cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
9: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
4: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
5: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
3: No właśnie, w nim się znajdujemy. Aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc, bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
5: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach. I na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony, więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przenoszenie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
3: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
5: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów. Faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę, że będzie najlepsze.
3: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
5: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują. Poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
3: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
5: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
3: Przetrwało wojnę?
5: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas, już we polskim we Wrocławiu od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
3: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
5: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest, jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, to jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
3: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
5: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy, i nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych, to jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota, taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
3: Widocznych na skórze? To znaczy, co to jest?
5: Znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. Tutaj też tak ułożone są przed wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi. To jakby te wzory się częściowo zachowały do dzisiaj, częściowo pozmieniały. To jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
3: Idziemy dalej i widzę tu ten napis: żołądki po zatruciach, tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
5: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
3: A to obok nas, to też jakiś organ?
5: To jest ręka urwana.
3: To jest ręka?
5: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku w sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
3: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
4: Kryminalny Wrocław.
5: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak? Ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgów bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary i krwotoczne i niedokrwienne.
3: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
5: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
3: Te noże to narzędzia zbrodni.
5: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie, no były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
3: Pewnie ciężko wypowiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej nietypowe narzędzia zbrodni albo obrażenia udokumentowane?
5: O, ciężkie pytanie, bo tu jest bardzo dużo różnych nietypowych. rzeczy. Mamy pewne nietypowe porażenia piorunem na przykład, znaczy skutki może nietypowe w postaci na przykład wielkiego tętniaka aorty, ale z takich rzeczy nietypowych to bym wymienił na pewno po tym, jak człowiek, który palił fajkę na cybuchu, poznał urazu głowy i twarzy czaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgon w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Tak? Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką. To rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
3: Ale broń też jest, widzę.
5: Broń też jest, przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową, czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. Bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej, natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
3: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
5: Mamy później cały dział obrażeń termicznych od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym, dział połyków, tak? Czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach, łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
3: Są gwoździe?
5: Między innymi, tak. To wszystko jest ujęte z żołądku. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem, przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedyna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jeden z najlepszych zbiorów, tych właśnie różnego rodzaju czy opalenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
3: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
5: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
3: No i ten prysznic tutaj?
5: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak spetnie, jest ostatnio oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
3: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
5: Ja myślę, że no zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że no mają jakieś przygotowanie, tak?
3: Czytamy kryminały.
5: Czytamy kryminały, oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy, ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, no to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak no na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak? I poruszeni tym, co widzieli tutaj.
3: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu jak co roku przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy. Pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości, o tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
0: Na drogach Wrocławia.
9: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków, tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcje. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo, dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
8: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
9: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie, ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada. Przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego. We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
8: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
9: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę. Zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieciaki te na te pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie patrzono, nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych trzech placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
8: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
9: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 20 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast my też obserwujemy, na niektórych ulicach to się też nie zadziało. Na przykład przy jednej z ulic, która miała również wziąć udział w pilotażu, to się nie zadziało, ponieważ ulica, którą właśnie rodzice mogli wykorzystywać zamiast tej pod szkołą. Ona była jednokierunkowa, było bardzo trudno potem wycofać, wymanewrować. Stwarzało to dodatkowe zagrożenie w tamtej części. A przecież dzieciaki podróżują z różnych części tej szkoły. Także tutaj musimy też właśnie zauważać, czy poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą ulicę, gdy już wiemy o tym, że tak to działa, też staramy się nie robić na ostatnią chwilę wielu rzeczy. Trzeba przemyśleć to, w jaki sposób się poruszamy. A niestety albo stety, wyjeżdżając na miasto, poruszając się obojętnie czy samochodem, rowerem, czy pieszo, jesteśmy jednymi z uczestników ruchu i to nie jest tak, że my możemy sobie robić wszystko, bo innych nie ma. Jesteśmy po prostu częścią tej transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
8: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
9: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie drugi utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie, czyszczenie powietrza i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i teraz, tak jak powiedziałam w przypadku Szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi, naprzemienne parkowanie, żeby można było właśnie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
8: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
9: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby były, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak wyjadą samochodem, to będzie bezpieczniej. Ale i właśnie, a to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała, no to mamy tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, jak powiedzieliśmy. Natomiast tam duży problem...
8: No żyjemy w dużym mieście, no to już jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
9: Dokładnie. Natomiast tam umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maj, ale również we wrześniu, teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby, i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy dzwonić, bo ta traska jest już węższa przy żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak odprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakiś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
8: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
4: Ciekawy Wrocław.
12: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn, jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
13: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
3: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
12: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
13: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszę o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby spoza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśni, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
3: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
13: 5 grudnia 2015.
3: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
12: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
3: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
13: No zdecydowanie, chociaż no, na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład zakładu produkcji wody na Grobli, no i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
3: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis, to znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży?
13: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. Bilet do kompleksu wieży ciśnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 do 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich, następnie opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
3: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
13: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
3: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
4: Ekologia we Wrocławiu.
3: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo? Tak to działa?
13: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
3: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
12: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej. My w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
13: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek, na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarzy, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości no, dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku. To też jest bardzo ciekawy temat.
3: A co, jeśli chodzi o eksponaty? Ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
12: Myślę, że najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste w skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsurowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
3: A w twoich opowieściach, Gracjan?
13: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa no, może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach.

0: oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
1: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
0: No to przede wszystkim w strefie Stany Wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie Człowiek i Woda.
2: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
1: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
0: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę w Walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica. I są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
1: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
2: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne, osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
1: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł, czy nie?
2: No myślę, że dobry, zwłaszcza w ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji. To jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
1: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
2: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z Lotu Ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
0: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda. Przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta. Pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
1: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
0: Często są na przykład osoby, które pamiętają Wielką Powódź. W 1997 roku mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia. Racibórz, Opole, Głogów, Kłodzko, prawda? Więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę. No dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
2: Ja myślę, że za dziś

0: Zdziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na centrum wiedzy o wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej. I w jaki sposób to ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
1: Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
2: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
0: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
1: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak. To już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Regana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych, fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje, uwaga, koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw w kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym, jak skończą ten nowy kierunek, będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek? O tym już za chwilę.
3: Edukacja we Wrocławiu.
8: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku, w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jest to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym, mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że uwzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów, którzy też będą uczyć się odczytywania wyników rentgenowskich czy innych, żeby wiedzieć mniej więcej, o co się rozchodzi. Nie chodzi o to, żeby oni na tej podstawie wydawali jakiekolwiek opinie, ale żeby byli w tym biegli, żeby wiedzieli, o co się rozchodzi.
7: To nie jest jakaś wiedza tajemna, że jednak to zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i tego właściwie nie da się odłączyć.
8: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie w pracy z pacjentami od tego zaczynamy. Czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest. I często lekarze rozkładają ręce, mówią, że wszystko jest w porządku. A winą jest tutaj kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. I myślę sobie, że tutaj też jest taki element, który jest bardzo ważny w tej naszej psychologii, w tym naszym kierunku, że studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, także wsparcia psychologicznego.
7: Potrzeby społeczne są ogromne, bo tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Alarmujemy, że kolejki do lekarzy i do psychologów, psychoterapeutów są ogromne, że właściwie ta opieka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, cały czas wymaga po pierwsze zasobu ludzkiego i tutaj jest odpowiedź w postaci kształcenia nowych psychologów i psychoterapeutów, a po drugie takiej oferty dla ludzi.
8: Zapotrzebowanie jest bardzo duże i przede wszystkim też musimy popatrzeć na to, że dzisiejszy świat się zmienia i pojawiają się kompletnie nowe wyzwania. Nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoło. Dzisiaj nawet zobaczmy tą kwestię pandemii, która wywołała pracę zdalną. Okazuje się, że wiele ludzi na początku jest bardzo zadowolonych pracą zdalną, bo przecież można w tym czasie nie tracić czasu na dojazdy i tym podobne, zrobić wiele różnych rzeczy w domu, trochę nadrobić, ale z czasem obserwuję na przykład moich pacjentów, to często zdarza się tak, że oni zaczynają mieć później jakieś problemy lękowe, kiedy muszą wyjść do ludzi, kiedy trzeba się spotkać w jakimś większym gronie. I sami się tak zastanawiają. Kiedyś wychodziłem do wielu klientów, nie miałem z tym problemu, brylowałem na salonach w cudzysłowie, a dzisiaj zaczynam odczuwać lęk przed takimi spotkaniami. Czyli widzimy, że co chwilę mamy jakieś nowe zjawiska, które się pojawiają. Oczywiście są często też obwarowane takimi założeniami z dawnych lat, nic specjalnego, co się nie zmienia, ale pojawiają się nowe formy, których trzeba byłoby znaleźć jakieś oddziaływanie i pomóc tym osobom.
7: No to też zdrowie psychiczne dzieci. Tutaj też nie dzieje się dobrze.
8: Wiemy, że ta sfera była dosyć mocno zaniedbana przez wiele lat. Myślę, że teraz to się bardzo mocno zmienia. Też mieliśmy tutaj taką kampanię nawet do studentów Mów o sobie, żeby też nauczyć i mówić o tym, że warto jest zgłaszać swoje problemy. Czy to do bliskich, czy to do osób, które wymagają tej pomocy, żeby nie zostawać z tym samemu. I myślę sobie, że też ta działka taka, którą tutaj też mamy zaplanowaną zarówno w formie różnych zajęć, jak i też praktycznych, żeby też wzbogacać i dać tą możliwość zastanowienia się przyszłym absolwentom, czy będą chcieli współpracować z dziećmi i nastolatkami.
7: Tak, bo nikt nas nie uczył głośno mówić o tym, co czujemy, o swoich emocjach. To albo było tak umniejszone, że to jest jakieś użalanie się nad sobą, tak? Albo histeryzowanie. Nie histeryzuj, taki był bardzo częsty komunikat w domu.
8: Tak, takich komunikatów jest wiele. Też nawet czasami osoby, które mi się przyjaźniły, czy są naszymi znajomymi i chcą nam w cudzysłowie pomóc, mówią, no nie przesadzaj, nic się takiego nie stało. I to jest takie, no niby chcemy pomóc, ale w odbiorze tego człowieka to jest umniejszanie jego emocji, jego potrzeb wyrażania tych emocji, a on ma prawo do tego powiedzieć, że to go boli i to jest dla niego problemem. I te sytuacje tutaj są jak najbardziej też, żeby nauczyć też przyszłych absolwentów tego, jak wspomagać też różnych pacjentów, ich uczyć też różnych aspektów w życiu, żeby mogli zadbać o siebie, swój dobrostan i również umieć regulować emocje.
7: To jaki jest program tych studiów? Czego ci studenci będą się mogli nauczyć?
8: Studenci uczą się przede wszystkim standardowej psychologii, tak jak wszędzie. To jest kierunek jednolity, magisterski psychologii, który daje możliwość potem funkcjonowania jako psycholog i dalszego kształcenia. Natomiast jest wzbogacony przede wszystkim o kwestie związane właśnie z tą taką działką trochę neurobiologiczną, z psychogenetyką, właśnie z anatomią, to tak na początek, a potem z bardzo dużą liczbą godzin związanych z praktykami oraz z kwestią związaną z takiego trochę kształcenia, jak też kształcimy tutaj lekarzy, czyli w takich ćwiczeniach klinicznych, przy pracy właśnie przy łóżku pacjenta, nie tylko teoretycznie, nie tylko z książek, ale właśnie tak, żeby poznać, jak się realnie pracuje z pacjentem. Właściwie to mamy dwie ścieżki. Mamy i psychologię kliniczną, i psychologię zdrowia. Psychologia kliniczna to jest oczywiście psychologia, ten nurt, który jest związany no głównie tutaj z kwestią i diagnozy psychologicznej, i kwestią różnego rodzaju oddziaływań psychologicznych związanych właśnie z poprawą dobrostanu psychicznego ludzi, ale też właśnie umiejętności takich poruszania się w tej psychopatologii, poruszania się w metodach interwencji, poruszania się w tym takim, takiej zdolności planowania, jak możemy pomóc danemu człowiekowi. Więc to jest taka kwestia właśnie tutaj typowo dla psychologii klinicznej, tak żeby od rozpoznania problemu poprzez zaproponowanie interwencji, a także często potem i tej interwencji przeprowadzenia. Chcemy tutaj właśnie tych naszych adeptów przygotować. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie elementy takie związane chociażby z odpowiednią szkołą psychoterapeutyczną, czy potem ze specjalizacją z psychologii klinicznej, która jest taka jakby w cudzysłowie odpowiednikiem różnych specjalizacji medycznych, no to jest potem kwestia podyplomowa do rozwinięcia. Natomiast my przygotujemy tak, żeby ci nasi absolwenci już na starcie mieli tą wiedzę i byli w nią wyposażeni, a także pewne już umiejętności. Natomiast psychologia zdrowia, no to też jest kwestia właśnie związana z utrzymaniem tego zdrowia, zadbaniem o to zdrowie, profilaktyki, tych rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne, na to, co właściwie powinniśmy też zwrócić uwagę, prawda? Lepiej zapobiegać niż leczyć i na pewno to też jest w jakimś kontekście mniej kosztochłonne. I dlatego też oczywiście dla tych osób, które będą bardziej zainteresowane takimi ścieżkami, różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
7: Niby prosto, a cały czas mamy z tym problem.
8: No, oczywiście, że tak. No, ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast no, ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Także my jakby pod tym względem to zapewniamy, żeby nasi studenci te wszystkie formalne rzeczy mieli, ale przy okazji też, żeby skończyli taki kierunek, który da im wiele już i umiejętności, i wiedzy.
7: Pierwszy rok 30 osób. Jakie są plany na potem?
8: Na razie zaczynamy, startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali. I nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać. Więc liczę na to, że ta kameralność i ten start przyniesie piękne owoce.
3: Edukacja we Wrocławiu.
7: Na miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. A zakażeń jest coraz więcej. To HIV, kiła, rzeżączka i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. A najwięcej, bo 60% z nich, to osoby poniżej 24 roku życia.
3: Reklama.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Jak to się stało, że jedyne w kraju Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajduje się właśnie u nas, we Wrocławiu? Czy warto się tam wybrać i co można tam zobaczyć? O tym teraz u nas.
3: Muzea we Wrocławiu.
18: Agata Matyszok-Nyckowska, kustosz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
17: To jest muzeum unikalne pod, myślę, wieloma względami. Jest tak, że ono jest jedynym takim muzeum w Polsce teraz, rzeczywiście?
18: Tak, jest jedynym muzeum takim w Polsce o profilu, który zajmuje się gromadzeniem pamiątek i opracowywaniem historii Poczty Polskiej i właściwie zawsze było. I większość państw na świecie i w Europie ma takie swoje jedno muzeum, które zajmuje się pocztą w danym państwie.
17: A jak to się stało, że to muzeum jest we Wrocławiu, a nie w stolicy?
18: To jest efekt zawirowań powojennych, bo muzeum zostało założone w 1921 roku w Warszawie, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po długim okresie pod zaborami. Stwierdzono, że jest taka potrzeba, żeby gromadzić pamiątki po Poczcie Polskiej, ponieważ poczta miała już bardzo, bardzo dużo lat. Poczta Polska, taka państwowa, istnieje od połowy XVI wieku. No i należałoby się tym zająć, to opracować, żeby to nigdzie nie zginęło. I w 1921 roku w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Poczty i Telegrafów założono tam Muzeum Poczty i Telekomunikacji Polskiej. I to muzeum istniało przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W okresie II wojny światowej zostało zamknięte, ale starano się tam zabezpieczyć zbiory. I zaraz po zakończeniu II wojny światowej otwarto je w Warszawie. Pod koniec lat 40., początek lat 50. muzeum zamknięto. podobno z powodu braku lokalowych. Przez jakiś czas muzeum było zamknięte, ale staraniem pocztowców lwowskich, którzy wówczas rezydowali we Wrocławiu, znaleziono tutaj siedzibę i przeniesiono muzeum do Wrocławia. Dlatego, że po prostu tutaj była siedziba, w której znajdujemy się do tej pory. To jest stary gmach Poczty Głównej, taki po niemiecki pocztowy bank czekowy, który został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku i zawsze należał do poczty. I zaraz po zajęciu przez Polaków Wrocławia tutaj również założono urząd pocztowy. Także siłą rzeczy zapoczątkowano tutaj działalność muzeum we Wrocławiu. W tej chwili na samej górze, na szczycie, na tej koronie wieży znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki telewizyjne. Natomiast przez jakiś czas w latach 60. znajdowały się tam urządzenia, które zagłuszały Radio Wolna Europa i parę pięty poniżej pracowały telefonistki, panie, które obsługiwały te urządzenia i aby nie rozumiały tego, co było przekazywane przez Radio Wolna Europa, to były Rumunki albo Czeszki. Wiele osób nas pyta, pamiętających tamte czasy, czy mamy te urządzenia, to dodam od razu, że nie mamy tych urządzeń szyfrujących.
1: No właśnie, a co państwo mają? Bo to jest duża opowieść i pewnie ogromne zbiory.
18: Tak, no mamy, my zajmujemy się historią poczty i historią telekomunikacji, bo na początku była poczta, a z czasem dołączyła do niej również telekomunikacja, która przez bardzo długi czas, zarówno w Polsce, jak i na świecie, była związana z instytucją poczty. I mamy wszystkie pamiątki dotyczące Poczty Polskiej, które udało nam się zgromadzić, które wcześniej przynosili do muzeum darczyńcy i założyciele. Podobnie pamiątki związane z telekomunikacją, ale również z takim przekazywaniem wiadomości na odległość, na przykład takie jak radio, telewizja, stare gramofony, adaptery. Mamy pamiątki związane z filatelistyką i właściwie wszystkim, czym filatelistyka się zajmuje, ponieważ jest to tak ogromna dziedzina, że można by stworzyć odrębne muzeum znaczków. Takowe się znajdują na świecie. U nas na szczęście zajmujemy się tym również my.
1: A jak te znaczki się przechowuje? Bo widziałam takie specjalne gabloty, takie wyciągane z szafy, jak to powiedzieć?
18: Tak, to są specjalny system pokazywania znaczków pocztowych, który zaprojektowaliśmy na nasze potrzeby, dlatego żeby zmieścić tam jak najwięcej znaczków i żeby one były bezpiecznie mogły być pokazywane przez dłuższy czas, ponieważ znaczek na podłożu papierowym jest bardzo wrażliwy na temperaturę, na światło, na właściwie wszystkie czynniki zewnętrzne, dlatego znaczki są przechowywane w gablotach, które są w takim systemie wysuwanych szaf. Także można wysunąć, obejrzeć i schować go z powrotem. No oprócz tego większość znaczków przechowujemy w magazynach, w specjalnych papierowych oprawach, oczywiście też w szafach zamkniętych, gdzie jest monitorowanie klimatu.
1: A dużo znaczków państwo mają?
18: Mamy dużo, bardzo dużo znaczków, ponieważ gromadzimy wszystkie znaczki polskie, które zostały wydane, znaczki, które nie zostały wprowadzone do obiegu. Oprócz tego gromadzimy również znaczki zagraniczne. Tych znaczków też mamy bardzo dużo, także gromadzimy ogromne ilości. Oprócz tego mamy jeszcze akcepty, próby druku, czyli całą taką ścieżkę, która pokazuje, jak dany znaczek został wyprodukowany.
1: A jeśli chodzi o telekomunikację, jakie eksponaty budzą tutaj największe zaciekawienie?
18: Największe zdziwienie i zaciekawienie wśród młodzieży i dzieci budzą telefony z lat 70., 80., gdzie jest tarcza do wybierania numeru. Dzieci nie wiedzą, jak korzystać z tarczy do wybierania numeru. Nie wiedzą, nie kojarzą, że słowo wykręcić numer wzięło się właśnie stąd, że kiedyś telefony miały tarczę. Mamy telefony, najstarsze nasze telefony to są takie pierwsze telefony, które pokazały się w Polsce i to są telefony, gdzie nie było jeszcze w ogóle tarczy czy innego urządzenia do wybierania numeru, ponieważ podawało się ustnie telefonistce numer abonenta, z którym chcemy się połączyć i ona przez centralę ręczną to robiła, łączyła. Dopiero w latach późniejszych, kiedy pojawiły się już centrale automatyczne, pojawiło się urządzenie do wybierania numeru i pierwsze to była ta tarcza telefoniczna, która dopiero w latach 90. została wymieniona na przyciski. Natomiast teraz, w obecnej chwili, kiedy dzieci posługują się i młodzież smartfonami, gdzie w ogóle numer można również wywołać głosowo, to jest to funkcja dla nich nieznana, także nie wiedzą, do czego służy tarcza i nie wiedzą, jak obsługiwać tą tarczę. Nie wiedzą, którą stronę kręcić.
1: Z takich większych eksponatów państwo mają też dyliżanse.
18: Tak. Jako jedyni w Polsce mamy dwa dyliżanse pocztowe do przewozu osób i jeden powóz konny do przewozu przesyłek.
1: Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdziecie w budynku poczty przy Krasińskiego, niedaleko Galerii Dominikańskiej. A teraz przenosimy się do muzeum, które rzadko można odwiedzać. Nam się to udało, a chodzi o Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
19: Ciekawy Wrocław.
20: Doktor Zygmunt Domagała, profesor uczelni, dziekan filii w Wałbrzychu, a przede wszystkim pracownik wieloletni Zakładu Anatomii Prawidłowej, przez wiele lat zajmujący się Muzeum Anatomicznym.
1: W którym teraz jesteśmy i to wcale nie jest takie oczywiste, że ja mogę się tu znaleźć. To znaczy wrocławianie na co dzień rzadko mogą odwiedzać to muzeum.
20: Tak, rzeczywiście to formalna nazwa sugerująca, że jest to muzeum. W rzeczywistości jest to bardziej sala dydaktyczna, która kiedyś w czasach przedwojennych pełniła funkcje muzealnicze. Tak, w tej chwili jest bardziej salą otwieraną okazjonalnie.
1: No i pan doktor będzie naszych słuchaczy teraz przewodnikiem po tym muzeum, o którym będzie pan doktor opowiadać tym, którzy go nie widzą, więc jeszcze trudniej. No właśnie, bo nie ma tu wstępu na co dzień, ale jest co zobaczyć, jak tak widzę po pierwszym spojrzeniu.
20: Tak, muzeum miało trudną historię, bo ono w założeniach było inne, ale w tej chwili jest, można powiedzieć, trochę bardziej spolonizowane. A bo początkowo zostało stworzone przez Breslau Uniwersytet, tak jak wszystko we Wrocławiu, z dedykowaną funkcją pokazywania pewnego rodzaju nieprawidłowości anatomicznych. Z czasem te muzeum zmieniło się w bardziej czysto anatomiczne, więc zaczynamy od zapoznania się ze szkieletem.
1: Tych szkieletów tutaj jest sporo właściwie.
20: Tak, bardzo dużo. Z pewnością przekraczamy 200 osób zmarło i z nich całe lub częściowe szkielety są wykorzystane, bo to nie jest tak, że za każdym razem widzimy cały szkielet człowieka. Nas z perspektywy anatomii interesują bardziej detale niż całość.
1: No właśnie, i detale, poszczególne fragmenty ciała też są tu ukazane.
20: Tak, no bo drugim etapem są fragmenty ciała. Przy czym to jest też muzeum, trochę pokazujące historię preparatyki anatomicznej, bo preparat anatomiczny to już jest dzieło artystyczne. To nie jest ciało człowieka, to jest przekształcone ciało człowieka w kierunku już działania artystycznego, dlatego pierwsi anatomowie wywodzili się, zresztą wiemy, Leonardo da Vinci, szeroko pojętego takiego ruchu artystycznego, czyli widzimy różnego rodzaju preparaty w różny sposób wykonane i w różny sposób zakonserwowane. Te preparaty i części ciała, jak i także całych ciał, ale te całe ciała będą zmumifikowane.
1: No właśnie, to dlatego niektóre są takie ciemne?
20: Tak.
1: Przechodzimy do tych ciemnych.
20: Tak, one tutaj przyjechały, to jest w ogóle ciekawa historia, no bo przecież Uniwersytet Wrocławski nie ma tylu lat, ma 200. No z dodatkami może 250 można by było to zliczyć. One przypłynęły barkami w nowożytności, ale jednak z naszej perspektywy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu z szeroko pojętego centralnej części Niemiec. Tam zostały przetransportowane Odrą w górę, to też warto docenić, w górę rzeki, w stronę Wrocławia, właśnie żeby wyposażyć nowo budowane muzea anatomiczne.
1: Co jeszcze tu mamy, idąc dalej?
20: Mamy także preparaty pokazujące anatomię głowy i szyi, w tym także takie preparaty trochę z pewną legendą, bardziej miejską legendą romantyczną, gdzie jeden z zmarłych, znajdujących się tutaj u nas osób, mając zmarłych wiele lat temu, no dostał się do naszego muzeum z uwagi na to, że niefortunnie przeżył wypadek komunikacyjny. Jeden z pierwszych wypadków komunikacyjnych, czyli kontaktu konnego tramwaju z, no można powiedzieć, trochę zagubionym pieszym, który przebiegał przez ulicę, w wyniku czego tego zderzenia ten człowiek zmarł. Ale dlaczego jest to taka romantyczna historia? Bowiem wiemy, że próbował nabyć kwiaty dla swojej narzeczonej. I jego fragment jego ciała znajduje się tutaj w naszym muzeum. Mamy też płuca w różnym stanie, także takie ciemne płuca, które zawsze wszyscy odwiedzający sugerują, że są płuca palacza. No niestety to są płuca wrocławianina, czyli osoby, które mieszkało w szeroko pojętej dolinie, w którym było wiele zanieczyszczonego powietrza, głównie pochodzącego z różnego rodzaju stałych środków służących do opalania, czyli węgiel, drewno.
1: Czyli wszyscy mamy takie płuca, takie czarne?
20: Prawdopodobnie czarne płuca mamy wszyscy, w lepszym lub większym stopniu, ale one są po prostu ciemne i ten Wrocław miał ten problem od czasów nawet przedwojennych. Specyfika po prostu położenia miasta w dolinie z ograniczoną wymianą powietrza. Natomiast idąc dalej, wchodzimy w etap rozwojowy. I ten etap rozwojowy to jest etap pokazujący, jak rozwija się ciało człowieka jeszcze zanim pojawi się człowiek na świecie. I tam znajdują się bardzo trudne te preparaty. Trudne dla nas, dlatego że pokazują zmarłego człowieka jeszcze, który nie miał szansy zapoznać się światem, prawda? Umarł zanim mógł opuścić jamę macicy. I te preparaty są trudne, ich było dużo więcej, ale niestety w 1945 roku zostały zniszczone. Takie mamy podejrzenia, prawda? Że zostały zniszczone być może nawet w trybie celowym lub po prostu w celu pozyskania płynu konserwującego. Brzmi to bardzo brutalnie, ale to są wszystko pewnego rodzaju opowieści zasłyszane. Nie mamy na to stuprocentowego dowodu, czy żołnierze zwycięskiej armii tutaj te preparaty opróżnili z konserwującego alkoholu. No tego rodzaju opowieści są. Natomiast ten budynek nie był zniszczony w czasie II wojny światowej, więc te zniszczenia, które zostały tu wewnętrznie stwierdzane, no musiały się zdarzyć po odejściu Niemców, a przed przyjściem Polaków. Dlatego, że Polacy naukowcy wiedzieli i doskonale znali, jaki rodzaj wyposażenia w tym wybitnym, wyróżniającym się muzeum był. I on nie dotrwał do czasów końca 1945 roku, bo to jest ten okres kilku miesięcy tego okresu, gdzie nie było skutecznego zarządzania bezpieczeństwem muzeum.
1: Jest trochę takich opowieści, sekretów wokół tego muzeum?
20: Tak, no jest oczywiście. Anatomia europejska w okresie szeroko pojętego nazizmu była w głębokim kryzysie. I na pewno nasz zakład w tym kryzysie też był. Też wiemy, że był zarządzany przez przestępcę, przez zbrodniarza niemieckiego. Więc prawdopodobnie tutaj także były realizowane niewłaściwe, nieetyczne zachowania. Dlatego w tej chwili, w polskich czasach, my jesteśmy bardzo wrażliwi na ten aspekt. Ale to właśnie wynika z tej historii tego zakładu, żeby nigdy takie zdarzenia się nie powtarzały, czyli takie zdarzenia, które wiązały obecność w zakładzie osób, które nie chciały się w tym zakładzie znaleźć i przede wszystkim ofiar systemu, które były tutaj sekcjonowane w całkowicie nielegalny sposób. Także dla prawa Rzeszy Niemieckiej III, bo to prawo miało swoje procedury, brutalne, ale miało, to nawet te brutalne procedury były tutaj niedochowane.
1: Okazję, by sami odwiedzić Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, macie podczas takich wydarzeń jak na przykład Dolnośląski Festiwal Nauki.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
21: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Czy wiedzieliście, że od 15 lat Unia Europejska ma swoje oficjalne przedstawicielstwo we Wrocławiu? Komisja Europejska ma swoje główne przedstawicielstwa w stolicach wszystkich państw członkowskich. Natomiast biura regionalne działają jedynie w kilku europejskich miastach poza stolicami. Między innymi w Barcelonie, Marsylii, Mediolanie, Monachium i właśnie we Wrocławiu. W Domu Europy pracownicy informują mieszkańców o unijnych programach, o unijnym prawie, ale też organizują debaty z widokiem na Europę. Prowadzą też bezpłatne lekcje i warsztaty dla dzieci i dla studentów. Moją gościnią jest dzisiaj Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
23: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
24: Dom Europy to jest taka komisja, parlament i punkt informacyjny, do których można w każdej chwili przyjść. Dom Europy przede wszystkim jest otwarty. Tutaj my z jednej strony organizujemy eventy, debaty, te tak zwane debaty z widokiem na, bo jesteśmy przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu. A z drugiej strony też wychodzimy z naszą ofertą poza budynek. Jest nas, że tak powiem, wszędzie pełno. Po pierwsze nasz wspaniały punkt informacyjny, pozdrawiam tutaj, to jest taka ekipka, która chodzi po szkołach, po różnych wydarzeniach młodzieżowych i to są setki lekcji europejskich na różne tematy, nie tylko ogólnie o Unii Europejskiej, ale też w ogóle o politykach unijnych, także to jest taka pierwsza część działalności, a my z kolegami z parlamentu robimy właściwie też dużo eventów zewnętrznych, na przykład mamy taką serię Cyberchat o dobrostanie w internecie dla młodzieży, to jest taka nasza kampania jesienna, w tym roku też się zacznie i w trakcie tych eventów nauczyciele, młodzież, specjaliści, ale również specjaliści nie tylko od internetu, ale też wokół ochrony zdrowia będą dyskutować, co najlepiej, że tak powiem, jak najlepiej podejść do tego tematu i będziemy też mówić o politykach unijnych, bo taka właściwie jest nasza główna rola, pokazać Europę, pokazać polityki europejskie i pokazać jakby ich bogactwo, że w każdej sferze właściwie działania Europa jednak coś proponuje.
0: To jest takie daleko wysunięte ramię Brukseli i waszym zadaniem jest promocja tej Unii Europejskiej?
24: Można powiedzieć, to jest taka potrójna rola, bo z jednej strony my mówimy o politykach, tak? Także jeżeli na przykład jesteśmy dosyć obecni na takich dużych wydarzeniach, kongresach tutaj na Dolnym Śląsku, ale też poza, jeżeli są jakieś kongresy gospodarcze, to mówimy o politykach gospodarczych. Jeżeli są to wydarzenia, powiedzmy, polityczne z zakresu bezpieczeństwa, no to wtedy te inne polityki. Jeżeli to są kongresy młodzieżowe, w których jesteśmy bardzo obecni, mówimy o politykach młodzieżowych. To jest jakby taka jedna rzecz. Ale druga nasza rola to jest też słuchanie, patrzenie, obserwowanie tego, co się dzieje, przynoszenie tych informacji do Brukseli, taki strukturalny dialog zarówno z władzami, ale też z NGO-sami, z uczelniami, no z wszystkimi partnerami, którzy też do nas przychodzą, ale których my znajdziemy. I muszę powiedzieć, że to jest taka bardzo ciekawa część mojej pracy, bo poznaje się coraz to nowe aspekty. I tu jakby taka trzecia rola też zrozumienie, to jest może najciekawsze, jak polityki unijne rezonują na tym gruncie lokalnym i regionalnym, bo my robimy eventy w małych miejscowościach też tam rozmawiamy, bo znamy bardzo dużo burmistrzów, małych szkół i wszędzie można się czegoś nauczyć, jak ta Unia dotarła, co ta Unia zrobiła, a może czegoś nie zrobiła, a gdzie jest jakiś potencjał na współpracę.
0: To porozmawiajmy o tej współpracy Unia. Jesteśmy we Wrocławiu, no to Wrocław. Część takich rzeczy bardzo oczywistych widzimy gołym okiem. Na przykład remont jakiegoś budynku, spektakularna inwestycja, jest tabliczka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ale gdzie jeszcze możemy zobaczyć taką działalność unijną? Gdzie jeszcze ta Unia Europejska we Wrocławiu jest widoczna?
24: Myślę, że jest bardzo wiele takich obszarów, z których nie zdajemy sobie sprawy. W ogóle a propos tych dużych szyldów unijnych, tak, one są wymogami jakby przy tych dużych inwestycjach infrastrukturalnych z funduszy spójności. Ludzie je widzą, nie zawsze je zapamiętują. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Natomiast no, chociażby programy badawcze, tak, Horyzont i inne programy, które pomagają naukowcom uczelni wrocławskich. Mam bardzo dobry dialog właściwie z wszystkimi uczelniami na temat wdrażania tych projektów. Też staramy się zrozumieć, jakie są bariery, jak Polska może lepiej uczestniczyć na przykład w Horyzoncie Europa, bo myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Polska jest takim krajem, który dopłaca do swojego uczestnictwa w Horyzoncie Europa, także ambicja na następne lata. Polska może lepiej korzystać, tak, z takiego programu. Myślę, że jest bardzo dużo tych programów, które nie mają tabliczek typu Erasmus. Też bardzo duży temat dla nas. W przyszłym roku zresztą we Wrocławiu w kwietniu odbędzie się wielka erasmusowska impreza światowa i my jako przedstawicielstwo regionalne, czyli to przedstawicielstwo tutaj w Dolnośląskim, już mamy nawiązaną współpracę z organizacją Erasmusa i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni w ogóle i w przyszłym roku w kwietniu my jako przedstawicielstwo też będziemy w tym wielkim święcie Erasmusa uczestniczyć. Erasmus to jest właściwie taki jeden z bardziej znanych programów europejskich. Polega on na finansowaniu wymiany uniwersyteckiej, ale też już właściwie późnoszkolnej i finansowaniu tej wymiany. To są bardzo łatwe partnerstwa między uniwersytetami, między szkołami, nie tylko dla studentów, też dla doktorantów, dla kadry uniwersyteckiej. No i to jest ogromny sukces. To się tam liczy w dziesiątkach milionów właściwie uczestnictwo osób, co bardzo ważne, osób, które dzięki Erasmusowi wyjechały, albo które przyjechały też już coraz częściej do Polski, tak? Bo Wrocław ma bardzo dużo erasmusowców, którzy przyjechali z daleka, już właściwie też spoza Europy. Także w przyszłym roku w kwietniu, proszę Państwa, wielka feta erasmusowska we Wrocławiu.
0: Na pewno takie społeczne też projekty. Tam też nie ma takich tabliczek, a bardzo dużo takich społecznych rzeczy się dzieje. Senioralne polityki właśnie, takie młodzieżowe, o których Pani też wspomniała.
24: Tak, no właściwie ten budżet unijny, on jest taki podzielony mniej więcej, że jedną trzecią to są właśnie te fundusze strukturalne, jedna trzecia to jest wsparcie polityki rolnej, tak? Także to już nie jest ani Wrocław, ani duże miasta, ale poza miastem bardzo, bardzo silnie się to czuje. Oprócz pieniędzy są też oczywiście polityki, jest też dyskusja, są działania antydyskryminacyjne, są dokumenty legislacyjne antydyskryminacyjne. Zresztą teraz dyskutowaliśmy we wrocławskim ratuszu na takiej konferencji Rad Kobiet na temat właśnie tych narzędzi unijnych, które zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa, mianowicie dyrektywy na temat równości w życiu zawodowym i prywatnym. Tak, to jest tak zwana droga do. Państwa członkowskie dogadały się na przykład, jeśli chodzi o długość urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich, tam te standardy europejskie są. Tak samo ta dyrektywa o luce płacowej, czyli transparencja wobec nierówności na rynku pracy, to jest taka trochę, powiedziałabym, eksperymentalne, nowe wykorzystanie prawa europejskiego. Oczywiście Unia nie ma prawa powiedzieć żadnej firmie, ile ma płacić swoim pracownikom, ale jak się pokaże, że tak powiem, transparentnie pewne przychody różnych grup, to myślę, że do pewnych wniosków zacznie się jednak dochodzić. Także tych instrumentów jest bardzo dużo. Programy senioralne, no jest to wiadomo, no rosnąca grupa we wszystkich populacjach europejskich. Seniorzy to są też ludzie ogromnie kompetentni. To są ludzie, którzy przez dekady zdobywali kompetencje. I my widzimy, że różne kraje europejskie w różny sposób do polityki senioralnej podchodzą. Na przykład proponują takie czasowe zatrudnienie po emeryturze. W Polsce zresztą to też istnieje. I to nie jest tylko ze względów finansowych. To jest też, żeby zatrzymać kompetencje w firmie. Są na przykład programy, które finansują walkę z wykluczeniem cyfrowym. Także myślę, że można my to bardzo długo mówić. My mamy zresztą też takie specjalne kampanie wykazujące jakby korzyści z Unii. To zresztą robią też fundusze informacyjne we wszystkich województwach. Także jest tego bardzo dużo, ale myślę, co to jest ciekawe i co przez te 20 lat się wytworzyło i tak jak ten kraj się zmieniał jednak bardzo mocno, to jest, my może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale ma to mocny wymiar regionalny. Przecież te fundusze strukturalne, ta gigantyczna ilość pieniędzy była wdrażana przez samorządy. Tak? Tutaj zawsze duży szacunek dla samorządów, bo to ogromna praca. Udało się ten kraj zmienić.
0: Takim jednym z priorytetów na pewno jest europejski plan walki z rakiem. Demografia i statystyki są nieubłagane. Te nowotwory nas dopadną. Ten priorytet europejski też musi być widoczny we Wrocławiu.
24: Tak, i właśnie dlatego my już od lat współpracujemy w tym temacie. Unia Europejska ma europejski plan walki z rakiem i tam jest bardzo dużo inicjatyw. Natomiast my tutaj we Wrocławiu mamy ogromną przyjemność, bo współpracujemy z fundacją, która wspomaga ozdrowieńców, bo leczenie to jest jedna rzecz, a powrót do normalnego życia to jest druga, bo to są, proszę Państwa, takie problemy jak koszty ubezpieczenia, problemy z uzyskaniem różnych takich rzeczy, które dla ludzi zdrowych w ogóle nie są problemem, tak? Takim jak, nie wiem, praca, zatrudnienie, kredyt, tak? Historia zdrowotna przy uzyskaniu kredytu. Tam jest cała masa rzeczy i nagłaśniamy to, organizujemy inicjatywy.
0: Wśród priorytetów na pewno unijnych na najbliższe lata jest zdrowie psychiczne. I tutaj taki szczególny nacisk to właściwie wybrzmiało w orędziu Ursuli von der Leyen na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
24: Dziękuję za pytanie, ponieważ jest to taka właściwie, no to tak pokazuje trochę, ta polityka pokazuje bardzo dobrze, jak Europa działa, bo Unia Europejska właściwie już 20 kilka lat prowadzi programy w sprawie ochrony bezpieczeństwa, ale też dobrostanu dzieci w internecie. Jest taki program Safer Internet, bezpieczny internet, który już pod koniec lat, czy na początku lat 2000 uruchamiał pierwsze takie linie telefoniczne, gdzie młodzi ludzie mogli dzwonić i skarżyć się. To jest podłączone do policji, to jest podłączone pod różne serwisy, tak jak powiedzmy te linie linie telefoniczne, gdzie można o wsparcie prosić, i do dzisiaj Unia to finansuje, ale jednocześnie tak jak 10-15 lat usiłowało się dyskutować z Big Techami, żeby one jednak może się zorganizowały i te swoje produkty ulepszyły pod względem bezpieczeństwa, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak jak samochody są o wiele bezpieczniejsze 15 lat temu, dziecko w internecie jest prawie dokładnie tak samo wystawione na różne ryzyka, jak było 15 lat temu. Także to jest kwestia środków i dlatego Unia Europejska w tej chwili przeszła już na stronę twardego prawodawstwa, ponieważ te dyskusje z firmami nie dały efektów. Tam trochę te filtry rodzicielskie tak zwane, to jest właśnie efekt takiego jakby samoregulowania się czy koregulowania, ale w tej chwili to już właściwie i przez te akty o usługach cyfrowych, przez tą konieczność aportowania, przez kary, ale też to, co zapowiedziała przewodnicząca, ten EU Kids Act i oczywiście to, co robi sztuczna inteligencja w tej chwili z naszą obecnością w internecie. W tej chwili już właściwie nie ma czasu, żeby czekać, aż druga strona coś zrobi, także Europa będzie tutaj liderem prawdopodobnie znowu, tak jak była 20 kilka lat temu.
7: Wy co roku jesienią trochę te dzieci bierzecie pod opiekę. Co przedstawicielstwo Unii Europejskiej we Wrocławiu będzie robić? Co to za kampania? Co to za akcja?
24: To jest właściwie już któryś raz z rzędu nasza kampania Cyberchat. To są konferencje dla nauczycieli, dla młodych ludzi. One mają za cel pokazanie różnych metod walki z nienawiścią w sieci i z dezinformacją i jak się lepiej organizować. Mamy takie na przykład warsztaty dla nauczycieli. W tym roku będziemy mieli warsztaty dla studentów też, ale też będziemy mieli, i tu już to bardziej nawet w stronę dorosłych, będziemy mieli warsztaty dla samorządowców, tak, bo samorządowcy też z tym hejtem w sieci muszą się mierzyć w sposób zupełnie straszny.
7: W momencie, kiedy w Europie jest coraz więcej takich ognisk politycznych antyunijnych, ta wasza praca edukacyjna, ta wasza praca taka, że świecicie latarką na tę Unię Europejską i pokazujecie, co ta Unia Europejska robi, jest dzisiaj chyba bardziej potrzebna niż kiedykolwiek do tej pory.
24: Myślę, że tak, ponieważ to zresztą to nic oryginalnego. Pewne rzeczy są oczywiste. To mi ktoś powiedział w rozmowie, że jak ktoś mieszka przy torach, to nie słyszy pociągów. Także ta kolejna tablica o 2x2 metry, że coś sfinansowała Unia Europejska, no zobaczyć to nie jest zapamiętać, tak? A zapamiętać to też nie jest zaakceptować. To są takie bardzo długie procesy. Także tak, no my staramy się po prostu w miarę naszych, te przedstawiciele regionalne są mniejsze od tych przedstawicielstw w stolicach, ale staramy się maksymalnie właśnie rozmawiać z bardzo zróżnicowaną publicznością. Dlatego wychodzimy do mniejszych miejscowości, gdzie te podziały polityczne już nie są takie same, nie są takie jasne, gdzie właściwie i to, co widać bardzo mocno, no to jest ten dystans do instytucji. Likwidujemy pewien dystans. Po obu stronach są ludzie, tak? I w instytucjach są ludzie, i w terenie są ludzie, i warto, żeby dawać taką okazję, żeby porozmawiać, wytłumaczyć tą Europę lepiej i może tak ją trochę oswoić tak naprawdę, bo większość ludzi zna Europę jako bankomat i to myślę jest ten problem.
23: Istotne dla Wrocławia.
7: Punkt informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu znajduje się w Domu Europy przy ulicy Widok 10.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
23: Wrocławianie z pasją.
9: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w Miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambu tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
1: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
9: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, której towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
1: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
9: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
1: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
9: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
1: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
9: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spodków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać tak, jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
1: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo

0: Było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
1: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
0: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
1: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
0: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką, patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała, bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny. Czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy

0: z odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w Galerii Sztuki.
1: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was do Teatru Polskiego na scenę na Świebockim na spektakl Mąż i żona według Aleksandra Fredry. Ja już byłam na próbie. Posłuchajcie, jak pracują aktorzy i co chce nam powiedzieć reżyser spektaklu Michał Zadara.
7: Co jest grane we Wrocławiu?
8: Pan dla Boga, pan hrabia już idzie.
9: Tak wcześnie wraca, któż by się spodziewał?
8: A prędzej, prędzej, bo będziemy w widzie.
10: Nieznośny człowiek.
8: Jutro będziesz pan się gniewał.
10: Nie dać komu spokojnie wieczora przepędzić. Po to wraca, żeby zrzędzić.
8: Dalej go na Boga zrzucę. Kiedy?
10: Za chwilę.
11: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Zadara, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Bardzo mi miło, że Państwo są u nas. Na scenie Martyna Witowska, Ernest Nika, Aleksandra Hapko-Klimczak i Dariusz Bereski. Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria i scenografia Michał Zadara. To co, zaczynamy sztukę, pokaz. Aha, będą trzy sceny.
8: Lubię samotność.
10: Ja jej nienawidzę. Ty także lubisz tę smutną ciemnotę. Świec, porzuć też tę robotę. Nie wiem, co znaczy. Wszędzie pełno ludzi. U nas rzadko kto. I każdy się nudzi. Ha! Każdy smutku stroni. Wesołości szuka. Och, zrobić dom przyjemnym jest to wielka sztuka.
11: Mąż i żona Aleksandra Fredry jest to bardzo dojmująca sztuka o pewnym takim czworokącie, takim fatalnym czworokącie pożądania miłości. Można by go porównać do takiego dramatu obyczajowego, który kilka lat temu był bardzo znany też jako film Closer, gdzie chodzi o czwórkę bohaterów, którzy wszyscy ze sobą mają bardzo skomplikowane relacje i właściwie nie mogą się od siebie nawzajem uwolnić. Jeśli chodzi o samą fabułę, to jakby osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość. Przy okazji jest Justysia służąca, która przez to, że jest biedną osobą, musi przeżyć. Jest Elwira, która jest trochę dojrzalsza i potrzebuje też jakby afirmacji w formie miłości młodszego mężczyzny. I jest Wacław, który jest jakby panem domu, któremu się wydaje, że on rządzi wszystkim, a wcale nie rządzi. Fredro też jest śmiesznym autorem, ale myślę, że to, czego szkoła na pewno i dotychczasowe inscenizacje może nie dostrzegały, że jest to pierwszy polski autor naprawdę psychologiczny, który się dogłębnie zajmował psychologią człowieka. I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów, którzy już widzieli tą sztukę, gdyż już się odbyły pokazy przed premierowe, że po prostu Fredro jest autorem, który naprawdę się interesował tym, co powoduje, że jesteśmy tacy dziwni, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o tekst, jest to 100% Fredry. Oczywiście są tu cięcia, no tak jak zawsze się dokonuje pewnych cięć, żeby sztuka, szczególnie komedia, żeby była przyjemna w oglądaniu, więc cała sztuka trwa 1,5 godziny z przerwą, więc można spędzić naprawdę miły wieczór w Teatrze Polskim i zapraszam wszystkich na ten miły wieczór komediowy, zmysłowy, mam nadzieję też. Natomiast jeśli chodzi o tekst, no to jest to bardzo wiernie, jest to bardzo wierne Fredrze, dosłownie nie ma jednej zmienionej spółgłoski czy samogłoski, dosłownie aktorzy naprawdę pilnują wiersza, dzięki czemu sztuka jest zrozumiała. I tyle, no jesteśmy w 100% wierni pod względem intencji. Myślę, że jesteśmy wierni Fredrze, myślę, że pod każdym względem jesteśmy wierni Fredrze. Też w tym, że Fredro napisał sztukę naprawdę współczesną o swoich czasach, więc jest to sztuka współczesna o naszych czasach. To znaczy, myślę, że nie ma tu żadnego momentu jakiejś niewierności Fredry, oprócz niewierności, którą wpisał do sztuki, która się dzieje cały czas.
6: A po które zakończenie pan sięgnął?
11: Tam są dwa, to nie jest aż takie ważne. Myślę, że to jest jakiś taki mało ciekawy spór filologiczny. Kiedyś ludzi gorszyło to, że jakby z tej sztuki nie wynika to, że ktoś został ukarany za swoje złe czyny, ale no dokładnie taki był zamysł Fredry, czy ostatnie 5 wersów są takie, czy siakie. Naprawdę tu nic nie zmienia w wydźwięku całej sztuki.
6: A dlaczego pan sięgnął po Fredrę?
11: Na wiosnę ostatniego roku zrozumiałem, oglądając inną inscenizację Fredry, że jest wielka potrzeba w naszym społeczeństwie dolnośląskim, wrocławskim, pewnie i polskim, jest wielka potrzeba Fredry. To znaczy Fredro jest autor, do którego ludzie mają zaufanie, na którego chcą chodzić, a równocześnie jako reżyser wiem, że Fredro jest nieodkrytym autorem. Jest autorem zaniedbanym, jest autorem niszczonym tak naprawdę przez inscenizację. Myślę, że wszyscy możemy sobie przypomnieć bardzo wiele nieudanych inscenizacji Fredry, które widzieliśmy, które były po prostu nudne, ciężkie, niezbyt nieufające autorowi i chcące z niego na siłę zrobić autora lekkich fars. Tymczasem Fredro jest autorem do głębi psychologicznym po prostu. Tak jak myślę, że porównaniem naprawdę dobrym do naszych czasów jest Woody Allen, gdyż też to jest problem. Fredro był ekstremalnie problematycznym człowiekiem. Nie był to człowiek prostolinijny, jeżeli można by powiedzieć, że był to człowiek o licznych takich mrocznych zainteresowaniach. Pisał profesjonalnie pornografię, bardzo dużo tej pornografii też napisał. Więc był to człowiek naprawdę skomplikowany i był głęboko zainteresowany ludzką psychiką. Więc dlatego mnie interesuje Fredro. No jak słyszymy, sztukę napisano 200 lat temu i widzimy, jak głęboko ona jakby sięga do różnych dziwnych naszych ludzkich potrzeb, pragnień i ukrytych jakichś potrzeb dowartościowania się, to jest to naprawdę dojmujące doświadczenie kulturowe po prostu, że mamy coś, co jest i stare, i dzisiejsze. Zależało mi właśnie, jak pracując psychologicznie nad Fredrą, że pracujemy nad celami, czyli jakby aktorsko, technicznie, pracujemy z według metody Stanisławskiego, czyli jakby aktor ma i postać ma cel w każdej scenie i chce ten cel osiągnąć. I Stanisławskiemu bardzo chodziło o to, żeby te sceny zawsze były żywe. To znaczy po to była ta metoda, żeby to się nigdy nie stało sztampowe, tylko żeby były zawsze świeże. Więc nie odtwarzamy kolejnych działań, tylko myślimy o tym celu i osiągamy ten cel na różne sposoby. I żeby osiągnąć tę świeżość, pomyślałem sobie, że będzie bardzo ciekawe, żeby wciągnąć też większą ilość aktorów z zespołu do tego wiru, tej pracy, żeby też każdy wieczór był nieco inny, żeby każdy aktor został w czujności, ale też dlatego, że widziałem, jak wielka jest potrzeba Fredry. Wiedziałem, że jeżeli to zrobimy porządnie, liczę na to, że zrobiliśmy to porządnie, to będzie wielki popyt na to i będziemy mogli grać tę sztukę równocześnie na wyjeździe, tutaj w siedzibie i po prostu będzie bardzo dużo eksploatowania tej sztuki i nie chciałem, żeby jedna obsada blokowała, bo ktoś ma wyjazd albo coś takiego. Więc jakby były same zyski z tej sytuacji.
6: No i publiczność też jest aktorem.
11: W pewnym momencie zapraszamy widzów do statystowania w momencie imprezy przez jedną minutę. Chcemy, żeby ludzie tańczyli razem z aktorami na scenie, więc może jak ktoś przyjdzie raz i potem drugi raz na inną obsadę, to będzie już wiedział, że można sobie zatańczyć z aktorami tuż przed przerwą.
10: Ty, przed którą pół świata musisz się uniżać! Ach, jakżeś mogła sobie tak naubliżać i brać za miłość rozrywkę z mojej strony! Lecz, żebym cię przekonał, ile jest ceniony każdy zadatek uczucia Aliny, oto jej bilet! Zdzieram go od sztuki. Bądź pewna, że szczerze i u nóg twoich kładę go ofierze.
8: Alinę? Ty? Alinę?
3: Aleksandra Habko, Klimczak w spektaklu Mąż i żona, gram Justysię. Jesteśmy wręcz bardzo zaskoczeni, jak współczesne może być to odczytanie Fredry. Oczywiście dostosujemy świat przedstawiony do dzisiejszych realiów, żeby ten tekst jeszcze bardziej wybrzmiał, natomiast rozterki bohaterów, tematy są tak aktualne i uniwersalne, że nie było to żadnym problemem dla nas i jakby nie tchnęło tutaj żadnym tyłem i kurzem, absolutnie ani przez moment.
12: No, tematyka bardzo współczesna, mimo że sztuka napisana 200 lat temu.
3: Tak jest, zgadza się. Postaci próbują się odnaleźć w świecie, tak jak wtedy pewne tematy klasowości czy wybicia się gdzieś wyżej są, jak najbardziej ze sobą rezonują, także myślę, że spokojnie widz tutaj może się odnaleźć, współczesny nasz widz.
12: Chciałam zapytać jeszcze o ten twist taki obsadowy, bo to jest bardzo ciekawe chyba też dla was aktorów w tworzeniu, w budowaniu postaci. Tak, tak. Na czym on polega?
3: Jest to dla nas niezwykle odświeżające zadanie i bardzo trudne, nie ukrywam, ponieważ musimy zadbać o to, żeby każdy spektakl w każdej kombinacji, a jest ich 16, jak już zostało powiedziane, był jak na najwyższym poziomie, co wymaga od nas zgrania się energetycznego z partnerami w każdym tych spektakli i po prostu musimy być tu i teraz skupieni na partnerach na 100% i to wyczucie się po prostu musi być naenergetyzowane w 100%, bo inaczej po prostu to tracimy, a chcemy, żeby każda kompilacja tutaj obsadowa była po prostu tą najlepszą, żeby na każdym spektaklu widz dostał najwyższą jakość, dlatego nie ukrywam, było to dla nas duże wyzwanie. Dla mnie osobiście na pewno, natomiast jako aktorka bardzo sobie to cenię, bo każde takie wyzwania są cudowne. Mamy jedną postać, tylko zmieniają nam się partnerzy na scenie. Także raz mam Elwilę Jolantę Zalewską, raz Martynę Witosz, dlatego muszę być w stanie jakby jak najlepiej dopasować się z każdą z aktorek, która jest oczywiście bardzo różna. Trzymamy jeden tor postaci, natomiast no, każdy wnosi swoją indywidualną energię, tak, i warsztat aktorski. Także to jest ta trudność właśnie.
7: Czas wolny we Wrocławiu.
12: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
11: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową, i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. No to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
7: Co słychać we Wrocławiu?
12: Teatr Polski we Wrocławiu będzie brał udział w takim programie Teatr dla Wszystkich. To znaczy, że spektakle teatru będzie można zobaczyć w mniejszych miejscowościach na terenie całego województwa. O czym więcej, Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
13: Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień no, nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
7: Na deskach teatrów.
6: A kolejną premierą w Teatrze Polskim będą Dziady.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
15: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Chyba wszyscy kojarzymy pojawiające się we Wrocławiu co jakiś czas apele o oddawanie krwi, kiedy brakuje jej w szpitalach. Sprawdźmy więc, jak duże jest zapotrzebowanie na krew i jej składniki we Wrocławiu, jak przebiega sam proces oddawania krwi, kto może, a kto nie może tego robić i jakie przywileje mają teraz krwiodawcy.
7: Zdrowy Wrocław.
17: Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępca dyrektora do spraw medycznych, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Czy dużo osób we Wrocławiu oddaje krew?
17: Za mało. No, gdyby każda zdrowa osoba oddała krew chociaż raz w roku, to naprawdę byśmy mieli nadwyżki, a nie niedobory, bo my troszeczkę jako społeczeństwo faktycznie działamy akcyjnie. I jak jest jakiś wypadek, no to faktycznie bardzo dużo osób się zgłasza. Mamy też oczywiście regularnych krwiodawców, takich wielokrotnych, na których możemy liczyć, ale no, oni też mają, prawda, i urlopy, i wakacje, i mają też choroby. Walczymy dalej z mitami, że to za bardzo boli, więc to jest tak ukłucie jak badania laboratoryjne, a nawet mniej boli niż badania laboratoryjne. To nie ma się czego bać, sprzęt jest jednorazowy, nie można się zakazić, człowiek się nie uzależnia od oddawania krwi.
1: Państwo co jakiś czas informują o tym, że jakiejś grupy szczególnie brakuje. Czy tak generalnie możemy powiedzieć, jaka grupa jest najbardziej pożądana, a jej jest najmniej? I no właśnie, jakiej krwi, jakich grup państwo najwięcej przyjmują?
17: No to my zawsze w ogóle apelujemy do osób z grupą 0-. No bo jeżeli będzie wypadek i pacjenci nie będą mieli oznaczonej grupy krwi, a tak bywa dosyć często, to wtedy ten lekarz w pierwszej kolejności bierze krwinki czerwone grupy 0-, bo to jest tak zwana uniwersalna krwinka czerwona i my nie mamy złotego kranu, że możemy tam sobie odkręcić 0-, tylko musi przyjść dawca. No i druga grupa 0+, no bo 0+, no to schodzi jak ciepłe bułeczki, no bo też jest właśnie tą grupą uniwersalną właśnie w tych plusowych grupach, więc to każdy, kto przetacza krew, chciałby, żeby właśnie mieć taki komfort psychiczny, żeby na stanie szpitala właśnie, bo to nie tylko my mamy w swoim banku tą krew, tylko ona jeszcze jest w szpitalu, prawda?
1: A można powiedzieć z drugiej strony, krew jakich grup jest najczęściej oddawana?
17: Tak, to też możemy, na szczęście to jest relatywne do pacjentów, więc tak samo pacjenci mają taki sam rozkład grupy. Najczęstszą właśnie jest akurat grupa 0+, tak, bo właśnie tutaj te nasze apele w związku z tą uniwersalnością i to też jest taka grupa, która no jest drugą grupą, bo najczęściej w Polsce występuje A+, generalnie, a 0 plus już 1% mniej, więc to jest też dosyć częsta grupa, więc najwięcej mamy dawców właśnie z 0 plus, ale najlepiej jak ktoś, kto oddaje, to zobaczy na stronie internetowej każdego centrum krwiodawstwa kropelki. I kropelka już wskazuje danej grupy, czy kropelka jest pusta, czy jest migająca, czy jest pełna, i w ten sposób sobie może uzmysłowić, czy powinien szybciej pójść do oddawania krwi, czy na przykład właśnie poczekać, bo nieraz właśnie są nadwyżki danej grupy, tak, więc tutaj...
1: Co zyskujemy, oddając krew?
17: No, zyskujemy najważniejszą rzecz, no bo zyskujemy to, że ktoś ma szansę na zdrowie i życie. To jest w ogóle coś, jak sobie przemyślimy, właśnie jak się nieraz pytamy dawców wielokrotnych, dlaczego oddają krew, no to oni uzależniają się od czynienia dobra. No i to jest w ogóle coś chyba najfajniejszego w ogóle w człowieczeństwie, że możemy się uzależnić od dobra i oby. Natomiast dawca ma też przywileje, ma 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania oraz w dniu następnym. Dawca ma też zwrot kosztów dojazdu, ale to jest jak delegacja, czyli trzeba jakby uargumentować, że faktycznie poniosło się te koszty, tak, tego dojazdu, ale ma taką możliwość, czyli na przykład dostaje bilety. Dawca dostaje tak zwany ekwiwalent, posiłek taki regeneracyjny. Kiedyś, może Państwo tam oddawali to, były czekolady, teraz te czekolady też trochę zostały, ale już w mniejszej formule, bo one są dostosowane jakby też do ankiety, która została przeprowadzona wśród krwiodawców. No i oczywiście też musi spełniać takie normy żywnościowe, tak, żeby no właśnie to minimalizować poziom cukru, też żeby nie było za dużo tłuszczu, też żeby, prawda, no jakieś tam wieloziarniste były, na przykład ciasteczka, więc faktycznie no też dawcy są zadowoleni z naszego tego ekwiwalentu kalorycznego, no bo faktycznie staramy się, żeby tam urozmaicić ten ekwiwalent kaloryczny. A już trzeba mieć więcej litrów, no bo to już trzeba być tam zasłużonym, honorowym dawcą, co jest przy 5 litrach kobieta i 6 litrach mężczyzna, żeby faktycznie mieć więcej przywilejów. I wtedy już mamy już na przykład mamy możliwość dostania niektórych leków, albo bezpłatnie, albo po obniżce. Możemy bez kolejki iść do lekarza czy do apteki, na przykład do jakiegoś lekarza specjalisty. Wtedy mamy tą krótszą kolejkę. No, oczywiście dostajemy odznaczenia, no ale to już, powiedzmy, to jest taki, to nie jest, powiedzmy, może taki stricte, prawda, takim przywilejem, tak? No, ale właśnie to jest odznaczenie i legitymacja, a już trzeba mieć troszeczkę więcej, bo to jest, kolejne są stopnie i to jest dwukrotność tego oddania. No to po 15 litrach kobieta i po 18 litrach mężczyzna mogą poruszać się właśnie stosując tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy, komunikacją tutaj we Wrocławiu na przykład, nie tylko we Wrocławiu, no właśnie bezpłatnie, więc to też jest super sprawa i młode osoby na przykład mogą z takiego przywileju korzystać, nie będąc emerytem. Fajna rzecz, ładny jest przelicznik, bardzo ładny jest przelicznik, bo to nie jest tak tylko, że właśnie, no bo krew pełna, no to krew pełna, tak, no, ale oddając na przykład płytki z osoczem, no to już to się przelicza, tak, według tam rozporządzenia i szybko można nabyć to uprawnienie.
1: Dlaczego wrocławianki i wrocławianie tak naprawdę decydują się oddawać krew i jak sobie organizują ten proces? Zapytałam samych dawców spotkanych we Wrocławskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
18: Przynajmniej o ile ja wiem, krwi, a szczególnie płytek, nie da się wyprodukować. Czyli to jest taki element potrzebny gdzieś tam w medycynie i do pomocy ludziom, którego nie sposób zastąpić, więc tylko w ten sposób można go pozyskać.
1: A jak u Pana było z tą decyzją? Pan regularnie oddaje?
18: Tak. Regularnie zaczęło się w domu. Moi rodzice, szczególnie tata oddawał, rodzeństwo, mam starsze rodzeństwo, no i jakoś tak zarazili, że tak powiem.
1: A pan to we krwi?
18: Mam to we krwi, tak można powiedzieć.
1: Jak często i od którego roku pan oddaje krew?
19: Zaczęło się od 2013 roku. Najpierw oddawałem krew pełną, to było co 2 miesiące można było oddawać. Teraz po zmianie przepisów i od kiedy oddaję składniki krwi, czyli płytki, to jest tak co 2 tygodnie.
1: Czyli oddaje pan tak szybko, jak to możliwe już jest dozwolone?
19: Tak, jak najczęściej się da.
1: Dlaczego?
19: Już pomijając ten cały altruizm, to po tylu oddaniach to już zaczyna być uzależniające, jak dla mnie. To już odczuwa się złe samopoczucie, jak się nie odda. Czasem zdarza się, że przychodzimy tutaj i są jakieś złe wyniki i nie można oddać, no to wtedy już jest taki spadek samopoczucia.
20: Główny powód, dla którego warto oddawać krew, po prostu nie można jej wyprodukować w żadnej fabryce. Po prostu trzeba z własnej woli przyjść i oddać krew, bo wiele jest potrzebujących.
1: A niektórzy się obawiają, że to boli, że może niebezpieczne.
20: Przechodzimy szczegółowe badania, dzięki temu moim zdaniem jest to bezpieczne.
1: A pani często oddaje, czy to pierwszy raz?
20: Regularnie, tak. Regularnie co jakieś 5-6 miesięcy.
21: Czuję taką wewnętrzną potrzebę. Robię to już od wielu lat i mogę powiedzieć, że przynajmniej to jest jedna z rzeczy, którą na pewno robię z pożytkiem.
1: Jakby pan miał zachęcić innych do tego, co by pan powiedział?
21: No pewnie powiem tak sloganowo, jak się mówi w reklamie w telewizji, że krwi nie da rady wyprodukować. Dlatego trzeba ją oddawać.
1: A jeśli ktoś się boi, bo na przykład boi się ukłuć?
21: No chyba nie ma czego, trzeba spróbować. No, zależy od indywidualnego podejścia. Mnie nie boli, może wystarczy trochę zamknąć oczy, odwrócić głowę.
1: Jak było, jak pan pierwszy raz przyszedł oddać krew w porównaniu z tym, jak jest teraz? Albo co pan by mógł podpowiedzieć, czy poradzić osobom, które właśnie rozważają to, czy przyjść i oddać krew?
19: U mnie zaczęło się od tego, ja dosłownie nic nie wiedziałem o oddawaniu krwi, tylko kolega w pracy potrzebował krwi przed zabiegiem. No i przyszliśmy tutaj z resztą chłopaków. Nie jest to nic strasznego. Bardzo zachęcam do oddawania krwi. Jest to tak jak na pierwszy raz dla kogoś, kto przychodzi tak z ulicy, to półtora godzinki jest do oddania i, no i jest dobrze po tym.
1: Czy to się dla pana wiąże z jakimś dbaniem o swoje zdrowie, żeby być w odpowiedniej formie, żeby móc oddać krew? Widzę, że pan w ogóle jest w formie, więc może to po prostu z innych kwestii wynika.
19: Tak, no oczywiście dbam o to, żeby dobrze się odżywiać. Mówię, jak kilka razy się nie udaje, to później człowiek już zwraca uwagę na to, co je. Dużo czerwonego mięsa i ogólnie, żeby ta krew się szybciej regenerowała.
22: No, ja już długi czas oddaję, praktycznie od 20 roku życia. No, to już chyba tak bardziej przyzwyczajenie do tego. No i z początku to była chęć pomagania, w tej chwili to głównie przyzwyczajenie, już po prostu wrosło mi to w krew, w życie. To jest taki stały element mój.
1: Gdyby pan miał zachęcić innych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali?
22: Niech pomyślą, że mogą być na miejscu osoby, które potrzebuje. Że mogą się tak znaleźć w takiej sytuacji, żeby to potrzebować. A to nie jest jednak produkt, który można kupić w sklepie, czy wyprodukować w fabryce.
23: Każdy chyba w rodzinie ma osobę, która albo była, albo potrzebowała tej krwi podczas operacji, czy podczas innych zabiegów, czy chirurgicznych, czy nawet onkologicznych. Bo nie zapominajmy o tym, że no, krew jest wykorzystywana również do tego, żeby pomagać dzieciom, chociażby w naszym przylądku nadziei. To nie ma innego sposobu, żeby wyseparować czy białe krwinki, czy osocze, które również jest potrzebne osobom poparzonym, czy przechodzącym inne tam objawy skórne. No ja oddaję od 18 roku życia.
1: Czy pan korzysta z jakichś, czy rzeczywiście coś jest takiego po prostu fajnego i przydatnego w tych wszystkich przywilejach, które można mieć po oddawaniu krwi?
19: Tak, na pewno się przydają. Miałem wypadek samochodowy i po okazaniu legitymacji bardzo przyspieszyłem sobie wizytę u lekarza.
1: Jak pan to sobie układa tak logistycznie, jeśli chodzi o swój czas, swój dzień? No bo mówi pan, że pierwszy raz to zajęło godzinę 45, tak? Mniej więcej.
19: Tak, coś takiego. No, nie będziemy się oszukiwać, no też po oddaniu należą się 2 dni wolnego od pracy. Mówiąc, myślę, że i tak krwiodawcy dużo oszczędzają. Jeśli nie pójdziesz do pracy na 8 godzin, no to można poświęcić te 2-3 godziny z dojazdem tutaj.
1: Oddawanie krwi to temat, którym się zajmujemy. Sprawdźmy teraz, gdzie trafia krew oddana we Wrocławiu. Do szpitali w stolicy regionu, czy też do innych miast Dolnego Śląska?
17: No, najczęściej trafia do tych szpitali, które my obsługujemy. Podzielony jest Dolny Śląsk na 2 centra krwiodawstwa. Centrum krwiodawstwa w Wałbrzychu i Centrum krwiodawstwa we Wrocławiu. I my, no, w cudzysłowie obsługujemy, czyli dostarczamy właśnie składników krwi z tego naszego obszaru, czyli to nie są tylko szpitale wrocławskie, chociaż no, biorą chyba najwięcej, no bo też pacjenci właśnie tych szpitali, no oni są też z różnych zakątków, nawet Polski, więc to są duże szpitale, więc to no, zużywają na pewno dużo. Ale no, generalnie dostarczamy do tych różnych miejscowości, nawet na naszym terenie Dolnego Śląska, a Wałbrzych na tym swoim terenie, więc tutaj mamy taki podział terytorialny. Jakby.
1: A co nas generalnie dyskwalifikuje jako osoby oddające krew?
17: No to może tak właśnie tak w uproszczeniu powiedzieć, że wszystkie choroby takie poważne, ciężkie, to jest w takim uproszczeniu. No bo niestety nie możemy oddawać krwi na przykład po zawale, po udarze, czy z chorobą nowotworową, złośliwą, tak? Więc to są takie dyskwalifikacje stałe i ich jest no, sporo. One wynikają też z przepisów, z procedur, z tego doświadczenia i też są dyskwalifikacje tymczasowe. I takie dyskwalifikacje tymczasowe no właśnie dotyczą, jak mamy przekłucie, tatuaż, wykonany zabieg jakiś operacyjny albo endoskopowy, to my musimy wtedy sobie odczekać minimum 4 miesiące do oddawania krwi. Więc też na stronie każdego chyba centrum krwiodawstwa są informacje właśnie o tych dyskwalifikacjach, o tym, czy mogę oddać krew, a jak ktoś ma wątpliwości, bo nieraz może być jakiś trudny przypadek, no to może też zadzwonić, czy napisać maila do centrum krwiodawstwa, no i spytać się, a w takiej sytuacji, bo biorę takie i takie leki, to czy ja mogę oddać, czy nie mogę oddać? I wtedy no, to centrum musi odpowiedzieć państwu, czy państwo mogą oddać, czy państwo jednak muszą odczekać, a może państwo w ogóle nie mogą oddawać, więc no też mamy takie przypadki.
1: Co jest jeszcze ważne i co pewnie jakoś może do oddawania krwi zachęcić, krew po pobraniu jest badana. Ustalana jest jej grupa, ale też sprawdza się, czy nie ma w niej wirusów różnych chorób i chętni mogą we Wrocławiu odebrać wyniki tych badań, jeśli tylko zgłoszą taką potrzebę przy rejestracji.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Praktyczne warsztaty, badania, bezpośrednie spotkania ze specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami, edukatorami. Miasto prowadzi kilka programów edukacyjnych na temat naszego zdrowia. Dla dzieci i młodzieży jest taki program Uczeń w formie. To jest program profilaktyki nadwagi, otyłości i wad postawy u dzieci w wieku między 7 a 14 rokiem życia. Dla kobiet jest taki program Piersi pod ochroną i to są bezpłatne lekcje, na przykład samobadania w punktach edukacji zdrowotnej, konsultacje ze specjalistami. Jest też program Menopauza – Zdrowie, satysfakcja i dojrzałość. To jest miejski program wsparcia oferujący bezpłatne panele edukacyjne, webinary i konsultacje ginekologiczne i psychologiczne dla kobiet w wieku 40 do 55 lat. Jest też coś dla studentów. Program profilaktyki zdrowotnej skupiający się na edukacji, zdrowiu intymnym, bezpłatnej profilaktyce i diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową. A opowie mi o nim Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
7: Zdrowy Wrocław.
5: To jest program edukacyjny przede wszystkim, no skierowany właśnie do wrocławskich studentów. My mamy ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu. W związku z tym populacja duża. Nie dotyczy ten program ogólnego zdrowia, ale zdrowia związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową, czyli mówimy tu o HIV, mówimy tu o rzeżączce, kile, chlamydiozie. Ta grupa w wieku od 18 do 24 lat, zgodnie z danymi, one były z 2021-2022, bo my napisaliśmy ten program w zeszłym roku i został on oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowiła około 60% nowych zakażeń, jeśli chodzi o HIV. Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych i iniekcyjnych. No, okazuje się, że dotyczy to również takich grup osób młodych. Oczywiście to jest często związane z wiekiem. Młodym wiekiem, który skłania do różnego rodzaju eksperymentów, do używania środków psychoaktywnych, ale w tym alkoholu, no, który powoduje, że myślenie się nam trochę wyłącza, czy młodzieży się wyłącza. Do tego dokłada się to, że część tych osób nie miała gruntownej edukacji seksualnej, o której się tyle mówi, i ma niepełną wiedzę wyobrażeniową, głównie w takim zakresie, że a mnie to nie dotyczy. No okazuje się, że dotyczy. Dlatego powstał ten program, dlatego go przygotowaliśmy, oceniliśmy i z jednej strony idziemy dużą kampanią edukacyjną poprzez media społecznościowe, ale też różnego rodzaju webinary, które będą w sieci dostępne, współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie, poprzez indywidualne konsultacje i możliwość skorzystania po odpowiednim zakwalifikowaniu z pomocy specjalistów, lekarzy, edukatorów, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda przebieg zakażenia, a w skrajnych przypadkach skierują na odpowiednie badania, żeby takim osobom młodym pomóc.
3: Właśnie, powiedzmy troszkę szczegółów na temat tego programu edukacyjnego. Kto może z tego skorzystać? W jaki sposób? Co trzeba zrobić, żeby się czegoś więcej dowiedzieć?
5: Ten program jest dedykowany dla osób od 18 do 24 roku życia, które posiadają status studenta uczelni wrocławskiej. Nie ma znaczenia, czy to jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Zamieszkuje w okresie studiów na terenie Wrocławia. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości związane, podejrzenia, że mógł być w takiej sytuacji, albo ma jakieś objawy niepokojące, albo po prostu chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to może się zgłosić do naszego ośrodka, który to prowadzi, Wrocławskie Centrum Zdrowia, przychodnia na Wszystkich Świętych 2. Mamy codzienną rejestrację, można się zarejestrować i wtedy umówić się na spotkanie z pielęgniarką i ona już w zależności od przeprowadzonego wywiadu albo skieruje do edukatora, albo skieruje do specjalistów, lekarzy w tym zakresie. No, choroby zakaźne to wiemy, co oznaczają. Walczymy z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, w tym z tymi przenoszonymi drogą płciową. Jak widzimy, wskaźniki w ogóle w populacji generalnej chorób wszystkich zakaźnych rosną. Był czas, że kiły właściwie nie było w Polsce. Kiła wróciła, zaczyna się pojawiać. Jak mówiłam, to w dużej mierze dotyczy różnych grup ryzykownych, w tym młodzieży. W związku z tym my postanowiliśmy skupić się na tej grupie, która i ze względu na liczby zakażeń, i ze względu na grupę ryzyka, no, jest tym obszarem do pracy, i ten praca edukacyjna, jak i epidemiologiczna z konkretnymi przypadkami, gdzie już występują jakieś objawy, redukuje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się i wzrostu wskaźników emisji przenoszenia na kolejne osoby tych chorób, dbając o to zdrowie populacyjne, zwłaszcza młodych osób, no, które też zachodzą w wiek prokreacyjny. Chlamydioza na przykład też może utrudniać kwestie związane z rozrodczością, już nie mówiąc o tym, że część chorób przenoszonych drogą płciową przenoszona też jest na płód. Znane są takie historie, gdzie mama zdziwiona przy badaniu. Na szczęście obecnie badanie w kierunku HIV jest finansowane w 100% w okresie ciąży, ale zdarzają się przypadki, w których nawet lekarze mówią: ma pani jednego partnera? A to nie trzeba. A potem jest wielkie zdziwienie, więc przebieg transmisji, to jakie grupy są narażone naprawdę, a nie w takim potocznym rozumieniu. Rzeczywista wiedza jest bardzo ważna dla zdrowia nas wszystkich, ale młodych ludzi zwłaszcza.
6: Takim kolejnym przykładem jest program profilaktyki cukrzycy. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób. Jest to choroba, która ma bardzo wiele powikłań. To są choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, zawały serca, udary mózgu. To jest cukrzycowa choroba nerek, która dotyka nawet 45% pacjentów z cukrzycą. To są neuropatie cukrzycowe, czyli uszkodzenia nerwów. Pojawia się wtedy takie drętwienie, mrowienie, utrata czucia. Są też takie nagłe, ostre powikłania cukrzycy. To jest ciężka hipoglikemia, taki niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi, który może doprowadzić do utraty przytomności. Jest też kwasica ketonowa. To już jest stan zagrożenia życia wywołany głębokim niedoborem insuliny. Więc taki program edukacyjny w mieście jest na pewno bardzo potrzebny i opowiada o nim zastępca dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
8: Program profilaktyki cukrzycy typu drugiego dla osób dorosłych, który zaczęliśmy realizować w tym roku. Zapraszamy do niego wszystkie osoby między 40 a 60 rokiem życia, które mają bądź wysoki cukier, tak zwany naczczo, bądź w krzywej cukrowej wychodzi im nietolerancja glukozy. Tutaj, tak jak mówią naukowcy, dzięki zmianie trybu życia można ten trend odwrócić i być może w przyszłości takie osoby nie zachorują na cukrzycę. W ramach programu proponujemy im wizytę u edukatorki, gdzie będą mogli zapoznać się, jakie zmiany powinni zrobić. Mamy też spotkania z dietetykiem, który dokładnie dopasuje dietę do aktualnych upodobań, bo wiemy, że czasami to jest problem. Osoby dostają ulotki, jaką dietę mogłyby zastosować. Okazuje się, że czegoś nie mogą jeść, coś im nie pasuje, więc dietetyk indywidualnie każdemu dopasuje plan żywieniowy. Mamy również rehabilitanta, który powie, jaka aktywność fizyczna byłaby tutaj wskazana, żeby zapanować nad tymi cukrami. To wszystko razem w połączeniu pomoże nam zmianie stylu życia, na którą nie będziemy musieli też wydać za dużo środków, bo wiemy, że każdemu zmiana jakakolwiek kojarzy się z wydatkowaniem i nadwyrężaniem budżetu. Tutaj miasto finansuje to za darmo. Jako bonus wszystkim uczestnikom oferujemy również sensory do pomiaru glikemii, także na bieżąco każda osoba będzie mogła sprawdzać, jak to, co zaczęła robić, czyli ta zmiana diety, może ta aktywność fizyczna wpływa na poziom cukru i czy rzeczywiście jak zjemy to ciastko, to ten cukier nam skacze, czy nie, a może trzeba to ciastko wymienić na marchewkę bądź jakieś inne warzywo. Tutaj realizatorem tego programu jest Wrocławskie Centrum Zdrowia, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje.
6: No, mówi się, że cukrzyca to jest taki cichy zabójca, że otyłość to jest epidemia XXI wieku.
8: Dzięki tej całej edukacji też osoby będą wiedziały, że tak, idąc do sklepu, co mogą kupić, że nie musi to być półka ze specjalnymi produktami żywieniowymi, które jak potem się okazuje wcale takie dobre nie są, na jakie wyglądają. Tu też właśnie w ramach takiej edukacji oferujemy wyjście z dietetykiem do sklepu i pokazanie, co możesz wziąć, z jakiej półki, że to nie musi być półka dla diabetyka, bądź z innego rodzaju tam produktami wysokoproteinowymi, że naprawdę na tej zwykłej półce dla tak zwanego przeciętnego człowieka możemy sobie coś wybrać, tylko musimy wziąć taki produkt i zobaczyć z tyłu na etykiecie, ile tam jest cukru, ile kalorii ma taki produkt i nagle okaże się, że możemy spokojnie skomponować swój jadłospis, naprawdę mieszcząc się w budżecie domowym.
6: Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym programie?
8: Trzeba mieć odpowiedni wiek, czyli między 40 a 65 lat, nieprawidłową glukozę naczczo, czyli jeżeli idziemy i wykonujemy taki pomiar w przychodni, on nie jest w granicach normy, ale nie jest to rozpoznana cukrzyca, możemy zgłosić się do tego programu, bądź w tak zwanej krzywej cukrowej wychodzi nam nietolerancja glukozy, czyli jak zjemy posiłek, ten cukier nam skacze, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, ale musimy pamiętać, nie jest to program dla osób z rozpoznaną cukrzycą, my chcemy jej zapobiegać, chcemy dać tutaj mieszkanie coś, co na przyszłość może pomóc im w tym zdrowym stylu życia i rezygnacji z kolejek do diabetologa.
6: Ja wiem, że to nie jest choroba, ale czy w tym się mieści też insulinooporność?
8: Dokładnie tak, mieści się insulinooporność. Są to właśnie wysokie cukry po posiłku, gdzie organizm nie może sobie dać z nimi rady. Nie jest to jeszcze cukrzyca, ale jest to taki stan, gdzie możemy jeszcze coś zrobić i mamy szansę odwrócić ten trend. Mamy szansę powrócić do prawidłowej masy ciała, do prawidłowej przemiany tutaj węglowodanów i odwlec w czasie zachorowanie, bądź w ogóle go uniknąć. Tak samo jeżeli chodzi o powikłania cukrzycy, bo też wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, tak? Powikłania wzroku, słynne stopy cukrzycowe. My chcemy Wrocławiam przed tym ustrzec.
12: Gdzie szukać informacji?
8: Informacji szukamy we Wrocławskim Centrum Zdrowia, bądź na stronie www.wrocław.pl w zakładce Zdrowie.
7: Zdrowy Wrocław.
12: We Wrocławiu działa też program profilaktyki raka piersi. I to nie tylko w październiku, czyli w miesiącu, który od lat kojarzy się z profilaktyką tego nowotworu. Wrocław od ponad 30 lat wspiera mieszkanki w dbaniu o zdrowie piersi. Miejski program profilaktyki raka piersi działa od 1995 roku. Zwiększa świadomość zdrowotną kobiet i zachęca do regularnych badań. Program w tym roku skupia się na edukacji zdrowotnej, budowaniu tzw. czujności onkologicznej oraz wspieraniu zdrowego stylu życia. Program jest bezpłatny i skierowany do wrocławianek od 18 roku życia. A wszystko odbywa się w punktach edukacji zdrowotnej. To są indywidualne edukacje zdrowotne. Uczestniczki otrzymują instruktaż samobadania piersi w punktach edukacji zdrowotnej. Wsparcie dietetyczne. W razie potrzeby uczestniczki zostaną skierowane do dietetyka. Na realizację tego programu miasto przez ponad 30 lat przekazało około 27 milionów złotych. W tym roku kolejne 425 tysięcy.
2: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
7: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
13: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
1: No właśnie, w nim się znajdujemy. Aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc. Bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
13: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach. I na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony. Więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przenoszenie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
1: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
13: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów. Faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę, że będzie najlepsze.
1: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
13: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują, poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
1: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
13: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
1: Przetrwało wojnę?
13: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas już we polskim we Wrocławiu od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
1: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
13: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest, jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, to jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami, albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
1: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
13: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy. I nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych. To jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
1: Widocznych na skórze? To znaczy? Co to jest?
13: Znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. Tutaj też tak ułożone są przed wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi. To jakby te wzory się częściowo zachowały, to dzisiaj częściowo pozmieniały. To jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
1: Idziemy dalej i widzę tu ten napis: żołądki po zatruciach, tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
13: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
1: A to obok nas, to też jakiś organ?
13: To jest ręka urwana.
1: To jest ręka?
13: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku w sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
1: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
7: Kryminalny Wrocław.
13: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak? Ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgów bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary i krwotoczne i niedokrwienne.
1: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
13: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
1: Te noże to narzędzia zbrodni.
13: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie, no były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
1: Pewnie ciężko wypowiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej?

0: głowy, twarzu czaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgon w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką. To rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
1: Ale broń też jest, widzę.
0: Broń też jest. Przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową, czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. Bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej, natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
1: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
0: Mamy później cały dział obrażeń termicznych od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym. Dział połyków, tak, czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach, łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
1: To są gwoździe?
0: Między innymi, tak. To wszystko jest ujęte z żołądka. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem, przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedyna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jeden z najlepszych zbiorów, tych właśnie różnego rodzaju czy oparzenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
1: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
0: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
1: No i ten prysznic tutaj?
0: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak szpetnie, jest ostatnią oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
1: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
0: Ja myślę, że no zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że no mają jakieś przygotowanie, tak?
1: Damy kryminały.
0: Damy kryminały, oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy, ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, no to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak no na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni, oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak? I poruszeni tym, co widzieli tutaj.
1: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla

0: Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu jak co roku przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy. Pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości, o tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
1: Na drogach Wrocławia.
3: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków. Tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcję. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
2: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
3: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie, ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada. Przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego? We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
2: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
3: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę, zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieci dzieciaki te pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie patrzono, nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych trzech placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
2: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
3: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 20 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast my też obserwujemy, na niektórych ulicach to się też nie zadziało. Na przykład przy jednej z ulic, która miała również wziąć udział w pilotażu, to się nie zadziało, ponieważ ulica, którą właśnie rodzice mogli wykorzystywać zamiast tej pod szkołą, ona była jednokierunkowa, było bardzo trudno potem wycofać, wymanewrować, stwarzało to dodatkowe zagrożenie w tamtej części, a przecież dzieciaki podróżują z różnych części tej szkoły. Także tutaj musimy też właśnie zauważać, czy poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą ulicę, gdy już wiemy o tym, że tak to działa, też staramy się nie robić na ostatnią chwilę wielu rzeczy. Trzeba przemyśleć to, w jaki sposób się poruszamy. A niestety albo stety, wyjeżdżając na miasto, poruszając się, obojętnie czy samochodem, rowerem, czy pieszo, jesteśmy jednymi z uczestników ruchu i to nie jest tak, że my możemy sobie robić wszystko, bo innych nie ma. Jesteśmy po prostu częścią tej transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
2: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
3: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Zmniejszamy tam, mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic, z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie dróg utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i i teraz, tak jak powiedziałam, w przypadku Szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi, naprzemienne parkowanie, żeby można było właśnie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
2: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
3: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak wyjadą samochodem, to będzie bezpieczniej. A to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała, no to mamy tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, jak powiedzieliśmy. Natomiast tam dużym problemem...
2: Żyjemy w dużym mieście, no to już jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
3: Dokładnie. Natomiast tam umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maja, ale również we wrześniu, teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy zwolnić, bo ta traska jest już węższa przy żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak oprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakiś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
2: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
1: Reklama.
0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
1: Ciekawy Wrocław.
11: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn, jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
12: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
10: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
11: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
12: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszę o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby z poza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśni, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
10: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
12: 5 grudnia 2015.
10: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
11: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
10: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
12: No zdecydowanie, chociaż no, na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Natomiast na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład Zakładu Produkcji Wody na Grobli, no i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
10: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis, to znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży?
12: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. bilet do kompleksu Wierzyciźnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 o 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich. Następnie opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
6: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
12: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
6: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
13: Ekologia we Wrocławiu.
6: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo? Tak to działa?
12: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
6: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
11: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej. My w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
12: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek, na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarzy, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości no, dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku. To też jest bardzo ciekawy temat.
6: A co, jeśli chodzi o eksponaty, ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
11: Myślę, że najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste. W skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsurowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
6: A w twoich opowieściach, Gracjan?
12: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa no, może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach, bo oczywiście te zwierzęta, które mieszkają w najgłębszych strefach oceanicznych, no, są dość przerażające i fajnie jest się im przyjrzeć z bliska, więc te modele także budzą ciekawość. Więc ta strefa głębinowa zdecydowanie moim zdaniem wygrywa, ale też inne są oczywiście bardzo ciekawe na swój sposób. Taka najbardziej wizualna na przykład, taka przy której nasi goście spędzają bardzo dużo czasu, to jest, wydaje mi się, Stany Wody, gdzie mamy drukarkę wodną oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
6: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
12: No to przede wszystkim w strefie Stany Wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie Człowiek i Woda.
11: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
6: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
12: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica. I są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
6: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
11: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne, osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
6: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł, czy nie?
11: No myślę, że dobry, zwłaszcza w ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji, to jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
6: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
11: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z Lotu Ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
12: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda. Przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta. Pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
6: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
12: Często są na przykład osoby, które pamiętają Wielką Powódź. W 1997 roku mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia. Racibórz, Opole, Głogów, Kłodzko, prawda? Więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę. No dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
11: Ja myślę, że zadziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na Centrum Wiedzy o Wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej. I w jaki sposób to ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
6: Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
12: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
11: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
6: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak. To już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Regana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych, fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje, uwaga, koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym jak skończą ten nowy kierunek będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek? O tym już za chwilę.
13: Edukacja we Wrocławiu.
17: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jest to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym, mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że uwzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów, którzy też będą uczyć się odczytywania wyników rentgenowskich czy innych, żeby wiedzieć mniej więcej, o co się rozchodzi. Nie chodzi o to, żeby oni na tej podstawie wydawali jakiekolwiek opinie, ale żeby byli w tym biegli, żeby wiedzieli, o co się rozchodzi.
2: To nie jest jakaś wiedza tajemna, że jednak to zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i tego właściwie nie da się odłączyć.
17: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie w pracy z pacjentami od tego zaczynamy. Czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest. I często lekarze rozkładają ręce, mówią, że wszystko jest w porządku. A winą jest tutaj kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. I myślę sobie, że tutaj też jest taki element, który jest bardzo ważny w tej naszej psychologii, w tym naszym kierunku, że studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, także wsparcia psychologicznego.
2: Potrzeby społeczne są ogromne, bo tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Alarmujemy, że kolejki do lekarzy i do psychologów, psychoterapeutów są ogromne, że właściwie ta opieka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, cały czas wymaga po pierwsze zasobu ludzkiego i tutaj jest odpowiedź w postaci kształcenia nowych psychologów i psychoterapeutów, a po drugie takiej oferty dla ludzi.
17: Zapotrzebowanie jest bardzo duże i przede wszystkim też musimy popatrzeć na to, że dzisiejszy świat się zmienia i pojawiają się kompletnie nowe wyzwania. Nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoło. Dzisiaj nawet zobaczmy tą kwestię pandemii, która wywołała pracę zdalną. Okazuje się, że wiele ludzi na początku jest bardzo zadowolonych pracą zdalną, bo przecież można w tym czasie nie tracić czasu na dojazdy i tym podobne, zrobić wiele różnych rzeczy w domu, trochę nadrobić. Ale z czasem obserwuję na przykład moich pacjentów, to często zdarza się tak, że oni zaczynają mieć później jakieś problemy lękowe, kiedy muszą wyjść do ludzi, kiedy trzeba się spotkać z jakimś większym gronem. I sami się tak zastanawiają. Kiedyś wychodziłem do wielu klientów, nie miałem z tym problemu, brylowałem na salonach w cudzysłowie, a dzisiaj zaczynam odczuwać lęk przed takimi spotkaniami. Czyli widzimy, że co chwilę mamy jakieś nowe zjawiska, które się pojawiają. Oczywiście są często też obwarowane takimi założeniami z dawnych lat, nic specjalnego, co się nie zmienia, ale pojawiają się nowe formy, których trzeba byłoby znaleźć jakieś oddziaływanie i pomóc tym osobom.
2: No to też zdrowie psychiczne dzieci. I tutaj też nie dzieje się dobrze.
17: Wiemy, że ta sfera była dosyć mocno zaniedbana przez wiele lat. Myślę, że teraz to się bardzo mocno zmienia. My też mieliśmy tutaj taką kampanię nawet do studentów Mów o sobie, żeby też nauczyć i mówić o tym, że warto jest zgłaszać swoje problemy, czy to do bliskich, czy to do osób, które wymagają tej pomocy, żeby nie zostawać z tym samemu. I myślę sobie, że też ta działka, taka, którą tutaj też mamy zaplanowaną, zarówno w formie różnych zajęć, jak i też praktycznych, żeby też wzbogacać i dać tą możliwość zastanowienia się przyszłym absolwentom, czy będą chcieli współpracować z dziećmi i nastolatkami.
2: Tak, bo nikt nas nie uczył głośno mówić o tym, co czujemy, o swoich emocjach, to albo było tak umniejszane, że to jest jakieś użalanie się nad sobą, tak? Albo histeryzowanie. Nie histeryzuj, taki był bardzo częsty komunikat w domu.
17: Tak, takich komunikatów jest wiele. Też nawet czasami osoby, które mi się przyjaźniły, czy są naszymi znajomymi i chcą nam w cudzysłowie pomóc, mówią, no nie przesadzaj, nic się takiego nie stało. I to jest takie, no niby chcemy pomóc, ale w odbiorze tego człowieka to jest umniejszanie jego emocji, jego potrzeb wyrażania tych emocji, a on ma prawo do tego powiedzieć, że to go boli i to jest dla niego problemem. I te sytuacje tutaj są jak najbardziej też, żeby nauczyć też przyszłych absolwentów tego, jak wspomagać też różnych pacjentów, jak ich uczyć też różnych aspektów w życiu, żeby mogli zadbać o siebie, swój dobrostan i również umieć regulować emocje.
2: To jaki jest program tych studiów? Czego ci studenci będą się mogli nauczyć?
17: Studenci uczą się przede wszystkim standardowej psychologii, tak jak wszędzie. To jest kierunek jednolity, magisterski psychologii, który daje możliwość potem funkcjonowania jako psycholog i dalszego kształcenia. Natomiast jest wzbogacony przede wszystkim o kwestie związane właśnie z tą taką działką trochę neurobiologiczną, z psychogenetyką, właśnie z anatomią, to tak na początek, a potem z bardzo dużą liczbą godzin związanych z praktykami oraz z kwestią związaną z takiego trochę kształcenia, jak też kształcimy tutaj lekarzy, czyli w takich ćwiczeniach klinicznych, przy pracy właśnie przy łóżku pacjenta, nie tylko teoretycznie, nie tylko z książek, ale właśnie tak, żeby poznać, jak się realnie pracuje z pacjentem. Właściwie to mamy dwie ścieżki. Mamy i psychologię kliniczną, i psychologię zdrowia. Psychologia kliniczna to jest oczywiście psychologia, ten nurt, który jest związany no głównie tutaj z kwestią i diagnozy psychologicznej, i kwestią różnego rodzaju oddziaływań psychologicznych związanych właśnie z poprawą dobrostanu psychicznego ludzi, ale też właśnie umiejętności takich poruszania się w tej psychopatologii, poruszania się w metodach interwencji, poruszania się w tym takiej zdolności planowania, jak możemy pomóc danemu człowiekowi. Więc to jest taka kwestia właśnie tutaj typowo dla psychologii klinicznej, tak żeby od rozpoznania problemu poprzez zaproponowanie interwencji, a także często potem i tej interwencji przeprowadzenia. Chcemy tutaj właśnie tych naszych adeptów przygotować. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie elementy takie związane chociażby z odpowiednią szkołą psychoterapeutyczną, czy potem ze specjalizacją z psychologii klinicznej, która jest taka jakby w cudzysłowie odpowiednikiem różnych specjalizacji medycznych, no to jest potem kwestia podyplomowa do rozwinięcia. Natomiast my przygotujemy tak, żeby ci nasi absolwenci już na starcie mieli tą wiedzę i byli w nią wyposażeni, a także w pewne już umiejętności. Natomiast psychologia zdrowia, no to też jest kwestia właśnie związana z utrzymaniem tego zdrowia, zadbaniem o to zdrowie, profilaktyki, tych rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne, na to, co właściwie powinniśmy też zwrócić uwagę, prawda? Lepiej zapobiegać niż leczyć i na pewno to też jest w jakimś kontekście mniej kosztochłonne. I dlatego też oczywiście dla tych osób, które będą bardziej zainteresowane takimi ścieżkami, różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
2: Niby prosto, a cały czas mamy z tym problem.
17: No, oczywiście, że tak. No, ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast no, ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Także my jakby pod tym względem to zapewniamy, żeby nasi studenci te wszystkie formalne rzeczy mieli, ale przy okazji też, żeby skończyli taki kierunek, który da im wiele już i umiejętności, i wiedzy.
2: Pierwszy rok, 30 osób. Jakie są plany na potem?
17: Na razie zaczynamy, startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali i nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim, więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać, więc liczę na to, że ta kamera i ten start przyniesie piękne owoce.
13: Edukacja we Wrocławiu.
2: Na miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. A zakażeń jest coraz więcej. To HIV, kiła, rzeżączka i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, a najwięcej, bo 60% z nich to osoby poniżej 24 roku życia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Jak to się stało, że jedyne w kraju Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajduje się właśnie u nas, we Wrocławiu? Czy warto się tam wybrać i co można tam zobaczyć? O tym teraz u nas.
13: Muzea we Wrocławiu.
19: Agata Matyszok-Nyckowska, kustosz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
20: To jest muzeum unikalne pod, myślę, wieloma względami. Jest tak, że ono jest jedynym takim muzeum w Polsce teraz, rzeczywiście?
19: Tak, jest jedynym muzeum takim w Polsce o profilu, który zajmuje się gromadzeniem pamiątek i opracowywaniem historii Poczty Polskiej i właściwie zawsze było. I większość państw na świecie i w Europie ma takie swoje jedno muzeum, które zajmuje się pocztą w danym państwie.
20: A jak to się stało, że to muzeum jest we Wrocławiu, a nie w stolicy?
19: To jest efekt zawirowań powojennych, bo muzeum zostało założone w 1921 roku w Warszawie, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po długim okresie pod zaborami. Stwierdzono, że jest taka potrzeba, żeby gromadzić pamiątki po Poczcie Polskiej, ponieważ poczta miała już bardzo, bardzo dużo lat. Poczta Polska, taka państwowa, istnieje od połowy XVI wieku. No i należałoby się tym zająć, to opracować, żeby to nigdzie nie zginęło. I w 1921 roku w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Poczty i Telegrafów założono tam Muzeum Poczty i Telekomunikacji Polskiej. I to muzeum istniało przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W okresie II wojny światowej zostało zamknięte, ale starano się tam zabezpieczyć zbiory. I zaraz po zakończeniu II wojny światowej otwarto je w Warszawie. Pod koniec lat 40., początek lat 50. muzeum zamknięto, podobno z powodu braku lokalowych. Przez jakiś czas muzeum było zamknięte, ale staraniem pocztowców lwowskich, którzy wówczas rezydowali we Wrocławiu, znaleziono tutaj siedzibę i przeniesiono muzeum do Wrocławia. Dlatego, że po prostu tutaj była siedziba, w której znajdujemy się do tej pory. To jest stary gmach Poczty Głównej, taki poniemiecki pocztowy bank czekowy, który został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku i zawsze należał do poczty. I zaraz po zajęciu przez Polaków Wrocławia tutaj również założono urząd pocztowy. Także siłą rzeczy zapoczątkowano tutaj działalność muzeum we Wrocławiu. W tej chwili na samej górze, na szczycie, na tej koronie wieży znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki telewizyjne. Natomiast przez jakiś czas w latach 60. znajdowały się tam urządzenia, które zagłuszały Radio Wolna Europa i parę pięter poniżej pracowały telefonistki, panie, które obsługiwały te urządzenia i aby nie rozumiały tego, co było przekazywane przez Radio Wolna Europa, to były Rumunki albo Czeszki. Wiele osób nas pyta, pamiętających tamte czasy, czy mamy te urządzenia, to dodam od razu, że nie mamy tych urządzeń szyfrujących.
20: No właśnie, a co państwo mają? Bo to jest duża opowieść i pewnie ogromne zbiory.
19: Tak, no mamy, my zajmujemy się historią poczty i historią telekomunikacji, bo na początku była poczta, a z czasem dołączyła do niej również telekomunikacja, która przez bardzo długi czas zarówno w Polsce, jak i na świecie była związana z instytucją poczty. I mamy wszystkie pamiątki dotyczące Poczty Polskiej, które udało nam się zgromadzić, które wcześniej przynosili do muzeum darczyńcy i założyciele. Podobnie pamiątki związane z telekomunikacją, ale również z takim przekazywaniem wiadomości na odległość, na przykład takie jak radio, telewizja, stare gramofony, adaptery. Mamy pamiątki związane z filatelistyką i właściwie wszystkim, czym filatelistyka się zajmuje, ponieważ jest to tak ogromna dziedzina, że można by stworzyć odrębne muzeum znaczków. Takowe się znajdują na świecie. U nas na szczęście zajmujemy się tym również my.
20: A jak te znaczki się przechowuje? Bo widziałam takie specjalne gabloty, takie wyciągane z szafy, jak to powiedzieć?
19: Tak, to są specjalny system pokazywania znaczków pocztowych, który zaprojektowaliśmy na nasze potrzeby, dlatego żeby zmieścić tam jak najwięcej znaczków i żeby one były bezpiecznie mogły być pokazywane przez dłuższy czas, ponieważ znaczek na podłożu papierowym jest bardzo wrażliwy na temperaturę, na światło, na właściwie wszystkie czynniki zewnętrzne, dlatego znaczki są przechowywane w gablotach, które są w takim systemie wysuwanych szaf. Także można wysunąć, obejrzeć i schować go z powrotem. No oprócz tego większość znaczków przechowujemy w magazynach, w specjalnych papierowych oprawach, oczywiście też w szafach zamkniętych, gdzie jest monitorowanie klimatu.
20: A dużo znaczków Państwo mają?
19: Mamy dużo, bardzo dużo znaczków, ponieważ gromadzimy wszystkie znaczki polskie, które zostały wydane, znaczki, które nie zostały wprowadzone do obiegu. Oprócz tego gromadzimy również znaczki zagraniczne. Tych znaczków też mamy bardzo dużo, także gromadzimy ogromne ilości. Oprócz tego mamy jeszcze akcepty, próby druku, czyli całą taką ścieżkę, która pokazuje, jak dany znaczek został wyprodukowany.
20: A jeśli chodzi o telekomunikację, jakie eksponaty budzą tutaj największe zaciekawienie?
19: Największe zdziwienie i zaciekawienie wśród młodzieży i dzieci budzą telefony z lat 70., 80., gdzie jest tarcza do wybierania numeru. Dzieci nie wiedzą, jak korzystać z tarczy do wybierania numeru. Nie wiedzą, nie kojarzą, że słowo wykręcić numer wzięło się właśnie stąd, że kiedyś telefony miały tarcze. Mamy telefony, najstarsze nasze telefony to są takie pierwsze telefony, które pokazały się w Polsce i to są telefony, gdzie nie było jeszcze w ogóle tarczy czy innego urządzenia do wybierania numeru, ponieważ podawało się ustnie telefonistce numer abonenta, z którym chcemy się połączyć i ona przez centralę ręczną to robiła, łączyła. Dopiero w latach późniejszych, kiedy pojawiły się już centrale automatyczne, pojawiło się urządzenie do wybierania numeru i pierwsze to była ta tarcza telefoniczna, która dopiero w latach 90. została wymieniona na przyciski. Natomiast teraz, w obecnej chwili, kiedy dzieci posługują się i młodzież smartfonami, gdzie w ogóle numer można również wywołać głosowo, to jest to funkcja dla nich nieznana, także nie wiedzą, do czego służy tarcza i nie wiedzą, jak obsługiwać tą tarczę. Nie wiedzą, którą stronę kręcić.
20: Z takich większych eksponatów Państwo mają też dyliżanse.
19: Tak, jako jedyni w Polsce mamy dwa dyliżanse pocztowe do przewozu osób i jeden powóz konny do przewozu przesyłek.
20: Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdziecie w budynku poczty przy Krasińskiego, niedaleko Galerii Dominikańskiej. A teraz przenosimy się do muzeum, które rzadko można odwiedzać. Nam się to udało, a chodzi o Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
13: Ciekawy Wrocław.
3: Doktor Zygmunt Domagała, profesor uczelni, dziekan filii w Wałbrzychu, a przede wszystkim pracownik wieloletni Zakładu Anatomii Prawidłowej, przez wiele lat zajmujący się Muzeum Anatomicznym.
20: W którym teraz jesteśmy i to wcale nie jest takie oczywiste, że ja mogę się tu znaleźć. To znaczy wrocławianie na co dzień rzadko mogą odwiedzać to muzeum.
3: Tak, rzeczywiście to formalna nazwa sugerująca, że jest to muzeum. W rzeczywistości jest to bardziej sala dydaktyczna, która kiedyś w czasach przedwojennych pełniła funkcje muzealnicze. Tak, w tej chwili jest bardziej salą otwieraną okazjonalnie.
20: No i pan doktor będzie naszych słuchaczy teraz przewodnikiem po tym muzeum, o którym będzie pan doktor opowiadać tym, którzy go nie widzą, więc jeszcze trudniej. No właśnie, bo nie ma tu wstępu na co dzień, ale jest co zobaczyć, jak tak widzę po pierwszym spojrzeniu.
3: Tak, muzeum miało trudną historię, bo ono w założeniach było inne, ale w tej chwili jest, można powiedzieć, trochę bardziej spolonizowane. A bo początkowo zostało stworzone przez Breslau Uniwersytet, tak jak wszystko we Wrocławiu, z dedykowaną funkcją pokazywania pewnego rodzaju nieprawidłowości anatomicznych. Z czasem to muzeum zmieniło się w bardziej czysto anatomiczne, więc zaczynamy od zapoznania się ze szkieletem.
20: Tych szkieletów tutaj jest sporo właściwie.
3: Tak, bardzo dużo. Z pewnością przekraczamy 200 osób zmarło i z nich całe lub częściowe szkielety są wykorzystane, bo to nie jest tak, że za każdym razem widzimy cały szkielet człowieka nasz z perspektywy anatomii. Interesują bardziej detale niż całość.
20: No właśnie i detale, poszczególne fragmenty ciała też są tu ukazane.
3: Tak, no bo drugim etapem są fragmenty ciała. Przy czym to jest też muzeum, trochę pokazujące historię preparatyki anatomicznej, bo preparat anatomiczny to już jest dzieło artystyczne. To nie jest ciało człowieka, to jest przekształcone ciało człowieka w kierunku już działania artystycznego, dlatego pierwsi anatomowie wywodzili się, zresztą wiemy, Leonardo da Vinci, z szeroko pojętego takiego ruchu artystycznego, czyli widzimy różnego rodzaju preparaty, w różny sposób wykonane i w różny sposób zakonserwowane te preparaty i części ciała, jak i także całych ciał, ale te całe ciała będą zmumifikowane.
20: No właśnie, to dlatego niektóre są takie ciemne?
3: Tak.
20: Przechodzimy do tych ciemnych.
3: Tak, one tutaj przyjechały, to jest w ogóle ciekawa historia, no bo przecież Uniwersytet Wrocławski nie ma tylu lat, ma 200. No, z dodatkami może 250 można by było to zliczyć. One przypłynęły barkami w nowożyt,

0: legendą, bardziej miejską legendą romantyczną, gdzie jeden z zmarłych, znajdujących się tutaj u nas osób, mając zmarłych wiele lat temu, no dostał się do naszego muzeum z uwagi na to, że niefortunnie przeżył wypadek komunikacyjny. Jeden z pierwszych wypadków komunikacyjnych, czyli kontaktu konnego tramwaju z, no można powiedzieć, trochę zagubionym pieszym, który przebiegał przez ulicę, w wyniku czego tego zderzenia ten człowiek zmarł. Ale dlaczego jest to taka romantyczna historia? Bowiem wiemy, że próbował nabyć kwiaty dla swojej narzeczonej. I jego fragment, jego ciała znajduje się tutaj w naszym muzeum. Mamy też płuca w różnym stanie, także takie ciemne płuca, które zawsze wszyscy odwiedzający sugerują, że są płuca palacza. No niestety to są płuca wrocławianina, czyli osoby, które mieszkało w szeroko pojętej dolinie, w którym było wiele zanieczyszczonego powietrza, głównie pochodzącego od różnego rodzaju stałych środków służących do opalania, czyli węgiel, drewno.
1: Czyli wszyscy mamy takie płuca, takie czarne?
0: Prawdopodobnie czarne płuca mamy wszyscy, w lepszym lub większym stopniu, ale one są po prostu ciemne i ten Wrocław miał ten problem od czasów nawet przedwojennych. Specyfika po prostu położenia miasta w dolinie z ograniczoną wymianą powietrza. Natomiast idąc dalej, wchodzimy w etap rozwojowy. I ten etap rozwojowy to jest etap pokazujący, jak rozwija się ciało człowieka jeszcze zanim pojawi się człowiek na świecie. I tam znajdują się bardzo trudne te preparaty. Trudne dla nas, dlatego że pokazują zmarłego człowieka jeszcze, który nie miał szansy zapoznać się światem, prawda? Umarł zanim mógł opuścić jamę macicy. I te preparaty są trudne, ich było dużo więcej, ale niestety w 1945 roku zostały zniszczone. Takie mamy podejrzenia, prawda? Że zostały zniszczone być może nawet w trybie celowym lub po prostu w celu pozyskania płynu konserwującego. Brzmi to bardzo brutalnie, ale to są wszystko pewnego rodzaju opowieści zasłyszane. Nie mamy na to 100% dowodu, czy żołnierze zwycięskiej armii tutaj te preparaty opróżnili z konserwującego alkoholu. No tego rodzaju opowieści są. Natomiast ten budynek nie był zniszczony w czasie II wojny światowej, więc te zniszczenia, które zostały tu wewnętrznie stwierdzane, no musiały się zdarzyć po odejściu Niemców, a przed przyjściem Polaków. Dlatego, że Polacy naukowcy wiedzieli i doskonale znali, jaki rodzaj wyposażenia w tym wybitnym, wyróżniającym się muzeum był. I on nie dotrwał do czasów końca 1945 roku, bo to jest ten okres kilku miesięcy tego okresu, gdzie nie było skutecznego zarządzania bezpieczeństwem muzeum.
1: Jest trochę takich opowieści, sekretów wokół tego muzeum?
0: Tak, no jest oczywiście. Anatomia europejska w okresie szeroko pojętego nazizmu była w głębokim kryzysie. I na pewno nasz zakład w tym kryzysie też był. Też wiemy, że był zarządzany przez przestępcę, przez zbrodniarza niemieckiego. Więc prawdopodobnie tutaj także były realizowane niewłaściwe, nieetyczne zachowania. Dlatego w tej chwili, w polskich czasach, my jesteśmy bardzo wrażliwi na ten aspekt. Ale to właśnie wynika z tej historii tego zakładu, żeby nigdy takie zdarzenia się nie powtarzały, czyli takie zdarzenia, które wiązały obecność w zakładzie osób, które nie chciały się w tym zakładzie znaleźć i przede wszystkim ofiar systemu, które były tutaj sekcjonowane w całkowicie nielegalny sposób. Także dla prawa Rzeszy Niemieckiej III, bo to prawo miało swoje procedury, brutalne, ale miało, to nawet te brutalne procedury były tutaj niedochowane.
1: Okazję, by sami odwiedzić Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, macie podczas takich wydarzeń jak na przykład Dolnośląski Festiwal Nauki.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Czy wiedzieliście, że od 15 lat Unia Europejska ma swoje oficjalne przedstawicielstwo we Wrocławiu? Komisja Europejska ma swoje główne przedstawicielstwa w stolicach wszystkich państw członkowskich. Natomiast biura regionalne działają jedynie w kilku europejskich miastach poza stolicami. Między innymi w Barcelonie, Marsylii, Mediolanie, Monachium i właśnie we Wrocławiu. W Domu Europy pracownicy informują mieszkańców o unijnych programach, o unijnym prawie, ale też organizują debaty z widokiem na Europę. Prowadzą też

0: lekcje i warsztaty dla dzieci i dla studentów. Moją gościnią jest dzisiaj Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
1: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
2: Dom Europy to jest taka komisja, parlament i punkt informacyjny, do których można w każdej chwili przyjść. Dom Europy przede wszystkim jest otwarty. Tutaj my z jednej strony organizujemy eventy, debaty, te tak zwane debaty z widokiem na, bo jesteśmy przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu. A z drugiej strony też wychodzimy z naszą ofertą poza budynek. Jest nas, że tak powiem, wszędzie pełno. Po pierwsze nasz wspaniały punkt informacyjny, pozdrawiam tutaj, to jest taka ekipka, która chodzi po szkołach, po różnych wydarzeniach młodzieżowych i to są setki lekcji europejskich na różne tematy, nie tylko ogólnie o Unii Europejskiej, ale też w ogóle o politykach unijnych. Także to jest taka pierwsza część działalności. A my z kolegami z parlamentu robimy właściwie też dużo eventów zewnętrznych. Na przykład mamy taką serię Cyberchat o dobrostanie w internecie dla młodzieży. To jest taka nasza kampania jesienna. W tym roku też się zacznie. I w trakcie tych eventów nauczyciele, młodzież, specjaliści, ale również specjaliści nie tylko od internetu, ale też wokół ochrony zdrowia będą dyskutować, co najlepiej, że tak powiem, jak najlepiej podejść do tego tematu i będziemy też mówić o politykach unijnych, bo taka właściwie jest nasza główna rola, pokazać Europę, pokazać polityki europejskie i pokazać jakby ich bogactwo, że w każdej sferze właściwie działania Europa jednak coś proponuje.
3: To jest takie daleko wysunięte ramię Brukseli i waszym zadaniem jest promocja tej Unii Europejskiej?
2: Można powiedzieć, to jest taka potrójna rola, bo z jednej strony my mówimy o politykach, tak? Także jeżeli na przykład jesteśmy dosyć obecni na takich dużych wydarzeniach, kongresach tutaj na Dolnym Śląsku, ale też poza, jeżeli są jakieś kongresy gospodarcze, to mówimy o politykach gospodarczych. Jeżeli są to wydarzenia, powiedzmy, polityczne z zakresu bezpieczeństwa, no to wtedy te inne polityki. Jeżeli to są kongresy młodzieżowe, w których jesteśmy bardzo obecnie, mówimy o politykach młodzieżowych. To jest jakby taka jedna rzecz, ale druga nasza rola to jest też słuchanie, patrzenie, obserwowanie tego, co się dzieje, przynoszenie tych informacji do Brukseli, taki strukturalny dialog zarówno z władzami, ale też z NGO-sami, z uczelniami, no z wszystkimi partnerami, którzy też do nas przychodzą, ale których my znajdziemy i muszę powiedzieć, że to jest taka bardzo ciekawa część mojej pracy, bo poznaje się coraz to nowe aspekty i tu jakby taka trzecia rola też zrozumienie, to jest może najciekawsze, jak polityki unijne rezonują na tym gruncie lokalnym i regionalnym, bo my robimy eventy w małych miejscowościach też tam rozmawiamy, bo znamy bardzo dużo burmistrzów, małych szkół i wszędzie można się czegoś nauczyć, jak ta Unia dotarła, co ta Unia zrobiła, a może czegoś nie zrobiła, a gdzie jest jakiś potencjał na współpracę.
3: To porozmawiajmy o tej współpracy. Unia, jesteśmy we Wrocławiu, no to Wrocław. Część takich rzeczy bardzo oczywistych widzimy gołym okiem. Na przykład remont jakiegoś budynku, spektakularna inwestycja, jest tabliczka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ale gdzie jeszcze możemy zobaczyć taką działalność unijną? Gdzie jeszcze ta Unia Europejska we Wrocławiu jest widoczna?
2: Myślę, że jest bardzo wiele takich obszarów, z których nie zdajemy sobie sprawy. W ogóle a propos tych dużych szyldów unijnych, tak one są wymogami jakby przy tych dużych inwestycjach infrastrukturalnych z funduszy spójności. Ludzie je widzą, nie zawsze je zapamiętują. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Natomiast no, chociażby programy badawcze, tak, Horyzont i inne programy, które pomagają naukowcom uczelni wrocławskich. Mam bardzo dobry dialog właściwie z wszystkimi uczelniami na temat wdrażania tych projektów. Też staramy się zrozumieć, jakie są bariery, jak Polska może lepiej uczestniczyć na przykład w Horyzoncie Europa, bo myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Polska jest takim krajem, który dopłaca do swojego uczestnictwa w Horyzoncie Europa, także ambicje na następne lata. Polska może lepiej korzystać, tak, z takiego programu. Myślę, że jest bardzo dużo tych programów, które nie mają tabliczek typu Erasmus. Też bardzo duży temat dla nas. W przyszłym roku zresztą we Wrocławiu w kwietniu odbędzie się wielka erasmusowska impreza światowa i my jako przedstawicielstwo regionalne, czyli to przedstawicielstwo tutaj w Dolnośląskim, już mamy nawiązaną współpracę z organizacją Erasmusa i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni w ogóle i w przyszłym roku, w kwietniu, my jako przedstawicielstwo też będziemy w tym wielkim święcie Erasmusa uczestniczyć. Erasmus to jest właściwie taki jeden z bardziej znanych programów europejskich. Polega on na finansowaniu wymiany uniwersyteckiej, ale też już właściwie późnoszkolnej i finansowaniu tej wymiany. To są bardzo łatwe partnerstwa między uniwersytetami, między szkołami, nie tylko dla studentów, też dla doktorantów, dla kadry uniwersyteckiej. No i to jest ogromny sukces. To się tam liczy w dziesiątkach milionów właściwie uczestnictwo osób, co bardzo ważne, osób, które dzięki Erasmusowi wyjechały albo które przyjechały też już coraz częściej do Polski, tak? Bo Wrocław ma bardzo dużo erasmusowców, którzy przyjechali z daleka już, właściwie też spoza Europy. Także w przyszłym roku w kwietniu, proszę Państwa, wielka feta erasmusowska we Wrocławiu.
3: Na pewno takie społeczne też projekty. Tam też nie ma takich tabliczek, a bardzo dużo takich społecznych rzeczy się dzieje. Senioralne polityki, właśnie takie młodzieżowe, o których Pani też wspomniała.
2: Tak, no właściwie ten budżet unijny, on jest taki podzielony mniej więcej, że 1/3 to są właśnie te fundusze strukturalne, 1/3 to jest wsparcie polityki rolnej, tak? Także to już nie jest ani Wrocław, ani duże miasta, ale poza miastem bardzo, bardzo silnie się to czuje. Oprócz pieniędzy są też oczywiście polityki, jest też dyskusja, są działania antydyskryminacyjne, są dokumenty legislacyjne antydyskryminacyjne. Zresztą teraz dyskutowaliśmy we wrocławskim ratuszu na takiej konferencji Rad Kobiet na temat właśnie tych narzędzi unijnych, które zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa, mianowicie dyrektywy na temat równości w życiu zawodowym i prywatnym. Tak, to jest tak zwana droga do. Państwa członkowskie dogadały się na przykład, jeśli chodzi o długość urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich, tam te standardy europejskie są. Tak samo ta dyrektywa o luce płacowej, czyli transparencja wobec nierówności na rynku pracy, to jest taka trochę, powiedziałabym, eksperymentalne, nowe wykorzystanie prawa europejskiego. Oczywiście Unia nie ma prawa powiedzieć żadnej firmie, ile ma płacić swoim pracownikom, ale jak się pokaże, że tak powiem, transparentnie pewne przychody różnych grup, to myślę, że do pewnych wniosków zacznie się jednak dochodzić. Także tych instrumentów jest bardzo dużo. Programy senioralne, no jest to wiadomo, no, rosnąca grupa we wszystkich populacjach europejskich. Seniorzy to są też ludzie ogromnie kompetentni. To są ludzie, którzy przez dekady zdobywali kompetencje. I my widzimy, że różne kraje europejskie w różny sposób do polityki senioralnej podchodzą, na przykład proponują takie czasowe zatrudnienie po emeryturze. W Polsce zresztą to też istnieje. I to nie jest tylko ze względów finansowych. To jest też, żeby zatrzymać kompetencje w firmie. Są na przykład programy, które finansują walkę z wykluczeniem cyfrowym. Także myślę, że można my to bardzo długo mówić. My mamy zresztą też takie specjalne kampanie wykazujące jakby korzyści z Unii. To zresztą robią też fundusze informacyjne we wszystkich województwach. Także jest tego bardzo dużo, ale myślę, co to jest ciekawe i co przez te 20 lat się wytworzyło i tak jak ten kraj się zmieniał jednak bardzo mocno, to jest, my może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale ma to mocny wymiar regionalny. Przecież te fundusze strukturalne, ta gigantyczna ilość pieniędzy była wdrażana przez samorządy. Tak? Tutaj zawsze duży szacunek dla samorządów, bo to ogromna praca. Udało się ten kraj zmienić.
3: Takim jednym z priorytetów na pewno jest Europejski Plan Walki z Rakiem. Demografia i statystyki są nieubłagane. Te nowotwory nas dopadną. Ten priorytet europejski też musi być widoczny we Wrocławiu.
2: Tak, i właśnie dlatego my już od lat współpracujemy w tym temacie. Unia Europejska ma Europejski Plan Walki z Rakiem i tam jest bardzo dużo inicjatyw. Natomiast my tutaj we Wrocławiu mamy ogromną przyjemność, bo współpracujemy z fundacją, która wspomaga ozdrowieńców, bo leczenie to jest jedna rzecz, a powrót do normalnego życia to jest druga, bo to są, proszę Państwa, takie problemy jak koszty ubezpieczenia, problemy z uzyskaniem

0: tytuł. Tam jest cała masa rzeczy i nagłaśniamy to, organizujemy inicjatywy.
1: Wśród priorytetów na pewno unijnych na najbliższe lata jest zdrowie psychiczne. I tutaj taki szczególny nacisk to właściwie wybrzmiało w orędziu Ursuli von der Leyen na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
0: Dziękuję za pytanie, ponieważ jest to taka właściwie, ta polityka pokazuje bardzo dobrze, jak Europa działa, bo Unia Europejska właściwie już 20 kilka lat prowadzi programy w sprawie ochrony bezpieczeństwa, ale też dobrostanu dzieci w internecie. Jest taki program Safer Internet, bezpieczny internet, który już pod koniec lat, czy na początku lat 2000 uruchamiał pierwsze takie linie telefoniczne, gdzie młodzi ludzie mogli dzwonić i skarżyć się. To jest podłączone do policji, to jest podłączone pod różne serwisy, tak jak powiedzmy te linie telefoniczne, gdzie można o wsparcie prosić i do dzisiaj Unia to finansuje, ale jednocześnie tak jak 10-15 lat usiłowało się dyskutować z Big Techami, żeby one jednak może się zorganizowały i te swoje produkty ulepszyły pod względem bezpieczeństwa, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak jak samochody są o wiele bezpieczniejsze 15 lat temu, dziecko w internecie jest prawie dokładnie tak samo wystawione na różne ryzyka, jak było 15 lat temu. Także to jest kwestia środków i dlatego Unia Europejska w tej chwili przeszła już na stronę twardego prawodawstwa, ponieważ te dyskusje z firmami nie dały efektów. Tam trochę te filtry rodzicielskie tak zwane, to jest właśnie efekt takiego jakby samoregulowania się czy koregulowania, ale w tej chwili to już właściwie i przez te akty o usługach cyfrowych, przez tą konieczność aportowania, przez kary, ale też to, co zapowiedziała przewodnicząca, ten EU Kids Act i oczywiście to, co robi sztuczna inteligencja w tej chwili z naszą obecnością w internecie. W tej chwili już właściwie nie ma czasu, żeby czekać, aż druga strona coś zrobi, także Europa będzie tutaj liderem prawdopodobnie znowu, tak jak była 20 kilka lat temu.
1: Wy co roku jesienią trochę te dzieci bierzecie pod opiekę. Co przedstawicielstwo Unii Europejskiej we Wrocławiu będzie robić? Co to za kampania? Co to za akcja?
0: To jest właściwie już któryś raz z rzędu nasza kampania CyberChat. I to są konferencje dla nauczycieli, dla młodych ludzi. One mają za cel pokazanie różnych metod walki z nienawiścią w sieci i z dezinformacją i jak się lepiej organizować. Mamy takie na przykład warsztaty dla nauczycieli. W tym roku będziemy mieli warsztaty dla studentów też, ale też będziemy mieli, i tu już to bardziej nawet w stronę dorosłych, będziemy mieli warsztaty dla samorządowców, tak, bo samorządowcy też z tym hejtem w sieci muszą się mierzyć w sposób zupełnie straszny.
1: W momencie, kiedy w Europie jest coraz więcej takich ognisk politycznych antyunijnych, ta wasza praca edukacyjna, ta wasza praca taka, że świecicie latarką na tę Unię Europejską i pokazujecie, co ta Unia Europejska robi, jest dzisiaj chyba bardziej potrzebna niż kiedykolwiek do tej pory.
0: Myślę, że tak, ponieważ to zresztą to nic oryginalnego. Pewne rzeczy są oczywiste. To mi ktoś powiedział w rozmowie, że jak ktoś mieszka przy torach, to nie słyszy pociągów. Także ta kolejna tablica o 2x2 metry, że coś sfinansowała Unia Europejska, no zobaczyć to nie jest zapamiętać, tak? A zapamiętać to też nie jest zaakceptować. To są takie bardzo długie procesy. Także tak, no my staramy się po prostu w miarę naszych, te przedstawicielstwa regionalne są mniejsze od tych przedstawicielstw w stolicach, ale staramy się maksymalnie właśnie rozmawiać z bardzo zróżnicowaną publicznością. Dlatego wychodzimy do mniejszych miejscowości, gdzie te podziały polityczne już nie są takie same, nie są takie jasne, gdzie właściwie i to, co widać bardzo mocno, no to jest ten dystans do instytucji. Likwidujemy pewien dystans. Po obu stronach są ludzie, tak? I w instytucjach są ludzie i w terenie są ludzie i warto, żeby dawać taką okazję, żeby porozmawiać i wytłumaczyć tą Europę lepiej i może tak ją trochę oswoić tak naprawdę, bo większość ludzi zna Europę jako bankomat i to myślę jest ten problem.
2: Istotne dla Wrocławia.
1: Punkt informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu znajduje się w Domu Europy przy ulicy Widok 10.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
6: Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce, no i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest, no i może być pięknie, a będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking Dishes, LA Oaks w Melo na początek, za chwilę Stranger, Olivia Adams, opoka się ma.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tove Lo u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Halo Radio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: w Melu Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy? Ręka w górę. No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na Meloradio.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
12: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
24: Po reklamie.

California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Melo Radio. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Fall to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość oczywiście ze wczorajszego, z wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złote numery dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: autopromocja. Pan deszczek popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
12: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Leniwa Sandy, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Ricky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie 100.

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na 4 wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Honestly.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
8: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
8: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

i będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. No a skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Never Go Away, Sibul w Melo Radio, tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością. A to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trouble, zróbcie głośniej.

0: Take it slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right on, w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w super cenie za jedyne 19,99.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
5: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
0: O reklamie.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Struma. No i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: No i można powiedzieć, Orzeł wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix. Róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses. Tell me.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascomb w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37, za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Melo Radio.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
0: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. Podejmij wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: Oj, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię,
0: bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron, nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
1: Kurde,

0: Danie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj, ja pierogi również z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

środek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Wstawaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Media Expert, taniej masz. O reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka, melduje się za sterami przy konsoli Melo Radia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj, nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami, Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie no nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.
10: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
11: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Maria. A po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Lecę, bo chcę. Dim z Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają. A tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofstra z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończ już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: back home.
1: Autopromocja. They want that. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Pięknie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić mam?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Wszyscy już w sali po wczorajszym melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i 4Money na dobre wejście w tego godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to 4 to the floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką, na co przydałoby wam się siano, no bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste, no ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 27 minut po 15, a to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepie i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Felix Jan i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Diddy Cool, Bonnie M i Lizzo w Meloradiu jeszcze przed 16, a po 16 oj też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Fordo punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: I love Melo. Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
20: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Last Boy w Melo Radio jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak, jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire! No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Feeling blue without you.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
18: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
19: Jak zaczynać 17, to tylko na pełnej petardzie. Fire otwiera nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melo, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Barbra Streisand v Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce, nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak pokrótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies w Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Miau.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: 7 i 8 FM.
1: Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo, nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, a coś tam nie.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład, Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlow, no jednym słowem najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Pani Barbaro, gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Felix and the Wise, Close Your Eyes.
1: I hope you will.
0: To Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No, zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession. Yeah!

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobi Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja.
8: Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
21: No ba!
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Marian, a po całym tygodniu pracy?
24: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
25: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
26: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
27: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
28: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
29: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
30: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
31: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
30: Pieskie życie ma smak!
31: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
32: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w Playce na tę godzinę. Konrad Straczyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłoście się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milki i David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was? Dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolastej doda i nie żałuje w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover, Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years of Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert
6: taniej masz. 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
7: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
12: Wrocławianie z pasją.
13: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
11: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
13: Tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu. Mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest takie bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
11: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane iglo, mir.
13: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektura.
11: Kosmicznej i bioklimatycznej.
13: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
11: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
13: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego, raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi,

0: Płasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80. No ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać, tak jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
1: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
2: Do zobaczenia w galerii.
3: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą. Dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą, eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
4: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
3: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje sanatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
4: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
3: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, jest obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała, bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
1: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jak...
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was do Teatru Polskiego na scenę na Świebockim na spektakl Mąż i żona według Aleksandra Fredry. Ja już byłam na próbie. Posłuchajcie, jak pracują aktorzy i co chce nam powiedzieć reżyser spektaklu Michał Zadara.
2: Co jest grane we Wrocławiu?
8: Pan dla Boga, pan prawie już idzie. Tak wcześnie wraca, któż by się spodziewał?
9: Prędzej, bo będziemy w widzie.
10: Nieznośny człowiek.
9: Jutro będziesz pać się gniewał.
10: Nie dać komu spokojnie wieczora przepędzić. Po to wraca, żeby zrzędzić.
9: Dalej go na Boga zrzucę. Kiedy?
10: Za chwilę.
11: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Zadara, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Bardzo mi miło, że Państwo są u nas. Na scenie Martyna Witowska, Ernest Nita, Aleksandra Hapko-Klimczak i Dariusz Berezki. Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria i scenografia Michał Zadara. To co, zaczynamy sztukę, pokaz. Aha, będą trzy sceny.
9: Lubię samotność.
12: Ja jej nienawidzę.
13: Ty także lubisz tę smutną ciemnotę. Świec, porzuć też tę robotę. Nie wiem, co znaczy. Wszędzie pełno ludzi. U nas rzadko kto. I każdy się nudzi. Ha! Każdy smutku stroni. Wesołości szuka. O, zrobić dom przyjemnym jest to wielka sztuka.
11: Mąż i żona Aleksandra Fredry jest to bardzo dojmująca sztuka o pewnym takim czworokącie, takim fatalnym czworokącie pożądania miłości. Można by go porównać do takiego dramatu obyczajowego, który kilka lat temu był bardzo znany też jako film Closer, gdzie chodzi o czwórkę bohaterów, którzy wszyscy ze sobą mają bardzo skomplikowane relacje i właściwie nie mogą się od siebie nawzajem uwolnić. Jeśli chodzi o samą fabułę, to jakby osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość. Przy okazji jest Justysia służąca, która przez to, że jest biedną osobą, musi przeżyć. Jest Elwira, która jest trochę dojrzalsza i potrzebuje też jakby afirmacji w formie miłości młodszego mężczyzny. I jest Wacław, który jest jakby panem domu, któremu się wydaje, że on rządzi wszystkim, a wcale nie rządzi. Fredro też jest śmiesznym autorem, ale myślę, że to, czego szkoła na pewno i dotychczasowe inscenizacje może nie dostrzegały, że jest to pierwszy polski autor naprawdę psychologiczny, który się dogłębnie zajmował psychologią człowieka. I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów, którzy już widzieli tą sztukę, gdyż już się odbyły pokazy przedpremierowe, że po prostu Fredro jest autorem, który naprawdę się interesował tym, co powoduje, że jesteśmy tacy dziwni, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o tekst, jest to 100% Fredry. Oczywiście są tu cięcia, no tak jak zawsze się dokonuje pewnych cięć, żeby sztuka, szczególnie komedia, żeby była przyjemna w oglądaniu, więc cała sztuka trwa 1,5 godziny z przerwą, więc można spędzić naprawdę miły wieczór w Teatrze Polskim i zapraszam wszystkich na ten miły wieczór komediowy, zmysłowy, mam nadzieję też. Natomiast jeśli chodzi o tekst, no to jest to bardzo wierne Fredrze, dosłownie nie ma jednej zmienionej spółgłoski czy samogłoski, dosłownie aktorzy naprawdę pilnują wiersza, dzięki czemu sztuka jest zrozumiała. I tyle, no jesteśmy w 100% wierni. Pod względem intencji myślę, że jesteśmy wierni Fredrze. Myślę, że pod każdym względem jesteśmy wierni Fredrze. Też w tym, że Fredro napisał sztukę naprawdę współczesną o swoich czasach, więc jest to sztuka współczesna o naszych czasach. To znaczy, myślę, że nie ma tu żadnego momentu jakiejś niewierności Fredry, oprócz niewierności, którą wpisał do sztuki, która się dzieje cały czas.
7: A po które zakończenie pan sięgnął?
11: Tam są dwa, to nie jest aż takie ważne. Myślę, że to jest jakiś taki mało ciekawy spór filologiczny. Kiedyś ludzi gorszyło to, że jakby z tej sztuki nie wynika to, że ktoś został ukarany za swoje złe czyny, ale no dokładnie taki był zamysł Fredry, czy ostatnie 5 wersów są takie, czy siakie. Naprawdę tu nic nie zmienia w wydźwięku całej sztuki.
7: A dlaczego pan sięgnął po Fredrę?
11: Na wiosnę ostatniego roku zrozumiałem, oglądając inną inscenizację Fredry, że jest wielka potrzeba w naszym społeczeństwie dolnośląskim, wrocławskim, pewnie i polskim, jest wielka potrzeba Fredry. To znaczy Fredro jest autor, do którego ludzie mają zaufanie, na którego chcą chodzić, a równocześnie jako reżyser wiem, że Fredro jest nieodkrytym autorem. Jest autorem zaniedbanym, jest autorem niszczonym tak naprawdę przez inscenizację. Myślę, że wszyscy możemy sobie przypomnieć bardzo wiele nieudanych inscenizacji Fredry, które widzieliśmy, które były po prostu nudne, ciężkie, niezbyt jakby nieufające autorowi i chcące z niego na siłę zrobić autora lekkich fars. Tymczasem Fredro jest autorem do głębi psychologicznym po prostu. Tak jak myślę, że porównaniem naprawdę dobrym do naszych czasów jest Woody Allen, gdyż też to jest problem. Fredro był ekstremalnie problematycznym człowiekiem. Nie był to człowiek prostolinijny. Jeżeli można by powiedzieć, że był to człowiek o licznych takich mrocznych zainteresowaniach, pisał profesjonalnie pornografię, bardzo dużo tej pornografii też napisał, więc był to człowiek naprawdę skomplikowany i był głęboko zainteresowany ludzką psychiką. Więc dlatego mnie interesuje Fredro. No jak słyszymy, sztukę napisano 200 lat temu i widzimy, jak głęboko ona jakby sięga do różnych dziwnych naszych ludzkich potrzeb, pragnień i ukrytych jakichś potrzeb dowartościowania się, to jest to naprawdę dojmujące doświadczenie kulturowe po prostu, że mamy coś, co jest i stare, i dzisiejsze. Zależało mi właśnie, jak pracując psychologicznie nad Fredrą, że pracujemy nad celami, czyli jakby aktorsko, technicznie, pracujemy według metody Stanisławskiego, czyli jakby aktor ma i postać ma cel w każdej scenie i chce ten cel osiągnąć. I Stanisławskiemu bardzo chodziło o to, żeby te sceny zawsze były żywe. To znaczy po to była ta metoda, żeby to się nigdy nie stało sztampowe, tylko żeby były zawsze świeże. Więc nie odtwarzamy kolejnych działań, tylko myślimy o tym celu i osiągamy ten cel na różne sposoby. I żeby osiągnąć tę świeżość, pomyślałem sobie, że będzie bardzo ciekawe, żeby wciągnąć też większą ilość aktorów z zespołu do tego wiru tej pracy, żeby też każdy wieczór był nieco inny, żeby każdy aktor został w czujności, ale też dlatego, że widziałem, jak wielka jest potrzeba Fredry. Wiedziałem, że jeżeli to zrobimy porządnie, liczę na to, że zrobiliśmy to porządnie, to będzie wielki popyt na to i będziemy mogli grać tę sztukę równocześnie na wyjeździe, tutaj w siedzibie i po prostu będzie bardzo dużo eksploatowania tej sztuki i nie chciałem, żeby jedna obsada blokowała, bo ktoś ma wyjazd albo coś takiego. Więc jakby były same zyski z tej sytuacji.
7: No i publiczność też jest aktorem.
11: W pewnym momencie zapraszamy widzów do statystowania w momencie imprezy przez jedną minutę. Chcemy, żeby ludzie tańczyli razem z aktorami na scenie, więc może jak ktoś przyjdzie raz i potem drugi raz na inną obsadę, to będzie już wiedział, że można sobie zatańczyć z aktorami tuż przed przerwą.
10: Ty, przed którą pół świata musisz się uniżać. Ach, jakżeś mogła sobie tak naubliżać i brać za miłość rozrywkę z mojej strony. Lecz żebym cię przekonał, ile jest ceniony każdy zadatek uczucia Aliny, oto jej bilet. Zdzieram go w sztuki. Bądź pewna, że szczerze i u nóg twoich kładę go ofierze.
9: Aliny? Ty? Aliny?
14: Aleksandra Habko, Klimczak w spektaklu Mąż i żona, gram Justysię. Jesteśmy wręcz bardzo zaskoczeni, jak współczesne może być to odczytanie Fredry. Oczywiście dostosujemy świat przedstawiony do dzisiejszych realiów, żeby ten tekst jeszcze bardziej wybrzmiał, natomiast rozterki bohaterów, tematy są tak aktualne i uniwersalne, że nie było to żadnym problemem dla nas i jakby nie tchnęło tutaj żadnym pyłem i kurzem, absolutnie ani przez moment.
7: No, tematyka bardzo współczesna, mimo że sztuka napisana 200 lat temu.
14: Tak jest, zgadza się. Postaci próbują się odnaleźć w świecie, tak jak wtedy pewne tematy klasowości czy wybicia się gdzieś wyżej są, jak najbardziej ze sobą rezonują, także myślę, że spokojnie widz tutaj może się odnaleźć, współczesny nasz widz.
7: Chciałam zapytać jeszcze o ten twist taki obsadowy, bo to jest bardzo ciekawe chyba też dla was aktorów w tworzeniu, w budowaniu postaci. Tak, tak. Na czym on polega?
14: Jest to dla nas niezwykle odświeżające zadanie i bardzo trudne, nie ukrywam, ponieważ musimy zadbać o to, żeby każdy spektakl w każdej kombinacji, a jest ich 16, jak już zostało powiedziane, był jak na najwyższym poziomie, co wymaga od nas zgrania się energetycznego z partnerami w każdym tych spektakli i po prostu musimy być tu i teraz skupieni na partnerach na 100% i to wyczucie się po prostu musi być naenergetyzowane w 100%, bo inaczej po prostu to tracimy, a chcemy, żeby każda kompilacja tutaj obsadowa była po prostu tą najlepszą, żeby na każdym spektaklu widz dostał najwyższą jakość, dlatego nie ukrywam, było to dla nas duże wyzwanie. Dla mnie osobiście na pewno, natomiast jako aktorka bardzo sobie to cenię, bo każde takie wyzwania są cudowne. Mamy jedną postać, tylko zmieniają nam się partnerzy na scenie. Także raz mam Elwilę Jolantę Zalewską, raz Martynę Witosz, dlatego muszę być w stanie jakby jak najlepiej dopasować się z każdą z aktorek, która jest oczywiście bardzo różna. Trzymamy jeden tor postaci, natomiast no, każdy wnosi swoją indywidualną energię, tak, i warsztat aktorski. Także to jest ta trudność właśnie.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
7: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
11: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat w niektórych przypadkach, albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Kumi Wojażera jest sztuką z lat 50, opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową, sobą i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. No to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
2: Co słychać we Wrocławiu?
7: Teatr Polski we Wrocławiu będzie brał udział w takim programie Teatr dla Wszystkich. To znaczy, że spektakle teatru będzie można zobaczyć w mniejszych miejscowościach na terenie całego województwa. O czym więcej, Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
15: Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
2: Na deskach teatrów.
7: A kolejną premierą w Teatrze Polskim będą Dziady.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
18: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Chyba wszyscy kojarzymy pojawiające się we Wrocławiu co jakiś czas apele o oddawanie krwi, kiedy brakuje jej w szpitalach. Sprawdźmy więc, jak duże jest zapotrzebowanie na krew i jej składniki we Wrocławiu, jak przebiega sam proces oddawania krwi, kto może, a kto nie może tego robić i jakie przywileje mają teraz krwiodawcy.
2: Zdrowy Wrocław.
19: Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Czy dużo osób we Wrocławiu oddaje krew?
19: Za mało. No, gdyby każda zdrowa osoba oddała krew chociaż raz w roku, to naprawdę byśmy mieli nadwyżki, a nie niedobory, bo my troszeczkę jako społeczeństwo faktycznie działamy akcyjnie. I jak jest jakiś wypadek, no to faktycznie bardzo dużo osób się zgłasza. Mamy też oczywiście regularnych krwiodawców, takich wielokrotnych, na których możemy liczyć, ale no, oni też mają, prawda, i urlopy, i wakacje, i mają też choroby. Walczymy dalej z mitami, że to za bardzo boli, więc to jest tak kłucie jak badania laboratoryjne, a nawet mniej boli niż badania laboratoryjne. To nie ma się czego bać, sprzęt jest jednorazowy, nie można się zakazić, człowiek się nie uzależnia od oddawania krwi.
1: Państwo
4: co jakiś czas informują o tym, że jakiejś grupy szczególnie brakuje. Czy tak generalnie możemy powiedzieć, jaka grupa jest najbardziej pożądana, a jej jest najmniej? I no właśnie, jakiej krwi, jakich grup państwo najwięcej przyjmują?
19: No to my zawsze w ogóle apelujemy do osób z grupą 0 minus. No bo jeżeli będzie wypadek i pacjenci nie będą mieli oznaczonej grupy krwi, a tak bywa dosyć często, to wtedy ten lekarz w pierwszej kolejności bierze krwinki czerwone grupy 0 minus, bo to jest tak zwana uniwersalna krwinka czerwona i my nie mamy złotego kranu, że możemy tam sobie odkręcić 0 minusem, tylko musi przyjść dawca. No i druga grupa 0 plus, no bo 0 plus, no to schodzi jak ciepłe bułeczki, no bo też jest właśnie tą grupą uniwersalną właśnie w tych plusowych grupach, więc to każdy, kto przetacza krew, chciałby, żeby właśnie mieć taki komfort psychiczny, żeby na stanie szpitala właśnie, bo to nie tylko my mamy w swoim banku tą krew, tylko ona jeszcze jest w szpitalu, prawda?
4: A można powiedzieć z drugiej strony, krew jakich grup jest najczęściej oddawana?
19: Tak, to też możemy, na szczęście to jest relatywne do pacjentów, więc tak samo pacjenci mają taki sam rozkład grupy. Najczęstszą właśnie jest akurat grupa 0 plus, tak, bo właśnie tutaj te nasze apele w związku z tą uniwersalnością i to też jest taka grupa, która no jest drugą grupą, bo najczęściej w Polsce występuje A+, generalnie, a 0+, już 1% mniej, więc to jest też dosyć częsta grupa, więc najwięcej mamy dawców właśnie z 0+, ale najlepiej jak ktoś, kto oddaje, to zobaczy na stronie internetowej każdego centrum krwiodawstwa kropelki. I kropelka już wskazuje danej grupy, czy kropelka jest pusta, czy jest migająca, czy jest pełna i w ten sposób sobie może uzmysłowić, czy powinien szybciej pójść do oddawania krwi, czy na przykład właśnie poczekać, bo nieraz właśnie są nadwyżki danej grupy, tak, więc tutaj...
4: Co zyskujemy, oddając krew?
19: No, zyskujemy najważniejszą rzecz, no bo zyskujemy to, że ktoś ma szansę na zdrowie i życie, to jest w ogóle coś, chcę, że myślimy, właśnie jak się nieraz pytamy dawców wielokrotnych, dlaczego oddają krew, no to oni uzależniają się od czynienia dobra. No i to jest w ogóle coś chyba najfajniejszego w ogóle w człowieczeństwie, że możemy się uzależnić od dobra i oby. Natomiast dawca ma też przywileje, ma 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania oraz w dniu następnym. Dawca ma też zwrot kosztów dojazdu, ale to jest jak delegacja, czyli trzeba jakby uargumentować, że faktycznie poniosło się te koszty tak, tego dojazdu, ale ma taką możliwość, czyli na przykład dostaje bilety. Dawca dostaje tak zwany ekwiwalent, posiłek taki regeneracyjny. Kiedyś, może państwo tam oddawali to, były czekolady, teraz te czekolady też trochę zostały, ale już w mniejszej formule, bo one są dostosowane jakby też do ankiety, która została przeprowadzona wśród krwiodawców. No i oczywiście też musi spełniać takie normy żywnościowe, tak, żeby no właśnie to minimalizować poziom cukru, też żeby nie było za dużo tłuszczu, też żeby, prawda, no jakieś tam wieloziarniste były, na przykład ciasteczka, więc faktycznie no też dawcy są zadowoleni z naszego tego ekwiwalentu kalorycznego, no bo faktycznie staramy się, żeby tam urozmaicić ten ekwiwalent kaloryczny. A już trzeba mieć więcej litrów, no bo to już trzeba być tam zasłużonym, honorowym dawcą, co jest przy 5 litrach kobieta i 6 litrach mężczyzna, żeby faktycznie mieć więcej przywilejów. I wtedy już mamy już na przykład mamy możliwość dostania niektórych leków albo bezpłatnie, albo po obniżce. Możemy bez kolejki iść do lekarza czy do apteki. Na przykład do jakiegoś lekarza specjalisty, gdy mamy tą krótszą kolejkę. No, oczywiście dostajemy odznaczenia, no ale to już, powiedzmy, to jest tak, to nie jest, powiedzmy, może taki stricte, prawda, takim przywilejem, tak, no ale właśnie to jest odznaczenie i legitymacja, a już trzeba mieć troszeczkę więcej, bo to jest, kolejne są stopnie i to jest dwukrotność tego oddania, no to po 15 litrach kobieta i po 18 litrach mężczyzna mogą poruszać się właśnie stosując tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy komunikacją tutaj we Wrocławiu na przykład, nie tylko we Wrocławiu, a właśnie bezpłatnie, więc to też jest super sprawa i młode osoby na przykład mogą z takiego przywileju korzystać, nie będąc emerytem. Fajna rzecz, ładny jest przelicznik, bardzo ładny jest przelicznik, bo to nie jest tak tylko, że właśnie, no bo krew pełna, no to krew pełna, tak, no, oddając na przykład płytki z osoczem, no to już to się przelicza, tak, według tam rozporządzenia i szybko można nabyć to uprawnienie.
1: Dlaczego wrocławianki i wrocławianie tak naprawdę decydują się oddawać krew i jak sobie organizują ten proces? Zapytałam samych dawców spotkanych we wrocławskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
20: Przynajmniej o ile ja wiem, krwi, a szczególnie płytek nie da się wyprodukować. Czyli to jest taki element potrzebny gdzieś tam w medycynie i do pomocy ludziom, którego nie sposób zastąpić, więc tylko w ten sposób można go pozyskać.
21: A jak u pana było z tą decyzją? Pan regularnie oddaje?
20: Tak. Regularnie zaczęło się w domu. Moi rodzice, szczególnie tata oddawał, rodzeństwo, mam starsze rodzeństwo, no i jakoś tak zarazili, że tak powiem.
21: Ma pan to we krwi?
20: Mam to we krwi, tak można powiedzieć.
1: Jak często i od którego roku pan oddaje krew?
22: Zaczęło się od 2013 roku. Najpierw oddawałem krew pełną, to było co 2 miesiące można było oddawać. Teraz po zmianie przepisów i od kiedy oddaję składniki krwi, czyli płytki, to jest tak co 2 tygodnie.
1: Czyli oddaje pan tak szybko, jak to możliwe już jest dozwolone?
22: Tak, jak najczęściej się da.
1: Dlaczego?
22: Już pomijając ten cały altruizm, to po tylu oddaniach to już zaczyna być uzależniające, jak dla mnie. To już odczuwa się złe samopoczucie, jak się nie odda. Czasem zdarza się, że przychodzimy tutaj i są jakieś złe wyniki i nie można oddać, no to wtedy już jest taki spadek samopoczucia.
23: Główny powód, dla którego warto oddawać krew, po prostu nie można jej wyprodukować w żadnej fabryce. Po prostu trzeba z własnej woli przyjść i oddać krew, bo wiele jest potrzebujących.
1: A niektórzy się obawiają, że to boli, że może niebezpieczne.
23: Przechodzimy szczegółowe badania, dzięki temu moim zdaniem jest to bezpieczne.
1: A pani często oddaje, czy to pierwszy raz?
23: Regularnie, tak. Regularnie co jakieś 5-6 miesięcy.
24: Czuję taką wewnętrzną potrzebę. Robię to już od wielu lat i mogę powiedzieć, że przynajmniej to jest jedna z rzeczy w życiu, którą na pewno robię z pożytkiem.
1: Jakby pan miał zachęcić innych do tego, co by pan powiedział?
24: No pewnie powiem tak sloganowo, jak się mówi w reklamie w telewizji, że krwi nie da rady wyprodukować. Dlatego trzeba ją oddawać.
1: A jeśli ktoś się boi, bo na przykład boi się ukłuć?
24: No chyba nie ma czego, trzeba spróbować. No, zależy od indywidualnego podejścia. Mnie nie boli, może wystarczy trochę zamknąć oczy, odwrócić głowę.
1: Jak było, jak pan pierwszy raz przyszedł oddać krew w porównaniu z tym, jak jest teraz? Albo co pan by mógł podpowiedzieć, czy poradzić osobom, które właśnie rozważają to, czy przyjść i oddać krew?
22: U mnie zaczęło się od tego, ja dosłownie nic nie wiedziałem o oddawaniu krwi, tylko kolega w pracy potrzebował krwi przed zabiegiem. No i przyszliśmy tutaj z resztą chłopaków. Nie jest to nic strasznego. Bardzo zachęcam do oddawania krwi. Jest to tak jak na pierwszy raz dla kogoś, kto przychodzi tak z ulicy, to 1,5 godzinki jest do oddania i no i jest dobrze po tym.
1: Czy to się dla pana wiąże z jakimś dbaniem o swoje zdrowie, żeby być w odpowiedniej formie, żeby móc oddać krew? Widzę, że pan w ogóle jest w formie, więc może to po prostu z innych kwestii wynika.
22: Tak, no oczywiście dbam o to, żeby dobrze się odżywiać. Mówię, jak kilka razy się nie udaje, to później człowiek już zwraca uwagę na to, co je. Dużo czerwonego mięsa i ogólnie, żeby ta krew się szybciej regenerowała.
25: No ja już długi czas oddaję, praktycznie od 20 roku życia. No to już chyba tak bardziej przyzwyczajenie do tego. No i z początku to była chęć pomagania, w tej chwili to głównie przyzwyczajenie, już po prostu rosło mi to w krew, w życie. To jest taki stały element mój.
1: Gdyby pan miał zachęcić innych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali?
25: Niech pomyślą, że mogą być na miejscu osoby, które potrzebuje. Że mogą się tak znaleźć w takiej sytuacji, żeby to potrzebować. A to nie jest jednak produkt, który można kupić w sklepie, czy wyprodukować w fabryce.
26: Każdy chyba w rodzinie ma osobę, która albo była, albo potrzebowała tej krwi podczas operacji, czy podczas innych zabiegów, czy chirurgicznych, czy nawet onkologicznych. Bo nie zapominajmy o tym, że no, krew jest wykorzystywana również do tego, żeby pomagać dzieciom, chociażby w naszym przypadku nadziei. To nie ma innego sposobu, żeby wyseparować czy białe krwinki, czy osocze, które również jest potrzebne osobom poparzonym, czy przechodzącym inne tam objawy skórne. No ja oddaję od 18 roku życia.
1: Czy pan korzysta z jakichś, czy rzeczywiście coś jest takiego po prostu fajnego i przydatnego w tych wszystkich przywilejach, które można mieć
4: po oddawaniu krwi?
22: Tak, na pewno się przydają. Miałem wypadek samochodowy i po okazaniu legitymacji bardzo przyspieszyłem sobie wizytę u lekarza.
4: Jak pan to sobie układa tak logistycznie, jeśli chodzi o swój czas, swój dzień? No bo mówi pan, że pierwszy raz to zajęło godzinę 45, tak? Mniej więcej.
22: Tak, coś takiego. No, nie będziemy się oszukiwać, no też po oddaniu należą się 2 dni wolnego od pracy. Mówiąc, myślę, że i tak krwiodawcy dużo oszczędzają. Jeśli nie pójdziesz do pracy na 8 godzin, no to można poświęcić te 2-3 godziny z dojazdem tutaj.
4: Oddawanie krwi to temat, którym się zajmujemy. Sprawdźmy teraz, gdzie trafia krew oddana we Wrocławiu. Do szpitali w stolicy regionu, czy też do innych miast Dolnego Śląska?
19: No, najczęściej trafia do tych szpitali, które my obsługujemy, bo podzielony jest Dolny Śląsk na 2 centra krwiodawstwa. Centrum krwiodawstwa w Wałbrzychu i Centrum krwiodawstwa we Wrocławiu. I my, no, w cudzysłowie obsługujemy, czyli dostarczamy właśnie składników krwi z tego naszego obszaru, czyli to nie są tylko szpitale wrocławskie, chociaż no, biorą chyba najwięcej, no bo też pacjenci właśnie tych szpitali, no oni są też z różnych zakątków, nawet Polski, więc to są duże szpitale, więc to no, zużywają na pewno dużo. Ale no, generalnie dostarczamy do tych różnych miejscowości, nawet na naszym terenie Dolnego Śląska, a Wałbrzych na tym swoim terenie, więc tutaj mamy taki podział terytorialny. Jakby.
4: A co nas generalnie dyskwalifikuje jako osoby oddające krew?
19: No to może tak właśnie tak w uproszczeniu powiedzieć, że wszystkie choroby takie poważne, ciężkie, to jest w takim uproszczeniu, no bo niestety nie możemy oddawać krwi na przykład po zawale, po udarze, czy z chorobą nowotworową, złośliwą, tak? Więc to są takie dyskwalifikacje stałe, ich jest no, sporo. One wynikają też z przepisów, z procedur, z tego doświadczenia. I też są dyskwalifikacje tymczasowe. I takie dyskwalifikacje tymczasowe no właśnie dotyczą, jak mamy przekłucie, tatuaż, wykonany zabieg jakiś operacyjny albo endoskopowy, to my musimy wtedy sobie odczekać minimum 4 miesiące do oddawania krwi. Więc też na stronie każdego chyba centrum krwiodawstwa są informacje właśnie o tych dyskwalifikacjach, o tym, czy mogę oddać krew, a jak ktoś ma wątpliwości, bo nieraz może być jakiś trudny przypadek, no to może też zadzwonić, czy napisać maila do centrum krwiodawstwa, no i spytać się, a w takiej sytuacji, bo biorę takie i takie leki, to czy ja mogę oddać, czy nie mogę oddać? I wtedy no, to centrum musi odpowiedzieć państwu, czy państwo mogą oddać, czy państwo jednak muszą odczekać, a może państwo w ogóle nie mogą oddawać, więc no też mamy takie przypadki.
4: Co jest jeszcze ważne i co pewnie jakoś może do oddawania krwi zachęcić? Krew po pobraniu jest badana. Ustalana jest jej grupa, ale też sprawdza się, czy nie ma w niej wirusów różnych chorób i chętni mogą we Wrocławiu odebrać wyniki tych badań, jeśli tylko zgłoszą taką potrzebę przy rejestracji.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Praktyczne warsztaty, badania, bezpośrednie spotkania ze specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami, edukatorami. Miasto prowadzi kilka programów edukacyjnych na temat naszego zdrowia. Dla dzieci i młodzieży jest taki program Uczeń w formie. To jest program profilaktyki nadwagi, otyłości i wad postawy u dzieci w wieku między 7 a 14 rokiem życia. Dla kobiet jest taki program Piersi pod ochroną i to są bezpłatne lekcje, na przykład samobadania w punktach edukacji zdrowotnej, konsultacje ze specjalistami. Jest też program Menopauza – Zdrowie, Satysfakcja i Dojrzałość. To jest miejski program wsparcia oferujący bezpłatne panele edukacyjne, webinary i konsultacje ginekologiczne i psychologiczne dla kobiet w wieku 40 do 55 lat. Jest też coś dla studentów. Program profilaktyki zdrowotnej skupiający się na edukacji, zdrowiu intymnym, bezpłatnej profilaktyce i diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową. a opowie mi o nim Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
6: Zdrowy Wrocław.
8: To jest program edukacyjny przede wszystkim, no, skierowany właśnie do wrocławskich studentów. My mamy ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu. W związku z tym populacja duża. Nie dotyczy ten program ogólnego zdrowia, ale zdrowia związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Czyli mówimy tu o HIV, mówimy tu o rzeżątce, kile, chlamydiozie. Ta grupa w wieku od 18 do 24 lat, zgodnie z danymi, one były z 2021-2022, bo my napisaliśmy ten program w zeszłym roku i został on oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowiła około 60% nowych zakażeń, jeśli chodzi o HIV. Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych i iniekcyjnych. No, okazuje się, że dotyczy to również takich grup osób młodych. Oczywiście to jest często związane z wiekiem. Młodym wiekiem, który skłania do różnego rodzaju eksperymentów, do używania środków psychoaktywnych, ale w tym alkoholu, no, który powoduje, że myślenie się nam trochę wyłącza, czy młodzieży się wyłącza. Do tego dokłada się to, że część tych osób nie miała gruntownej

0: też różnego rodzaju webinary, które będą w sieci dostępne, współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie, poprzez indywidualne konsultacje i możliwość skorzystania po odpowiednim zakwalifikowaniu z pomocy specjalistów, lekarzy, edukatorów, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda przebieg zakażenia, a w skrajnych przypadkach skierują na odpowiednie badania, żeby takim osobom młodym pomóc.
1: Właśnie, powiedzmy troszkę szczegółów na temat tego programu edukacyjnego. Kto może z tego skorzystać? W jaki sposób? Co trzeba zrobić, żeby się czegoś więcej dowiedzieć?
0: Ten program jest dedykowany dla osób od 18 do 24 roku życia, które posiadają status studenta uczelni wrocławskiej. Nie ma znaczenia, czy to jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Zamieszkuje w okresie studiów na terenie Wrocławia. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości związane, podejrzenia, że mógł być w takiej sytuacji, albo ma jakieś objawy niepokojące, albo po prostu chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to może się zgłosić do naszego ośrodka, który to prowadzi, Wrocławskie Centrum Zdrowia, przychodnia na Wszystkich Świętych 2. Mamy codzienną rejestrację, można się zarejestrować i wtedy umówić się na spotkanie z pielęgniarką i ona już w zależności od przeprowadzonego wywiadu albo skieruje do edukatora, albo skieruje do specjalistów, lekarzy w tym zakresie. No, choroby zakaźne to wiemy, co oznaczają. Walczymy z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, w tym z tymi przenoszonymi drogą płciową. Jak widzimy, wskaźniki w ogóle w populacji generalnej chorób wszystkich zakaźnych rosną. Był czas, że kiły właściwie nie było w Polsce. Kiła wróciła, zaczyna się pojawiać. Jak mówiłam, to w dużej mierze dotyczy różnych grup ryzykownych, w tym młodzieży. W związku z tym my postanowiliśmy skupić się na tej grupie, która i ze względu na liczby zakażeń, i ze względu na grupę ryzyka jest tym obszarem do pracy, i ten praca edukacyjna, jak i epidemiologiczna z konkretnymi przypadkami, gdzie już występują jakieś objawy, redukuje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się i wzrostu wskaźników emisji przenoszenia na kolejne osoby tych chorób, dbając o to zdrowie populacyjne, zwłaszcza młodych osób, no, które też zachodzą w wiek prokreacyjny. Chlamydioza na przykład też może utrudniać kwestie związane z rozrodczością, już nie mówiąc o tym, że część chorób przenoszonych drogą płciową przenoszona też jest na płód. Znane są takie historie, gdzie mama zdziwiona przy badaniu. Na szczęście obecnie badanie w kierunku HIV jest finansowane w 100% w okresie ciąży, ale zdarzają się przypadki, w których nawet lekarze mówią: ma pani jednego partnera? A to nie trzeba. A potem jest wielkie zdziwienie, więc przebieg transmisji, to jakie grupy są narażone naprawdę, a nie w takim potocznym rozumieniu, rzeczywista wiedza jest bardzo ważna dla zdrowia nas wszystkich, ale młodych ludzi zwłaszcza.
1: Takim kolejnym przykładem jest program profilaktyki cukrzycy. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób. Jest to choroba, która ma bardzo wiele powikłań. To są choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, zawały serca, udary mózgu. To jest cukrzycowa choroba nerek, która dotyka nawet 45% pacjentów z cukrzycą. To są neuropatie cukrzycowe, czyli uszkodzenia nerwów. Pojawia się wtedy takie drętwienie, mrowienie, utrata czucia. Są też takie nagłe, ostre powikłania cukrzycy. To jest ciężka hipoglikemia, taki niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi.

0: krwi, który może doprowadzić do utraty przytomności. Jest też kwasica ketonowa. To już jest stan zagrożenia życia wywołany głębokim niedoborem insuliny. Więc taki program edukacyjny w mieście jest na pewno bardzo potrzebny i opowiada o nim zastępca dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
1: Program profilaktyki cukrzycy typu drugiego dla osób dorosłych, który zaczęliśmy realizować w tym roku. Zapraszamy do niego wszystkie osoby między 40 a 60 rokiem życia, które mają bądź wysoki cukier, tak zwany naczczo, bądź w krzywej cukrowej wychodzi im nietolerancja glukozy. Tutaj, tak jak mówią naukowcy, dzięki zmianie trybu życia można ten trend odwrócić i być może w przyszłości takie osoby nie zachorują na cukrzycę. W ramach programu proponujemy im wizytę u edukatorki, gdzie będą mogli zapoznać się, jakie zmiany powinni zrobić. Mamy też spotkania z dietetykiem, który dokładnie dopasuje dietę do aktualnych upodobań, bo wiemy, że czasami to jest problem. Osoby dostają ulotki, jaką dietę mogłyby zastosować. Okazuje się, że czegoś nie mogą jeść, coś im nie pasuje, więc dietetyk indywidualnie każdemu dopasuje plan żywieniowy. Mamy również rehabilitanta, który powie, jaka aktywność fizyczna byłaby tutaj wskazana, żeby zapanować nad tymi cukrami. To wszystko razem w połączeniu pomoże nam zmianie stylu życia, na którą nie będziemy musieli też wydać za dużo środków, bo wiemy, że każdemu zmiana jakakolwiek kojarzy się z wydatkowaniem i nadwyrężaniem budżetu. Tutaj miasto finansuje to za darmo. Jako bonus wszystkim uczestnikom oferujemy również sensory do pomiaru glikemii, także na bieżąco każda osoba będzie mogła sprawdzać, jak to, co zaczęła robić, czyli ta zmiana diety, może ta aktywność fizyczna wpływa na poziom cukru i czy rzeczywiście jak zjemy to ciastko, to ten cukier nam skacze, czy nie, a może trzeba to ciastko wymienić na marchewkę bądź jakieś inne warzywo. Tutaj realizatorem tego programu jest Wrocławskie Centrum Zdrowia, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje.
0: No, mówi się, że cukrzyca to jest taki cichy zabójca, że otyłość to jest epidemia XXI wieku.
1: Dzięki tej całej edukacji też osoby będą wiedziały, że tak, idąc do sklepu, co mogą kupić, że nie musi to być półka ze specjalnymi produktami żywieniowymi, które jak potem się okazuje wcale takie dobre nie są, na jakie wyglądają. Tu też właśnie w ramach takiej edukacji oferujemy wyjście z dietetykiem do sklepu i pokazanie, co możesz wziąć, z jakiej półki, że to nie musi być półka dla diabetyka, bądź z innego rodzaju tam produktami wysokoproteinowymi, że naprawdę na tej zwykłej półce dla tak zwanego przeciętnego człowieka możemy sobie coś wybrać, tylko musimy wziąć taki produkt i zobaczyć z tyłu na etykiecie, ile tam jest cukru, ile kalorii ma taki produkt i nagle okaże się, że możemy spokojnie skomponować swój jadłospis, naprawdę mieszcząc się w budżecie domowym.
0: Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym programie?
1: Trzeba mieć odpowiedni wiek, czyli między 40 a 65 lat, nieprawidłową glukozę naczczo, czyli jeżeli idziemy i wykonujemy taki pomiar w przychodni, on nie jest w granicach normy, ale nie jest to rozpoznana cukrzyca, możemy zgłosić się do tego programu, bądź w tak zwanej krzywej cukrowej wychodzi nam nietolerancja glukozy, czyli jak zjemy posiłek, ten cukier nam skacze, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, ale musimy pamiętać, nie jest to program dla osób z rozpoznaną cukrzycą, my chcemy jej zapobiegać, chcemy dać tutaj mieszkańcom coś, co na przyszłość może pomóc im w tym zdrowym stylu życia i rezygnacji z kolejek do diabetologa.
0: Ja wiem, że to nie jest choroba, ale czy w tym się mieści też insulinooporność?
1: Dokładnie tak, mieści się insulinooporność. Są to właśnie wysokie cukry po posiłku, gdzie organizm nie może sobie dać z nimi rady. Nie jest to jeszcze cukrzyca, ale jest to taki stan, gdzie możemy jeszcze coś zrobić i mamy szansę odwrócić ten trend. Mamy szansę powrócić do prawidłowej masy ciała, do prawidłowej przemiany tutaj węglowodanów i odwlec w czasie zachorowanie, bądź w ogóle go uniknąć. Tak samo jeżeli chodzi o powikłania w cukrzycy, bo też wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, tak? Powikłania wzroku, słynne stopy cukrzycowe. My chcemy Wrocławiam przed tym ustrzec.
0: Gdzie szukać informacji?
1: Informacji szukamy we Wrocławskim Centrum Zdrowia, bądź na stronie www.wrocław.pl w zakładce Zdrowy.
2: Zdrowy Wrocław.
0: We Wrocławiu działa też program profilaktyki raka piersi. I to nie tylko w październiku, czyli w miesiącu, który od lat kojarzy się z profilaktyką tego nowotworu. Wrocław od ponad 30 lat wspiera mieszkanki w dbaniu o zdrowie piersi. Miejski program profilaktyki raka piersi działa od 1995 roku. Zwiększa świadomość zdrowotną kobiet i zachęca do regularnych badań. Program w tym roku skupia się na edukacji zdrowotnej, budowaniu tzw. czujności onkologicznej oraz wspieraniu zdrowego stylu życia. Program jest bezpłatny i skierowany do wrocławianek od 18 roku życia. A wszystko odbywa się w punktach edukacji zdrowotnej. To są indywidualne edukacje zdrowotne. Uczestniczki otrzymują instruktaż samobadania piersi w punktach edukacji zdrowotnej. Wsparcie dietetyczne. W razie potrzeby uczestniczki zostaną skierowane do dietetyka. Na realizację tego programu miasto przez ponad 30 lat przekazało około 27 milionów złotych. W tym roku kolejne 420.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
5: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
6: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
4: No właśnie, w nim się znajdujemy. Aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc, bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
6: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach. I na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony, więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przeniesienie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
4: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
6: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów, faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę będzie najlepsze.
4: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
6: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują, poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
4: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
6: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
4: Przetrwało wojnę?
6: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas, już we polskim we Wrocławiu, od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
4: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
6: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest, jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, to jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
4: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
6: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy. I nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych. To jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
4: Widocznych na skórze? To znaczy, co to jest?
6: To znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. Tutaj też tak ułożone są przed wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi. To jakby te wzory się częściowo zachowały, do dzisiaj częściowo pozmieniały. To jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
4: Idziemy dalej i widzę tu ten napis żołądki po zatruciach, tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
6: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
4: A to obok nas, to też jakiś organ?
6: To jest ręka urwana.
4: To jest ręka?
6: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku w sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
4: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
5: Kryminalny Wrocław.
6: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak? Ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgów bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary krwotoczne i niedokrwienne.
4: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
6: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
4: Noże to narzędzia zbrodni.
6: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie, no były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
4: Pewnie ciężko by powiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej nietypowe narzędzia zbrodni albo obrażenia udokumentowane?
6: O, ciężkie pytanie, no tu jest bardzo dużo różnych nietypowych rzeczy. Mamy pewne nietypowe porażenia piorunem na przykład, znaczy skutki może nietypowe w postaci na przykład wielkiego tętniaka aorty, ale takich rzeczy nietypowych to bym wymienił na pewno po tym, jak człowiek, który palił fajkę na cybuchu, poznał urazu głowy i twarzoczaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgon w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Tak? Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką. To rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
4: Ale broń też jest, widzę.
6: Broń też jest. Przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową. Czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. Bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej. Natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
4: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
6: Mamy później cały dział obrażeń termicznych od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym. Dział połyków, tak? Czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach, łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
4: To są gwoździe?
6: Między innymi, tak. To wszystko jest wyjęte z żołądka. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem, przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedyna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jedna z najlepszych zbiorów, to właśnie różnego rodzaju czy oparzenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
4: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
6: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
4: No i ten prysznic tutaj?
6: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak szpetnie, jest ostatnią oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
4: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
6: Ja myślę, że zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że mają jakieś przygotowanie, tak?
4: Czytamy kryminały.
6: Czytamy kryminały, oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy, ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, no to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak? I poruszeni tym, co widzieli tutaj.
4: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu jak co roku przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy. Pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości, o tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
0: Na drogach Wrocławia.
8: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków, tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcję. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
7: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
8: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie, ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada, przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego. We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
7: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
8: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę. Zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieciaki te na pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie patrzono, nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych trzech placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
7: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, one te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
8: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 20 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast my też obserwujemy, na niektórych ulicach to się też nie zadziało. Na przykład przy jednej z ulic, która miała również wziąć udział w pilotażu, to się nie zadziało, ponieważ ulica, którą właśnie rodzice mogli wykorzystywać zamiast tej pod szkołą, ona była jednokierunkowa, było bardzo trudno potem wycofać, wymanewrować, stwarzało to dodatkowe zagrożenie w tamtej części, a przecież dzieciaki podróżują z różnych części tej szkoły. Także tutaj musimy też właśnie zauważać, czy poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą ulicę, gdy już wiemy o tym, że tak to działa, też staramy się nie robić na ostatnią chwilę wielu rzeczy. Trzeba przemyśleć to, w jaki sposób się poruszamy. A niestety albo stety, wyjeżdżając na miasto, poruszając się obojętnie czy samochodem, rowerem, czy pieszo, jesteśmy jednymi z uczestników ruchu i to nie jest tak, że my możemy sobie robić wszystko, bo innych nie ma. Jesteśmy po prostu częścią tej transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
7: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
8: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie dróg i utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i teraz, tak jak powiedziałam, w przypadku Szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi, naprzemienne parkowanie, żeby można było właśnie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
7: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
8: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak wyjadą samochodem, to będzie bezpieczniej. Ale a to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała, no to mamy tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, jak powiedzieliśmy. Natomiast tam dużym problemem...
7: Żyjemy w dużym mieście, no to już jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
8: Dokładnie. Natomiast tam, umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maja, ale również we wrześniu, teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy zwolnić, bo ta traska jest już węższa przy żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak doprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakieś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
7: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
5: Ciekawy Wrocław.
12: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn, jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
13: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
4: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
12: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
13: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszę o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby z poza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśni, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
4: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
13: 5 grudnia 2015.
4: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
12: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
4: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
13: No zdecydowanie, chociaż na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Natomiast na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład Zakładu Produkcji Wody na Grobli. No i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
4: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis. To znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży?
13: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. Bilet do kompleksu wieży ciśnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 o 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich, następnie opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
4: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
13: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
4: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
5: Ekologia we Wrocławiu.
4: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo? Tak to działa?
13: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
4: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
12: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej. My w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
13: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek, na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarzy, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości no, dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku, to też jest bardzo ciekawy temat.
4: A co, jeśli chodzi o eksponaty, ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
12: Myślę, że najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste. Jest to w skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsolowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
4: A w twoich opowieściach, Gracjan?
13: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa no, może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach, bo oczywiście te zwierzęta, które mieszkają w najgłębszych strefach oceanicznych, no, są dość przerażające i fajnie jest się im przyjrzeć z bliska, więc te modele także budzą ciekawość. Więc ta strefa głębinowa zdecydowanie moim zdaniem wygrywa, ale też inne są oczywiście bardzo ciekawe na swój sposób. Taka najbardziej wizualna na przykład, taka przy której nasi goście spędzają bardzo dużo czasu, to jest, wydaje mi się, stany wody, gdzie mamy drukarkę wodną oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
4: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
13: No to przede wszystkim w strefie stany wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie człowiek i woda.
12: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
4: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
13: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica, i są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
4: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
12: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne, osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się, i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
4: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł czy nie?
12: No myślę, że dobry, zwłaszcza w ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji, to jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
4: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
12: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z lotu ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
13: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda. Przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta. Pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
4: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
13: Często są na przykład osoby, które pamiętają Wielką Powódź w 1997 roku, mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia, Racibórz, Opole, Kłogów, Kłodzko, prawda? Więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę, no dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
12: Ja myślę, że zadziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na Centrum Wiedzy o Wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej. I w jaki sposób ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
4: Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
13: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
12: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
4: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak, to już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Regana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych, fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje... Uwaga! Koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw w kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym jak skończą ten nowy kierunek będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek, o tym już za chwilę.
5: Edukacja we Wrocławiu.
17: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jest to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym. Mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że uwzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów.

0: łączyć.
1: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie od pracy z pacjentami od tego zaczynamy. Czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest. I często lekarze rozkładają ręce, mówią, że wszystko jest w porządku. A winą jest tutaj kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. I myślę sobie, że tutaj też jest taki element, który jest bardzo ważny w tej naszej psychologii, w tym naszym kierunku, że studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, także wsparcia psychologicznego.
2: Potrzeby społeczne są ogromne, bo tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Alarmujemy, że kolejki do lekarzy i do psychologów, psychoterapeutów są ogromne, że właściwie no, ta opieka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, cały czas wymaga no, po pierwsze zasobu ludzkiego i tutaj jest odpowiedź w postaci kształcenia nowych psychologów i psychoterapeutów, a po drugie takiej oferty dla ludzi.
1: Zapotrzebowanie jest bardzo duże i przede wszystkim też musimy popatrzeć na to, że dzisiejszy świat się zmienia i pojawiają się kompletnie nowe wyzwania. Nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoło. Dzisiaj nawet zobaczmy tą kwestię pandemii, która wywołała pracę zdalną. Okazuje się, że wiele ludzi na początku jest bardzo zadowolonych pracą zdalną, no bo przecież można w tym czasie nie tracić czasu na dojazdy i tym podobne, zrobić wiele różnych rzeczy w domu, trochę nadrobić. Ale z czasem obserwuję na przykład moich pacjentów, to często zdarza się tak, że oni zaczynają mieć później jakieś problemy lękowe, kiedy muszą wyjść do ludzi, kiedy trzeba się spotkać w jakimś większym gronie. I sami się tak zastanawiają. Kiedyś wychodziłem do wielu klientów, nie miałem z tym problemu, brylowałem na salonach w cudzysłowie, a dzisiaj zaczynam odczuwać lęk przed takimi spotkaniami. Czyli widzimy, że co chwilę mamy jakieś nowe zjawiska, które się pojawiają. Oczywiście są często też obwarowane takimi założeniami z dawnych lat, nic specjalnego, co się nie zmienia, ale pojawiają się nowe formy, których trzeba byłoby znaleźć jakieś oddziaływanie i pomóc tym osobom.
2: No to też zdrowie psychiczne dzieci. Tutaj też nie dzieje się dobrze.
1: Wiemy, że ta sfera była dosyć mocno zaniedbana przez wiele lat. Myślę, że teraz to się bardzo mocno zmienia. My też mieliśmy tutaj taką kampanię nawet do studentów Mów o sobie, żeby też nauczyć i mówić o tym, że warto jest zgłaszać swoje problemy, czy to do bliskich, czy to do osób, które wymagają tej pomocy, żeby nie zostawać z tym samemu. I myślę sobie, że też ta działka, taka, którą tutaj też mamy zaplanowaną, zarówno w formie różnych zajęć, jak i też praktycznych, żeby też wzbogacać i dać tą możliwość zastanowienia się przyszłym absolwentom, czy będą chcieli współpracować z dziećmi i nastolatkami.
2: Tak, bo nikt nas nie uczył głośno mówić o tym, co czujemy, o swoich emocjach. To albo było tak umniejszane, że to jest jakieś użalanie się nad sobą, tak? Albo histeryzowanie. Nie histeryzuj, taki był bardzo częsty komunikat w domu.
1: Tak, takich komunikatów jest wiele. Też nawet czasami osoby, które mi się przyjaźniły, czy są naszymi znajomymi i chcą nam w cudzysłowie pomóc, mówią, no nie przesadzaj, nic się takiego nie stało. I to jest takie, no niby chcemy pomóc, ale w odbiorze tego człowieka to jest umniejszanie jego emocji, jego potrzeb wyrażania tych emocji. A on ma prawo do tego powiedzieć, że to go boli i to jest dla niego problemem. I te sytuacje tutaj są jak najbardziej też, żeby nauczyć też przyszłych absolwentów tego, jak wspomagać też różnych pacjentów, jak ich uczyć też różnych aspektów w życiu, żeby mogli zadbać o siebie, swój dobrostan i również umieć regulować emocje.
2: To jaki jest program tych studiów? Czego ci studenci będą się mogli nauczyć?
1: Studenci uczą się przede wszystkim standardowej psychologii, tak jak wszędzie. To jest kierunek jednolity, magisterski psychologii, który daje możliwość potem funkcjonowania jako psycholog i dalszego kształcenia. Natomiast jest wzbogacony przede wszystkim o kwestie związane właśnie z tą taką działką trochę neurobiologiczną, z psychogenetyką, właśnie z anatomią, to tak na początek, a potem z bardzo dużą liczbą godzin związanych z praktykami oraz z kwestią związaną z takiego trochę kształcenia,

0: jak też kształcimy tutaj lekarzy, czyli w takich ćwiczeniach klinicznych, przy pracy właśnie przy łóżku pacjenta, nie tylko teoretycznie, nie tylko z książek, ale właśnie tak, żeby poznać, jak się realnie pracuje z pacjentem. Właściwie to mamy dwie ścieżki. Mamy i psychologię kliniczną, i psychologię zdrowia. Psychologia kliniczna to jest oczywiście psychologia, ten nurt, który jest związany głównie tutaj z kwestią i diagnozy psychologicznej, i kwestią różnego rodzaju oddziaływań psychologicznych związanych właśnie z poprawą dobrostanu psychicznego ludzi, ale też właśnie umiejętności takich poruszania się w tej psychopatologii, poruszania się w metodach interwencji, poruszania się w tym takim, takiej zdolności planowania, jak możemy pomóc danemu człowiekowi. Więc to jest taka kwestia właśnie tutaj typowo dla psychologii klinicznej, tak żeby od rozpoznania problemu poprzez zaproponowanie interwencji, a także często potem i tej interwencji przeprowadzenia. Chcemy tutaj właśnie tych naszych adeptów przygotować. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie elementy takie związane chociażby z odpowiednią szkołą psychoterapeutyczną, czy potem ze specjalizacją z psychologii klinicznej, która jest taka jakby w cudzysłowie odpowiednikiem różnych specjalizacji medycznych, to jest potem kwestia podyplomowa do rozwinięcia. Natomiast my przygotujemy tak, żeby ci nasi absolwenci już na starcie mieli tą wiedzę i byli w nią wyposażeni, a także pewne już umiejętności. Natomiast psychologia zdrowia, to też jest kwestia właśnie związana z utrzymaniem tego zdrowia, zadbaniem o to zdrowie, profilaktyki, tych rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne, na to, co właściwie powinniśmy też zwrócić uwagę, prawda? Lepiej zapobiegać niż leczyć i na pewno to też jest w jakimś kontekście mniej kosztochłonne. I dlatego też oczywiście dla tych osób, które będą bardziej zainteresowane takimi ścieżkami, różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
1: Niby wyrosta, cały czas mamy z tym problem.
0: Oczywiście, że tak. Ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Także my jakby pod tym względem to zapewniamy, żeby nasi studenci te wszystkie formalne rzeczy mieli, ale przy okazji też, żeby skończyli taki kierunek, który da im wiele już i umiejętności, i wiedzy.
1: Pierwszy rok, 30 osób. Jakie są plany na potem?
0: Na razie startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali. Nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim, więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać. Więc liczę na to, że ta kameralność i ten start przyniesie piękne owoce.
2: Edukacja we Wrocławiu.
1: Na miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. A zakażeń jest coraz więcej. To HIV, kiła, rzeżączka i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. A najwięcej, bo 60% z nich, to osoby poniżej 24 roku życia.
2: Autopromocja.
3: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
4: Idę!

o 18:00. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Jak to się stało, że jedyne w kraju Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajduje się właśnie u nas, we Wrocławiu? Czy warto się tam wybrać i co można tam zobaczyć? O tym teraz u nas.
5: Muzea we Wrocławiu.
6: Agata Matyszok-Nyckowska, kustosz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
4: To jest muzeum unikalne pod, myślę, wieloma względami. Jest tak, że ono jest jedynym takim muzeum w Polsce teraz, rzeczywiście?
6: Tak, jest jedynym muzeum takim w Polsce o profilu, który zajmuje się gromadzeniem pamiątek i opracowywaniem historii Poczty Polskiej i właściwie zawsze było. I większość państw na świecie i w Europie ma takie swoje jedno muzeum, które zajmuje się pocztą w danym państwie.
4: A jak to się stało, że to muzeum jest we Wrocławiu, a nie w stolicy?
6: To jest efekt zawirowań powojennych, bo muzeum zostało założone w 1921 roku w Warszawie, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po długim okresie pod zaborami. Stwierdzono, że jest taka potrzeba, żeby gromadzić pamiątki po Poczcie Polskiej, ponieważ poczta miała już bardzo, bardzo dużo lat. Poczta Polska, taka państwowa, istnieje od połowy XVI wieku. No i należałoby się tym zająć, to opracować, żeby to nigdzie nie zginęło. I w 1921 roku w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Poczty i Telegrafów założono tam Muzeum Poczty i Telekomunikacji Polskiej. I to muzeum istniało przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W okresie II wojny światowej zostało zamknięte, ale starano się tam zabezpieczyć zbiory. I zaraz po zakończeniu II wojny światowej otwarto je w Warszawie. Pod koniec lat 40., początek lat 50. muzeum zamknięto, podobno z powodu braku lokalowych. Przez jakiś czas muzeum było zamknięte, ale staraniem pocztowców lwowskich, którzy wówczas rezydowali we Wrocławiu, znaleziono tutaj siedzibę i przeniesiono muzeum do Wrocławia. Dlatego, że po prostu tutaj była siedziba, w której znajdujemy się do tej pory. To jest stary gmach Poczty Głównej, taki po niemiecki pocztowy bank czekowy, który został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku i zawsze należał do poczty. I zaraz po zajęciu przez Polaków Wrocławia tutaj również założono urząd pocztowy. Także siłą rzeczy zapoczątkowano tutaj działalność muzeum we Wrocławiu. W tej chwili na samej górze, na szczycie, na tej koronie wieży znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki telewizyjne. Natomiast przez jakiś czas w latach 60. znajdowały się tam urządzenia, które zagłuszały Radio Wolna Europa i parę pięter poniżej pracowały telefonistki, panie, które obsługiwały te urządzenia i aby nie rozumiały tego, co było przekazywane przez Radio Wolna Europa, to były Rumunki albo Czeszki. Wiele osób nas pyta, pamiętających tamte czasy, czy mamy te urządzenia, to dodam od razu, że nie mamy tych urządzeń szyfrujących.
4: No właśnie, a co państwo mają? Bo to jest duża opowieść i pewnie ogromne zbiory.
6: Tak, zajmujemy się historią poczty i historią telekomunikacji, bo na początku była poczta, a z czasem dołączyła do niej również telekomunikacja, która przez bardzo długi czas zarówno w Polsce, jak i na świecie była związana z instytucją poczty. I mamy wszystkie pamiątki dotyczące Poczty Polskiej, które udało nam się zgromadzić, które wcześniej przynosili do muzeum darczyńcy i założyciele. Podobnie pamiątki związane z telekomunikacją, ale również z takim przekazywaniem wiadomości na odległość, na przykład takie jak radio, telewizja, stare gramofony, adaptery. Mamy pamiątki związane z filatelistyką i właściwie wszystkim, czym filatelistyka się zajmuje, ponieważ jest to tak ogromna dziedzina, że można by stworzyć odrębne muzeum znaczków. Takowe się znajdują na świecie. U nas na szczęście zajmujemy się tym również my.
4: A jak te znaczki się przechowuje? Bo widziałam takie specjalne gabloty, takie wyciągane z szafy, jak to powiedzieć?
6: Tak, to są specjalny system pokazywania znaczków pocztowych, który zaprojektowaliśmy na nasze potrzeby, dlatego żeby zmieścić tam jak najwięcej znaczków i żeby one były bezpiecznie mogły być pokazywane przez dłuższy czas, ponieważ znaczek na podłożu papierowym jest bardzo wrażliwy na temperaturę, na światło, na właściwie wszystkie czynniki zewnętrzne, dlatego znaczki są przechowywane w gablotach, które są w takim systemie wysuwanych szach. Także można wysunąć, obejrzeć i schować go z powrotem. No oprócz tego większość znaczków przechowujemy w magazynach, w specjalnych papierowych oprawach, oczywiście też w szafach zamkniętych, gdzie jest monitorowanie klimatu.
4: A dużo znaczków Państwo mają?
6: Mamy dużo, bardzo dużo znaczków, ponieważ gromadzimy wszystkie znaczki polskie, które zostały wydane, znaczki, które nie zostały wprowadzone do obiegu. Oprócz tego gromadzimy również znaczki zagraniczne. Tych znaczków też mamy bardzo dużo, także gromadzimy ogromne ilości. Oprócz tego mamy jeszcze akcepty, próby druku, czyli całą taką ścieżkę, która pokazuje, jak dany znaczek został wyprodukowany.
4: A jeśli chodzi o telekomunikację, jakie eksponaty budzą tutaj największe zaciekawienie?
6: Największe zdziwienie i zaciekawienie wśród młodzieży i dzieci budzą telefony z lat 70., 80., gdzie jest tarcza do wybierania numeru. Dzieci nie wiedzą, jak korzystać z tarczy do wybierania numeru. Nie wiedzą, nie kojarzą, że słowo wykręcić numer wzięło się właśnie stąd, że kiedyś telefony miały tarcze. Mamy telefony, najstarsze nasze telefony to są takie pierwsze telefony, które pokazały się w Polsce i to są telefony, gdzie nie było jeszcze w ogóle tarczy czy innego urządzenia do wybierania numeru, ponieważ podawało się ustnie telefonistce numer abonenta, z którym chcemy się połączyć i ona przez centralę ręczną to robiła, łączyła. Dopiero w latach późniejszych, kiedy pojawiły się już centrale automatyczne, pojawiło się urządzenie do wybierania numeru i pierwsze to była ta tarcza telefoniczna, która dopiero w latach 90. została wymieniona na przyciski. Natomiast teraz, w obecnej chwili, kiedy dzieci posługują się i młodzież smartfonami, gdzie w ogóle numer można również wywołać głosowo, to jest to funkcja dla nich nieznana, także nie wiedzą, do czego służy tarcza i nie wiedzą, jak obsługiwać tą tarczę. Nie wiedzą, którą stronę kręcić.
4: Z takich większych eksponatów Państwo mają też dyliżanse.
6: Tak, jako jedyni w Polsce mamy dwa dyliżanse pocztowe do przewozu osób i jeden powóz konny do przewozu przesyłek.
4: Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdziecie w budynku poczty przy Krasińskiego, niedaleko Galerii Dominikańskiej. A teraz przenosimy się do muzeum, które rzadko można odwiedzać. Nam się to udało, a chodzi o Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
5: Ciekawy Wrocław.
7: Doktor Zygmunt Domagała, profesor uczelni, dziekan filii w Wałbrzychu, a przede wszystkim pracownik wieloletni Zakładu Anatomii Prawidłowej, przez wiele lat zajmujący się Muzeum Anatomicznym.
4: W którym teraz jesteśmy i to wcale nie jest takie oczywiste, że ja mogę się tu znaleźć. To znaczy wrocławianie na co dzień rzadko mogą odwiedzać to muzeum.
7: Tak, rzeczywiście to formalna nazwa sugerująca, że jest to muzeum. W rzeczywistości jest to bardziej sala dydaktyczna, która kiedyś w czasach przedwojennych pełniła funkcje muzealnicze. Tak, w tej chwili jest bardziej salą otwieraną okazjonalnie.
4: No i pan doktor będzie naszych słuchaczy teraz przewodnikiem po tym muzeum, o którym będzie pan doktor opowiadać tym, którzy go nie widzą, więc jeszcze trudniej. No właśnie, bo nie ma tu wstępu na co dzień, ale jest co zobaczyć, jak tak widzę po pierwszym spojrzeniu.
7: Tak, muzeum miało trudną historię, bo ono w założeniach było inne, ale w tej chwili jest, można powiedzieć, trochę bardziej spolonizowane. A bo początkowo zostało stworzone przez Breslau Uniwersytet, tak jak wszystko we Wrocławiu, z dedykowaną funkcją pokazywania pewnego rodzaju nieprawidłowości anatomicznych. Z czasem to muzeum zmieniło się w bardziej czysto anatomiczne, więc zaczynamy od zapoznania się ze szkieletem.
4: Tych szkieletów tutaj jest sporo właściwie.
7: Tak, bardzo dużo. Z pewnością przekraczamy 200 osób zmarło i z nich całe lub częściowe szkielety są wykorzystane, bo to nie jest tak, że za każdym razem widzimy cały szkielet człowieka, nasz z perspektywy anatomii interesują bardziej detale niż całość.
8: No właśnie, i detale, poszczególne fragmenty ciała też są tu ukazane.
7: Tak, no bo drugim etapem są fragmenty ciała. Przy czym to jest też muzeum, trochę pokazujące historię preparatyki anatomicznej, bo preparat anatomiczny to już jest dzieło artystyczne. To nie jest ciało człowieka, to jest przekształcone ciało człowieka w kierunku już działania artystycznego, dlatego pierwsi anatomowie wywodzili się, zresztą wiemy, Leonardo da Vinci, z szeroko pojętego takiego ruchu artystycznego, czyli widzimy różnego rodzaju preparaty, w różny sposób wykonane i w różny sposób zakonserwowane te preparaty i części ciała, jak i także całych ciał, ale te całe ciała będą zmumifikowane.
8: No właśnie, to dlatego niektóre są takie ciemne?
7: Tak.
8: Przechodzimy do tych ciemnych.
7: Tak, one tutaj przyjechały, to jest w ogóle ciekawa historia, no bo przecież Uniwersytet Wrocławski nie ma tylu lat, ma 200. Z dodatkami może 250, można by było to zliczyć. One przypłynęły barkami w nowożytności, ale jednak z naszej perspektywy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu z szeroko pojętego centralnej części Niemiec. Tam zostały przetransportowane Odrą w górę, to też warto docenić, w górę rzeki, w stronę Wrocławia, właśnie żeby wyposażyć nowo budowane muzea anatomiczne.
8: Co jeszcze tu mamy, idąc dalej?
7: Mamy także preparaty pokazujące anatomię głowy i szyi, w tym także takie preparaty trochę z pewną legendą, bardziej miejską legendą, romantyczną, gdzie jeden z zmarłych, znajdujących się tutaj u nas osób, mając zmarłych wiele lat temu, no dostał się do naszego muzeum z uwagi na to, że niefortunnie przeżył wypadek komunikacyjny. Jeden z pierwszych wypadków komunikacyjnych, czyli kontaktu konnego tramwaju z, no można powiedzieć, trochę zagubionym pieszym, który przebiegał przez ulicę, w wyniku czego tego zderzenia ten człowiek zmarł. Ale dlaczego jest to taka romantyczna historia? Bowiem wiemy, że próbował nabyć kwiaty dla swojej narzeczonej. I jego fragment, jego ciała znajduje się tutaj w naszym muzeum. Mamy też płuca w różnym stanie, także takie ciemne płuca, które zawsze wszyscy odwiedzający sugerują, że są płuca palacza. No niestety to są płuca wrocławianina, czyli osoby, które mieszkało w szeroko pojętej dolinie, w którym było wiele zanieczyszczonego powietrza, głównie pochodzącego od różnego rodzaju stałych środków służących do opalania, czyli węgiel, drewno.
8: Czyli wszyscy mamy takie płuca, takie czarne?
7: Prawdopodobnie czarne płuca mamy wszyscy, w lepszym lub większym stopniu, ale one są po prostu ciemne i ten Wrocław miał ten problem od czasów nawet przedwojennych. Specyfika po prostu położenia miasta w dolinie z ograniczoną wymianą powietrza. Natomiast idąc dalej, wchodzimy w etap rozwojowy. I ten etap rozwojowy to jest etap pokazujący, jak rozwija się ciało człowieka jeszcze zanim pojawi się człowiek na świecie. I tam znajdują się bardzo trudne te preparaty. Trudne dla nas, dlatego że pokazują zmarłego człowieka jeszcze, który nie miał szansy zapoznać się światem, prawda? Umarł zanim mógł opuścić jamę macicy. I te preparaty są trudne. Ich było dużo więcej, ale niestety w 1945 roku zostały zniszczone. Takie mamy podejrzenia, prawda? Że zostały zniszczone być może nawet w trybie celowym lub po prostu w celu pozyskania płynu konserwującego. Brzmi to bardzo brutalnie, ale to są wszystko pewnego rodzaju opowieści zasłyszane. Nie mamy na to 100% dowodu, czy żołnierze zwycięskiej armii tutaj te preparaty opróżnili z konserwującego alkoholu. No tego rodzaju opowieści są. Natomiast ten budynek nie był zniszczony w czasie II wojny światowej, więc te zniszczenia, które zostały tu wewnętrznie stwierdzone, no musiały się zdarzyć po odejściu Niemców, a przed przyjściem Polaków. Dlatego, że Polacy naukowcy wiedzieli i doskonale znali, jaki rodzaj wyposażenia w tym wybitnym, wyróżniającym się muzeum był. I on nie dotrwał do czasów końca 1945 roku, bo to jest ten okres kilku miesięcy tego okresu, gdzie nie było skutecznego zarządzania bezpieczeństwem muzeum.
8: Jest trochę takich opowieści, sekretów wokół tego muzeum?
7: Tak, no jest oczywiście. Anatomia europejska w okresie szeroko pojętego nazizmu była w głębokim kryzysie. I na pewno nasz zakład w tym kryzysie też był. Też wiemy, że był zarządzany przez przestępcę, przez zbrodniarza niemieckiego. Więc prawdopodobnie tutaj także były realizowane niewłaściwe, nieetyczne zachowania. Dlatego w tej chwili, w polskich czasach, my jesteśmy bardzo wrażliwi na ten aspekt. Ale to właśnie wynika z tej historii tego zakładu, żeby nigdy takie zdarzenia się nie powtarzały, czyli takie zdarzenia, które wiązały obecność w zakładzie osób, które nie chciały się w tym zakładzie znaleźć i przede wszystkim ofiar systemu, które były tutaj sekcjonowane w całkowicie nielegalny sposób. Także dla prawa Rzeszy Niemieckiej III, bo to prawo miało swoje procedury, brutalne, ale miało, to nawet te brutalne procedury były tutaj niedochowane.
4: Okazję, by sami odwiedzić Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego macie podczas takich wydarzeń jak na przykład Dolnośląski Festiwal Nauki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Czy wiedzieliście, że od 15 lat Unia Europejska ma swoje oficjalne przedstawicielstwo we Wrocławiu? Komisja Europejska ma swoje główne przedstawicielstwa w stolicach wszystkich państw członkowskich. Natomiast biura regionalne działają jedynie w kilku europejskich miastach poza stolicami, między innymi w Barcelonie, Marsylii, Mediolanie, Monachium i właśnie we Wrocławiu. W Domu Europy pracownicy informują mieszkańców o unijnych programach, o unijnym prawie, ale też organizują debaty z widokiem na Europę. Prowadzą też bezpłatne lekcje i warsztaty dla dzieci i dla studentów. Moją gościnią jest dzisiaj Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
10: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
11: Dom Europy to jest taka komisja, parlament i punkt informacyjny, do których można w każdej chwili przyjść. Dom Europy przede wszystkim jest otwarty. Tutaj my z jednej strony organizujemy eventy, debaty, te tak zwane debaty z widokiem na, bo jesteśmy przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu. A z drugiej strony też wychodzimy z naszą ofertą poza budynek. Jest nas, że tak powiem, wszędzie pełno. Po pierwsze nasz wspaniały punkt informacyjny, pozdrawiam tutaj, to jest taka ekipka, która chodzi po szkołach, po różnych wydarzeniach młodzieżowych i to są setki lekcji europejskich na różne tematy, nie tylko ogólnie o Unii Europejskiej, ale też w ogóle o politykach unijnych. Także to jest taka pierwsza część działalności. A my z kolegami z parlamentu robimy właściwie też dużo eventów zewnętrznych. Na przykład mamy taką serię Cyberchat o dobrostanie w internecie dla młodzieży. To jest taka nasza kampania jesienna. W tym roku też się zacznie. I w trakcie tych eventów nauczyciele, młodzież, specjaliści, ale również specjaliści nie tylko od internetu, ale też wokół ochrony zdrowia będą dyskutować, co najlepiej, że tak powiem, jak najlepiej podejść do tego tematu. I będziemy też mówić o politykach unijnych, bo taka właściwie jest nasza główna rola, pokazać Europę, pokazać polityki europejskie i pokazać jakby ich bogactwo, że w każdej sferze właściwie działania Europa jednak coś proponuje.
9: To jest takie daleko wysunięte ramię Brukseli i waszym zadaniem jest promocja tej Unii Europejskiej?
11: Można powiedzieć, to jest taka potrójna rola, bo z jednej strony my mówimy o politykach, tak? Także jeżeli na przykład jesteśmy dosyć obecni na takich dużych wydarzeniach, kongresach tutaj na Dolnym Śląsku, ale też poza, jeżeli są jakieś kongresy gospodarcze, to mówimy o politykach gospodarczych. Jeżeli są to wydarzenia, powiedzmy, polityczne z zakresu bezpieczeństwa, no to wtedy te inne polityki. Jeżeli to są kongresy młodzieżowe, w których jesteśmy bardzo obecni, mówimy o politykach młodzieżowych. To jest jakby taka jedna rzecz. Ale druga nasza rola to jest też słuchanie, patrzenie, obserwowanie tego, co się dzieje, przynoszenie tych informacji do Brukseli, taki strukturalny dialog zarówno z władzami, ale też z NGO-sami, z uczelniami, no z wszystkimi partnerami, którzy też do nas przychodzą, ale których my znajdziemy. I muszę powiedzieć, że to jest taka bardzo ciekawa część mojej pracy, bo poznaje się coraz to nowe aspekty. I tu jakby taka trzecia rola też, zrozumienie zrozumienie, to jest może najciekawsze, jak polityki unijne rezonują na tym gruncie lokalnym i regionalnym, bo my robimy eventy w małych miejscowościach też tam rozmawiamy, bo znamy bardzo dużo burmistrzów, małych szkół i wszędzie można się czegoś nauczyć, jak ta Unia dotarła, co ta Unia zrobiła, a może czegoś nie zrobiła, a gdzie jest jakiś potencjał na współpracę.
9: To porozmawiajmy o tej współpracy Unia. Jesteśmy we Wrocławiu, no to Wrocław. Część takich rzeczy bardzo oczywistych widzimy gołym okiem. Na przykład remont jakiegoś budynku, spektakularna inwestycja, jest tabliczka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ale gdzie jeszcze możemy zobaczyć taką działalność unijną? Gdzie jeszcze ta Unia Europejska we Wrocławiu jest widoczna?
11: Myślę, że jest bardzo wiele takich obszarów, z których nie zdajemy sobie sprawy. W ogóle a propos tych dużych szyldów unijnych, tak, one są wymogami jakby przy tych dużych inwestycjach infrastrukturalnych z funduszy spójności. Ludzie je widzą, nie zawsze je zapamiętują. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Natomiast no, chociażby programy badawcze, tak, Horyzont i inne programy, które pomagają naukowcom uczelni wrocławskich. Mam bardzo dobry dialog właściwie z wszystkimi uczelniami na temat wdrażania tych projektów. Też staramy się zrozumieć, jakie są bariery, jak Polska może lepiej uczestniczyć na przykład w Horyzoncie Europa, bo myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Polska jest takim krajem, który dopłaca do swojego uczestnictwa w Horyzoncie Europa, także ambicja na następne lata. Polska może lepiej korzystać, tak, z takiego programu. Myślę, że jest bardzo dużo tych programów, które nie mają tabliczek typu Erasmus. Też bardzo duży temat dla nas. W przyszłym roku zresztą we Wrocławiu w kwietniu odbędzie się wielka erasmusowska impreza światowa i my jako przedstawicielstwo regionalne, czyli to przedstawicielstwo tutaj w Dolnośląskim, już mamy nawiązaną współpracę z organizacją Erasmusa i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni w ogóle i w przyszłym roku w kwietniu my jako przedstawicielstwo też będziemy w tym wielkim święcie Erasmusa uczestniczyć. Erasmus to jest właściwie taki jeden z bardziej znanych programów europejskich. Polega on na finansowaniu wymiany uniwersyteckiej, ale też już właściwie późnoszkolnej i finansowaniu tej wymiany. To są bardzo łatwe partnerstwa między uniwersytetami, między szkołami, nie tylko dla studentów, też dla doktorantów, dla kadry uniwersyteckiej. No i to jest ogromny sukces. To się tam liczy w dziesiątkach milionów właściwie uczestnictwo osób, co bardzo ważne, osób, które dzięki Erasmusowi wyjechały albo które przyjechały też już coraz częściej do Polski, tak? Bo Wrocław ma bardzo dużo erasmusowców, którzy przyjechali z daleka, już właściwie też spoza Europy. Także w przyszłym roku, w kwietniu, proszę Państwa, wielka feta erasmusowska we Wrocławiu.
9: Na pewno takie społeczne też projekty. Tam też nie ma takich tabliczek, a bardzo dużo takich społecznych rzeczy się dzieje. Senioralne polityki właśnie, takie młodzieżowe, o których Pani też wspomniała.
11: Tak, no właściwie ten budżet unijny, on jest taki podzielony mniej więcej, że jedną trzecią to są właśnie te fundusze strukturalne, jedna trzecia to jest wsparcie polityki rolnej, tak? Także to już nie jest ani Wrocław, ani duże miasta, ale poza miastem bardzo, bardzo silnie się to czuje. Oprócz pieniędzy są też oczywiście polityki, jest też dyskusja, są działania antydyskryminacyjne, są dokumenty legislacyjne antydyskryminacyjne. Zresztą teraz dyskutowaliśmy we wrocławskim ratuszu na takiej konferencji Rad Kobiet na temat właśnie tych narzędzi unijnych, które zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa, mianowicie dyrektywy na temat równości w życiu zawodowym i prywatnym. Tak, to jest tak zwana droga do. Państwa członkowskie dogadały się na przykład, jeśli chodzi o długość urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich, tam te standardy europejskie są. Tak samo ta dyrektywa o luce płacowej, czyli transparencja wobec nierówności na rynku pracy, to jest taka trochę, powiedziałabym, eksperymentalne, nowe wykorzystanie prawa europejskiego. Oczywiście Unia nie ma prawa powiedzieć żadnej firmie, ile ma płacić swoim pracownikom, ale jak się pokaże, że tak powiem, transparentnie pewne przychody różnych grup, to myślę, że do pewnych wniosków zacznie się jednak dochodzić. Także tych instrumentów jest bardzo dużo. Programy senioralne, no jest to wiadomo, no, rosnąca grupa we wszystkich populacjach europejskich. Seniorzy to są też ludzie ogromnie kompetentni. To są ludzie, którzy przez dekady zdobywali kompetencje. My widzimy, że różne kraje europejskie w różny sposób do polityki senioralnej podchodzą, na przykład proponują takie czasowe zatrudnienie po emeryturze. W Polsce zresztą to też istnieje i to nie jest tylko ze względów finansowych. To jest też, żeby zatrzymać kompetencje w firmie. Są na przykład programy, które finansują walkę z wykluczeniem cyfrowym. Także myślę, że można my to bardzo długo mówić. My mamy zresztą też takie specjalne kampanie wykazujące jakby korzyści z Unii. To zresztą robią też fundusze informacyjne we wszystkich województwach. Także jest tego bardzo dużo, ale myślę, co to jest ciekawe i co przez te 20 lat się wytworzyło i tak jak ten kraj się zmieniał jednak bardzo mocno, to jest, my może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale ma to mocny wymiar regionalny. Przecież te fundusze strukturalne, ta gigantyczna ilość pieniędzy była wdrażana przez samorządy. Tak? Tutaj zawsze duży szacunek dla samorządów, bo to ogromna praca. Udało się ten kraj zmienić.
9: Takim jednym z priorytetów na pewno jest europejski plan walki z rakiem. Demografia i statystyki są nieubłagane. Te nowotwory nas dopadną. Ten priorytet europejski też musi być widoczny we Wrocławiu.
11: Tak, i właśnie dlatego my już od lat współpracujemy w tym temacie. Unia Europejska ma europejski plan walki z rakiem i tam jest bardzo dużo inicjatyw. Natomiast my tutaj we Wrocławiu mamy ogromną przyjemność, bo współpracujemy z fundacją, która wspomaga ozdrowieńców, bo leczenie to jest jedna rzecz, a powrót do normalnego życia to jest druga, bo to są, proszę Państwa, takie problemy jak koszty ubezpieczenia, problemy z uzyskaniem różnych takich rzeczy, które dla ludzi zdrowych w ogóle nie są problemem, tak? Takim jak, nie wiem, praca, zatrudnienie, kredyt, tak? Historia zdrowotna przy uzyskaniu kredytu. Tam jest cała masa rzeczy i nagłaśniamy to, organizujemy inicjatywy.
9: Wśród priorytetów na pewno unijnych na najbliższe lata jest zdrowie psychiczne. I tutaj taki szczególny nacisk to właściwie wybrzmiało w orędziu Ursuli von der Leyen na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
11: Dziękuję za pytanie, ponieważ jest to taka właściwie, to tak pokazuje trochę, ta polityka pokazuje bardzo dobrze, jak Europa działa, bo Unia Europejska właściwie już 20 kilka lat prowadzi programy w sprawie ochrony bezpieczeństwa, ale też dobrostanu dzieci w internecie. Jest taki program Safer Internet, bezpieczny internet, który już pod koniec lat, czy na początku lat 2000 uruchamiał pierwsze takie linie telefoniczne, gdzie młodzi ludzie mogli dzwonić i skarżyć się. To jest podłączone do policji, to jest podłączone pod różne serwisy, tak jak powiedzmy te linie telefoniczne, gdzie można o wsparcie prosić i do dzisiaj Unia to finansuje, ale jednocześnie tak jak 10-15 lat usiłowało się dyskutować z Big Techami, żeby one jednak może się zorganizowały i te swoje produkty ulepszyły pod względem bezpieczeństwa, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak jak samochody są o wiele bezpieczniejsze 15 lat temu, dziecko w internecie jest prawie dokładnie tak samo wystawione na różne ryzyka, jak było 15 lat temu. Także to jest kwestia środków i dlatego Unia Europejska w tej chwili przeszła już na stronę twardego prawodawstwa, ponieważ te dyskusje z firmami nie dały efektów. Tam trochę te filtry rodzicielskie tak zwane, to jest właśnie efekt takiego jakby samoregulowania się czy koregulowania, ale w tej chwili to już właściwie i przez te akty o usługach cyfrowych, przez tą konieczność aportowania, przez kary, ale też to, co zapowiedziała przewodnicząca, ten EU Kids Act i oczywiście to, co robi sztuczna inteligencja w tej chwili z naszą obecnością w internecie. W tej chwili już właściwie nie ma czasu, żeby czekać, aż druga strona coś zrobi, także Europa będzie tutaj liderem prawdopodobnie znowu, tak jak była 20 kilka lat temu.
9: Wy co roku jesienią trochę te dzieci bierzecie pod opiekę. Co przedstawicielstwo Unii Europejskiej we Wrocławiu będzie robić? Co to za kampania? Co to za akcja?
11: To jest właściwie już któryś raz z rzędu nasza kampania CyberChat. To są konferencje dla nauczycieli, dla młodych ludzi. One mają za cel pokazanie różnych metod walki z nienawiścią w sieci i z dezinformacją i jak się lepiej organizować. Mamy takie na przykład warsztaty dla nauczycieli. W tym roku będziemy mieli warsztaty dla studentów też, ale też będziemy mieli, i tu już to bardziej nawet w stronę dorosłych, będziemy mieli warsztaty dla samorządowców, tak, bo samorządowcy też z tym hejtem w sieci muszą się mierzyć w sposób zupełnie straszny.
9: W momencie, kiedy w Europie jest coraz więcej takich ognisk politycznych antyunijnych, ta wasza praca edukacyjna, ta wasza praca taka, że świecicie latarką na tę Unię Europejską i pokazujecie, co ta Unia Europejska robi,
6: robi, jest dzisiaj chyba bardziej potrzebna niż kiedykolwiek do tej pory.
11: Myślę, że tak, ponieważ to zresztą to nic oryginalnego. Pewne rzeczy są oczywiste. To mi ktoś powiedział w rozmowie, że jak ktoś mieszka przy torach, to nie słyszy pociągów. Także ta kolejna tablica o 2x2 metry, że coś sfinansowała Unia Europejska, no zobaczyć to nie jest zapamiętać, tak? A zapamiętać to też nie jest zaakceptować. To są takie bardzo długie procesy. Także tak, no my staramy się po prostu w miarę naszych, te przedstawicielstwa regionalne są mniejsze od tych przedstawicielstw w stolicach, ale staramy się maksymalnie właśnie rozmawiać z bardzo zróżnicowaną publicznością. Dlatego wychodzimy do mniejszych miejscowości, gdzie te podziały polityczne już nie są takie same, nie są takie jasne, gdzie właściwie i to, co widać bardzo mocno, no to jest ten dystans do instytucji. Likwidujemy pewien dystans. Po obu stronach są ludzie, tak? I w instytucjach są ludzie, i w terenie są ludzie, i warto, żeby dawać taką okazję, żeby porozmawiać i wytłumaczyć tą Europę lepiej i może tak ją trochę oswoić tak naprawdę, bo większość ludzi zna Europę jako bankomat i to, myślę, jest ten problem.
5: Istotne dla Wrocławia.
9: Punkt informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu znajduje się w Domu Europy przy ulicy Widok 10.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
14: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
5: Wrocławianie z pasją.
15: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
4: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
15: Tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu. Mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jako jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną, brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
4: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane iglo, mir.
15: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. Jak dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
4: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
15: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
4: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
15: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No, we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego, raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni. Po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80. No ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać, tak jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
4: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
5: Do zobaczenia w galerii.
16: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
8: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
16: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takich klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
8: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
16: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, no jest obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
4: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was do Teatru Polskiego na scenę na Świebockim na spektakl Mąż i żona według Aleksandra Fredry. Ja już byłam na próbie. Posłuchajcie, jak pracują aktorzy i co chce nam powiedzieć reżyser spektaklu Michał Zadara.
5: Co jest grane we Wrocławiu?
19: Pan dla Boga, pan prawda już idzie.
20: Tak wcześnie wraca, któż by się spodziewał?
19: Prędzej, bo będziemy w widzie.
21: Nieznośny człowiek.
19: Jutro będziesz pan się gniewał.
21: Nie dać komu spokojnie wieczora przepędzić. Po to wraca, żeby zrzędzić.
19: Dalej go na Boga zrzutę. Kiedy?
21: Za chwilę.
22: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Zadara, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Bardzo mi miło, że Państwo są u nas. Na scenie Martyna Witowska, Ernest Nita, Aleksandra Hapko-Klimczak i Dariusz Berezki. Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria i scenografia Michał Zadara. To co, zaczynamy sztukę, pokaz. Aha, będą trzy sceny.
19: Lubię samotność.
23: Ja jej nienawidzę.
21: Ty także lubisz tę smutną ciemnotę.
23: Świec, porzuć też tę robotę.
21: Nie wiem, co znaczy.
23: Wszędzie pełno ludzi. U nas rzadko kto. I każdy się nudzi. Ha! Każdy smutku stroni. Wesołości szuka. O, zrobić dom przyjemnym jest to wielka sztuka.
22: Mąż i żona Aleksandra Fredry jest to bardzo dojmująca sztuka o pewnym takim czworokącie, takim fatalnym czworokącie pożądania miłości. Można by go porównać do takiego dramatu obyczajowego, który kilka lat temu był bardzo znany też jako film Closer, gdzie chodzi o czwórkę bohaterów, którzy wszyscy ze sobą mają bardzo skomplikowane relacje i właściwie nie mogą się od siebie nawzajem uwolnić. Jeśli chodzi o samą fabułę, to jakby osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość. Przy okazji jest Justysia służąca, która przez to, że jest biedną osobą, musi przeżyć. Jest Elwira, która jest trochę dojrzalsza i potrzebuje też jakby afirmacji w formie miłości młodszego mężczyzny. I jest Wacław, który jest jest jakby panem domu, któremu się wydaje, że on rządzi wszystkim, a wcale nie rządzi. Fredro też jest śmiesznym autorem, ale myślę, że to, czego szkoła na pewno i dotychczasowe inscenizacje może nie dostrzegały, że jest to pierwszy polski autor naprawdę psychologiczny, który się dogłębnie zajmował psychologią człowieka. I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów, którzy już widzieli tą sztukę, gdyż już się odbyły pokazy przedpremierowe, że po prostu Fredro jest autorem, który naprawdę się interesował tym, co powoduje, że jesteśmy tacy dziwni, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o tekst, jest to 100% Fredry. Oczywiście są tu cięcia, no tak jak zawsze się dokonuje pewnych cięć, żeby sztuka, szczególnie komedia, żeby była przyjemna w oglądaniu, więc cała sztuka trwa 1,5 godziny z przerwą, więc można spędzić naprawdę miły wieczór w Teatrze Polskim i zapraszam wszystkich na ten miły wieczór komediowy, zmysłowy, mam nadzieję też. Natomiast jeśli chodzi o tekst, no to jest to bardzo wiernie, jest to bardzo wierne Fredrze, dosłownie nie ma jednej zmienionej spółgłoski czy samogłoski, dosłownie aktorzy naprawdę pilnują wiersza, dzięki czemu sztuka jest zrozumiała. I tyle, no jesteśmy w 100% wierni. Pod względem intencji myślę, że jesteśmy wierni Fredrze, myślę, że pod każdym względem jesteśmy wierni Fredrze. Też w tym, że Fredro napisał sztukę naprawdę współczesną o swoich czasach, więc jest to sztuka współczesna o naszych czasach. To znaczy, myślę, że nie ma tu żadnego momentu jakiejś niewierności Fredry, oprócz niewierności, którą wpisał do sztuki, która się dzieje cały czas.
9: A po które zakończenie pan sięgnął?
22: Tam są dwa, to nie jest aż takie ważne. Myślę, że to jest jakiś taki mało ciekawy spór filologiczny. Kiedyś ludzi gorszyło to, że jakby

0: wielka potrzeba Fredry. To znaczy Fredro jest autor, do którego ludzie mają zaufanie, na którego chcą chodzić, a równocześnie jako reżyser wiem, że Fredro jest nieodkrytym autorem. Jest autorem zaniedbanym, jest autorem niszczonym tak naprawdę przez inscenizację. Myślę, że wszyscy możemy sobie przypomnieć bardzo wiele nieudanych inscenizacji Fredry, które widzieliśmy, które były po prostu nudne, ciężkie, niezbyt nieufające autorowi i chcące z niego na siłę zrobić autora lekkich fars. Tymczasem Fredro jest autorem do głębi psychologicznym po prostu. Tak jak myślę, że porównaniem naprawdę dobrym do naszych czasów jest Woody Allen, gdyż też to jest problem. Fredro był ekstremalnie problematycznym człowiekiem. Nie był to człowiek prostolinijny. Jeżeli można by powiedzieć, że był to człowiek o licznych takich mrocznych zainteresowaniach, pisał profesjonalnie pornografię, bardzo dużo tej pornografii też napisał, więc był to człowiek naprawdę skomplikowany i był głęboko zainteresowany ludzką psychiką. Więc dlatego mnie interesuje Fredro. No jak słyszymy sztukę napisaną 200 lat temu i widzimy, jak głęboko ona jakby sięga do różnych dziwnych naszych ludzkich potrzeb, pragnień i ukrytych jakichś potrzeb dowartościowania się, to jest to naprawdę dojmujące doświadczenie kulturowe po prostu, że mamy coś, co jest i stare, i dzisiejsze. Zależało mi właśnie, jak pracując psychologicznie nad Fredrą, że pracujemy nad celami, czyli jakby aktorsko, technicznie pracujemy według metody Stanisławskiego, czyli jakby aktor ma i postać ma cel w każdej scenie i chce ten cel osiągnąć. I Stanisławskiemu bardzo chodziło o to, żeby te sceny zawsze były żywe. To znaczy po to była ta metoda, żeby to się nigdy nie stało sztampowe, tylko żeby były zawsze świeże. Więc nie odtwarzamy kolejnych działań, tylko myślimy o tym celu i osiągamy ten cel na różne sposoby. I żeby osiągnąć tę świeżość, pomyślałem sobie, że będzie bardzo ciekawe, żeby wciągnąć też większą ilość aktorów z zespołu do tego wiru tej pracy, żeby też każdy wieczór był nieco inny, żeby każdy aktor został w czujności, ale też dlatego, że widziałem, jak wielka jest potrzeba Fredry. Wiedziałem, że jeżeli to zrobimy porządnie, liczę na to, że zrobiliśmy to porządnie, to będzie wielki popyt na to i będziemy mogli grać tę sztukę równocześnie na wyjeździe, tutaj w siedzibie i po prostu będzie bardzo dużo eksploatowania tej sztuki i nie chciałem, żeby jedna obsada blokowała, bo ktoś ma wyjazd albo coś takiego. Więc jakby były same zyski z tej sytuacji.
1: No i publiczność też jest aktorem.
0: W pewnym momencie zapraszamy widzów do statystowania w momencie imprezy przez jedną minutę. Chcemy, żeby ludzie tańczyli razem z aktorami na scenie, więc może jak ktoś przyjdzie raz i potem drugi raz na inną obsadę, to będzie już wiedział, że można sobie zatańczyć z aktorami tuż przed przerwą.
2: Ty, przed którą pół świata musisz się uniżać. Ach, jakżeś mogła sobie tak naubliżać i brać za miłość rozrywkę z mojej strony. Lecz żebym cię przekonał, ile jest ceniony każdy zadatek uczucia Aliny, oto jej bilet. Zdzieram go od sztuki. Bądź pewna, że szczerze i u nóg twoich kładę go ubierze.
3: Aliny? Ty? Aliny?
4: Aleksandra Habko, Klimczak w spektaklu Mąż i żona, gram Justysię. Jesteśmy wręcz bardzo zaskoczeni, jak współczesne może być to odczytanie Fredry. Oczywiście dostosujemy świat przedstawiony do dzisiejszych realiów, żeby ten tekst jeszcze bardziej wybrzmiał, natomiast rozterki bohaterów, tematy są tak aktualne i uniwersalne, że nie było to żadnym problemem dla nas i jakby nie tchnęło tutaj żadnym pyłem i kurzem, absolutnie ani przez moment.
1: No, tematyka bardzo współczesna, mimo że sztuka napisana 200 lat temu.
4: Tak jest, zgadza się. Postaci próbują się odnaleźć w świecie, tak jak wtedy pewne tematy klasowości czy wybicia się gdzieś wyżej są jak najbardziej ze sobą rezonują, także myślę, że spokojnie widz tutaj może się odnaleźć, współczesny nasz widz.
1: Chciałam zapytać jeszcze o ten twist taki obsadowy, bo to jest bardzo ciekawe chyba też dla was aktorów w tworzeniu, w budowaniu postaci. Tak, tak. Na czym on polega?
4: Jest to dla nas niezwykle odświeżające zadanie i bardzo trudne, nie ukrywam, ponieważ musimy zadbać o to, żeby każdy spektakl w każdej kombinacji produkcji, a jest ich 16, jak już zostało powiedziane, był jak na najwyższym poziomie. Co wymaga od nas zgrania się energetycznego z partnerami w każdym tych spektakli i po prostu musimy być tu i teraz skupieni na partnerach na 100% i to wyczucie się po prostu musi być

0: na energetyzowane w 100%, bo inaczej po prostu to tracimy, a chcemy, żeby każda kompilacja tutaj obsadowa była po prostu tą najlepszą, żeby na każdym spektaklu widz dostał najwyższą jakość, dlatego nie ukrywam, było to dla nas duże wyzwanie. Dla mnie osobiście na pewno, natomiast jako aktorka bardzo sobie to cenię, bo każde takie wyzwania są cudowne. Mamy jedną postać, tylko zmieniają nam się partnerzy na scenie. Także raz mam Elwilę Jolantę Zalewską, raz Martynę Witosz, dlatego muszę być w stanie jakby jak najlepiej dopasować się z każdą z aktorek, która jest oczywiście bardzo różna. Trzymamy jeden tor postaci, natomiast no, każdy wnosi swoją indywidualną energię, tak, i warsztat aktorski. Także to jest ta trudność właśnie.
1: Czas wolny we Wrocławiu.
2: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
3: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową, i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. No to jest w ogóle jakiś model, w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz, siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
1: Co słychać we Wrocławiu?
2: Teatr Polski we Wrocławiu będzie brał udział w takim programie Teatr dla Wszystkich. To znaczy, że spektakle teatru będzie można zobaczyć w mniejszych miejscowościach na terenie całego województwa. O czym więcej, Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
4: Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
1: Na deskach teatrów.
2: A kolejną premierą w Teatrze Polskim będzie...
5: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: Odświeżyłabym za to swój salon.
7: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
6: Dziękuję.
5: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław. Na 97 i 8 FM.
1: Panie doktorze, jestem chory. Jestem lesbijką czy osobą transpłciową. I w tym momencie lekarz odpowiada: nie będę na ten temat rozmawiać. Takie sytuacje się zdarzają, ale są osoby, które próbują przyszłych lekarzy nauczyć rozmawiania z pacjentami ze społeczności LGBT. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Dla mnie w ogóle było to bardzo wzruszające, jak już skończyliśmy ten nasz dział i oni powiedzieli: panie doktorze, my chcielibyśmy sobie zrobić takie przypinki tęczowe z napisem "potrafię z tobą rozmawiać" i my będziemy to przy stetoskopie nosić albo przy fartuchu codziennie, żeby te osoby wiedziały, w zależności od tego, jaką my pójdziemy specjalizację, że na oddziale albo nawet w szpitalu jest osoba bezpieczna do kontaktu. Te tematy są trudne, no i to, co jest też problemem, no to myśli i próby samobójcze. W roku 2020 na młodzieży LGBT 84% zdeklarowało występowanie myśli samobójczych, a 45% przynajmniej jedną próbę samobójczą.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości jest dr Kosma Kołodziej, doktor nauk o zdrowiu, ale też laureat Korony Równości. Do tego wyróżnienia zostałeś nominowany między innymi, bo za wiele spraw, które robisz dla społeczności LGBT, ale też za takie badania, zajęcia prowadzone ze studentami medycyny, na których rozmawialiście o tym, jak rozmawiać z pacjentami.
2: Tak, z pacjentami ze społeczności LGBT. To były zajęcia kilkuetapowe, one były w ramach koła komunikacji klinicznej, które od ponad roku działa na uczelni Collegium Medicum UMK w Toruniu i tam zebraliśmy grupę chętnych osób, która przede wszystkim zbadaliśmy też na początku, zrobiliśmy taką ankietę tego, jak oni czują się w tych tematach. Sprawdziliśmy ich wiedzę, sprawdziliśmy, czy rozumieją podstawowe pojęcia, ale też jaką oni mają przestrzeń do rozmowy w ogóle o seksualności, o seksie u osób heteroseksualnych i osób ze społeczności LGBT. No i okazało się, że im w cudzysłowie głębiej w las, czyli im więcej o tym seksie i im więcej o tożsamości płciowej, orientacji psychoseksualnej, no to jest jednak mniejszy komfort. Więc to była taka pierwsza forma wypadkowa i tutaj zaczęliśmy od takiego dużego wykładu, który poprowadziłem, o najważniejszych informacjach, też o tym, jakie choroby częściej występują u tej społeczności LGBT i z czego tak naprawdę one wynikają. Troszeczkę też rozmawialiśmy o języku, o tych podstawowych pojęciach, jakie używać, czego nie używać i tak dalej, bo bardzo często jest tak, że pacjent, nie mówię tylko pacjent, ale uczeń w szkole tak samo, jeżeli, znaczy osoby ze społeczności LGBT nauczone życia w tej szafie, one bardzo często są wyczulone na takie mikroekspresje i one często po dwóch, trzech zdaniach, nawet gdzieś zaczynając albo ten wątek LGBT albo gdzieś mówiąc o tym, no to widzą, z kim mają do czynienia. Czy mają z osobą homofobiczną do czynienia, czy to będzie lekarz homofobiczny, czy to będzie osoba otwarta, czy to jest osoba na przykład, która ma plakat jakiś tęczowy w swoim gabinecie i oni wiedzą, że mogą się tutaj czuć bezpiecznie, tym bardziej, że dużo procent pacjentów mówi, że nie byłoby problemu, jeżeli to jest istotne klinicznie, powiedzieć o swojej orientacji, o tym, w jakim związku żyją, ale pod jednym warunkiem, jeżeli będą miały świadomość tego, że to nie wyjdzie poza gabinet. Bo taka sytuacja była w Polsce, gdzie para lesbijek chciała zaadoptować dziecko i lekarka o tym wiedziała i potrzebowała ona zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, że jest zdrowa. I ta pani lekarka poszła to zgłosić, że ona jest lesbijką i że nie może dostać dziecka. No więc złamała jakby też tajemnicę lekarską, to po pierwsze, ale że zrujnowała marzenia o posiadaniu dziecka, to druga sprawa. Więc to ten etap, a drugi etap to była taka żywa książka z osobą transpłciową, gdzie studenci mogli porozmawiać o tym procesie tranzycji, o obawach, o lękach, o tym właśnie, jak mają się zwracać, jak mają rozmawiać, o czym nie mogą mówić, albo jakich pytań nie zadawać. I to była osoba, która była na to przygotowana, oczywiście wyraziła na to zgodę i to był taki, no można powiedzieć, trochę test dla nich, żeby oni w końcu nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie mogli poćwiczyć. A później jeszcze kolejny etap to był taki film izraelskiego reżysera i też on dotyczył osób transpłciowych w Izraelu. Też całej tej procedury medycznej, bo te kamery w tym reportażu też były podczas, przed operacjami, przygotowaniem do operacji, po operacjach, po tym też jak zmieniały się te osoby, ile radości sprawiało im pozbycie się tej dysforii płciowej, czyli tego niebycia w swoim ciele, tego dyskomfortu ogromnego, który osoby transpłciowe w tym codziennym życiu doświadczają.
1: To były zajęcia dla studentów medycyny, przyszłych lekarzy, no ale tylko dla jakiejś grupy, bo jednak na te zajęcia przyszli ci chętni.
2: Tak.
1: Czy w ogóle przyszli lekarze powinni mieć takie zajęcia? Czy one powinny być może obowiązkowe? Żeby jednak no, nikt nie bał się pójść do gabinetu i móc powiedzieć o sobie wszystko.
2: Ja muszę powiedzieć, że moja praca magisterska też dotyczyła otwartości na osoby akurat homoseksualne w temacie mojej pracy. No i okazało się, że środowisko lekarskie, medyczne było najbardziej homofobiczne. Najbardziej otwarte oczywiście artystyczne. Myślę, że to powinno być w systemie po prostu edukacji, ale ten system się bardzo wolno zmienia. My to, co możemy robić, to właśnie koła naukowe. Możemy proponować jakieś seminaria i myślę, że to będzie w jakimś naszym planie. I studenci sami mogą sobie wybrać jakiś przedmiot dodatkowy czy wykład dodatkowy, ale ta zmiana, no myślę, że tak systemowo będzie trudna. W Szwecji kilka lat temu każda placówka medyczna musiała otrzymać taki certyfikat z umiejętności obsługi pacjenta LGBT.
1: A ci studenci już po zakończonych tych zajęciach, po tych spotkaniach są gotowi dzisiaj, jutro, za rok, dwa stanąć twarzą w twarz z pacjentem i bez nerwów z nim rozmawiać?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to było, no, bo dla mnie w ogóle było to bardzo wzruszające, jak już skończyliśmy ten nasz dział i oni powiedzieli: panie doktorze, my chcielibyśmy sobie zrobić takie przypinki tęczowe z napisem potrafi z tobą rozmawiać i my będziemy to przy stetoskopie nosić albo przy fartuchu codziennie, żeby te osoby wiedziały, w zależności od tego, jaką my pójdziemy na specjalizację, że na oddziale albo nawet w szpitalu jest osoba bezpieczna do kontaktu. Bo zawsze taką osobę też może poprosić inny lekarz do rozmowy, jeżeli on nie ma wiedzy, nie ma przestrzeni, może też skonsultować to. Poza tym jest cała masa literatury w najlepszych publikacjach międzynarodowych, po prostu z impact faktorami. Wysoko punktowane są te czasopisma, gdzie jeżeli ktoś dzisiaj nie ma wiedzy, to tak bardzo łatwo ją pozyskać. Jest też dużo tu ukłon w stronę organizacji pozarządowych w Polsce, bo też powstały specjalne publikacje, broszury, książki, nawet takie typowe pacjent LGBT albo pacjent transpłciowy, jakie pojęcia, gdzie on będzie szukał pomocy i jakie wsparcie może uzyskać od lekarza.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
2: Bo nawet w ostatnim roku badania szwajcarskie, największe takie populacyjne, ogólnie Szwajcarów, ale też tam była jakby wyłuskana grupa pacjentów LGBT, okazało się, że oni częściej chodzą do lekarza. Częściej korzystają z pomocy psychologów, częściej korzystają z pomocy psychiatrów, częściej występuje u nich, może występować depresja, jakaś bezdomność, różne też z tym związane niebezpieczne inicjacje seksualne, więc zarażenia różnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Mówi się też, że niektóre nawet nowotwory mogą występować. Też inaczej kobieta, która jest lesbijką, to ona też problemy ginekologiczne i takie związane też z nieposiadaniem seksu i nawet kontaktem, mówi się, kontaktem ze spermą, to też te elementy mogą działać niekorzystnie, w takim sensie nieochronnie, na przykład na niektóre choroby, mówię tu o chorobach nowotworowych. W ogóle edukacja jest nieskierowana często do osób LGBT, bo mówimy o chorobach roznoszonych drogą płciową, ale jak ktoś uprawia seks z tą samą płcią, to myśli, że jak nie będzie dziecka, no bo biologicznie nie może być wytworzone z dwóch plemników czy z dwóch komórek jajowych, no to że mało jakby jest skierowanych tych tematów stricte właśnie na przykład o chorobach wenerycznych przenoszonych drogą płciową. Więc no te tematy są trudne. No i to, co jest też problemem, no to myśli i próby samobójcze. W roku 2020 na młodzieży LGBT 84% zdeklarowało występowanie myśli samobójczych, a 45% przynajmniej jedną próbę samobójczą. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak taka osoba trafi na oddział albo do terapii, to może się okazać, że właśnie największy problem jest tego, że ma homofobiczno-transfobiczne otoczenie. Albo właśnie ma, jest osobą transpłciową i nie radzi sobie z dysforią ogromną. I tutaj ta wiedza no, jest niezbędna do tego, żeby pomagać. I też były świetne badania zrobione na osobach transpłciowych, które są były uzależnione od alkoholu. Żeby podjąć ten etap, cały początek tranzycji i tak dalej, to taka osoba nie powinna być od żadnej substancji uzależniona. I robiono badanie na dwóch grupach, które podeszły do terapii leczenia uzależnień. I jeden terapeuta był otwarty, akceptujący, nie używał tego dead name'u nadanego przy urodzeniu, z którym ta osoba się nie utożsamiała. I tutaj efekty pozytywne terapii sięgały 80%. Jeżeli terapeuta był całkowicie zablokowany, w ogóle nie słuchał, że to wymyśla, że to jest tak naprawdę pan czy pani pije i pani nie ma pojęcia, co pani mówi, to tak naprawdę wyleczalność była na poziomie 12%. To niech to też samo mówi za siebie, jak bardzo istotne jest posiadanie tej wiedzy.
1: Ale mówimy o lekarzach, przyszłych lekarzach. Tak naprawdę pomyślałam, że takie zajęcia z tego, w jaki sposób rozmawiać, powinni chyba mieć wszyscy studenci. No, pedagodzy, przyszli nauczyciele. To też jest bardzo ważna grupa, która również musi się nauczyć tego, jak rozmawiać z taką osobą transpłciową.
2: Ja myślę, że w ogóle musi się nauczyć rozmawiać, bo ja to widzę wśród studentów, jeżeli nagle muszą zadać wywiad z pacjentem, to jest ogromna blokada. Blokada w kontakcie z drugą osobą, żeby zapytać, porozmawiać, żeby to było zrobione w sposób poprawny, empatyczny. No ja nie wiem, w jakim kierunku to zmierza, ale widzę problemy w komunikacji. Bardzo, bardzo dużo interpersonalnych i taki też jakiś poziom empatii, nie wiem nawet jak go nazwać, jakimś trudnym poziomem empatii, bo jeżeli my mamy jakiś trudny temat na symulacjach i mam w grupie 5 osób i jedna gdzieś zaczyna popłakiwać, na zasadzie szklą się jej oczy i 4 osoby, które znają się już 2 lata i nikt tego nie zauważa, no to dla mnie to jest niepokojące, bo za chwilę te osoby będą przy pacjentach, a nie są wyczuleni na emocje kolegi z grupy, z którym mają w tych małych grupach zajęcia. To jest niesamowity czas na to, żeby się móc poznać, żeby porozmawiać, a to się nie dzieje.
1: No to jeśli teraz przyszli lekarze, ci młodzi lekarze, jeśli oni będą mieli problem z rozmawianiem w ogóle, to co będzie, kiedy taki pacjent trafi do takiego młodego, albo jeszcze gorzej, do takiego lekarza, który uczył się dawno, dawno temu, kiedy pewne rzeczy były zakazane, zabronione, przemilczane i też nie będzie mógł pomóc.
2: No bardzo często będzie to pomijane, bo nie tylko lekarze, ale psycholodzy zdarzają się też tacy, którzy mówią, ktoś płaci za terapię i chce o czymś porozmawiać, a właśnie na przykład na tematy LGBT albo tożsamości swojej orientacji psychoseksualnej, a terapeuta mówi, że nie będzie o tym rozmawiać. Bo on nie ma ochoty, nie chce, albo dla niego to są wymysły. No, trafiamy na człowieka, dlatego to, co robi też znowu organizacje pozarządowe, to one sieciują i opisują listę lekarzy, którzy są otwarci i też są takie przestrzenie, jak przychodnie i też na Google można sobie takie serduszko tęczowe ustawić, że to jest przestrzeń bezpieczna dla osób LGBT. Więc jeżeli ktoś szuka specjalisty, no to bardzo często pisze do różnych organizacji, albo jeżeli to są osoba transpłciowa, to pyta innych osób transpłciowych, do jakiego psychologa, seksuologa, do jakiego endokrynologa, do jakiego psychiatry te osoby trafiały i tak naprawdę pocztą pantoflową jest to wykorzystywana ta metoda, bo trudno jest trafić po prostu w taką osobę prosto z ulicy, która będzie miała szeroką wiedzę w tym zakresie, jeżeli, no nie oszukujmy się, jeżeli nie ma tego edukacji. Dlatego my wyszliśmy z tą propozycją dla chętnych jeszcze wtedy, żeby pokazać, jak istotny jest ten problem.
1: To kończąc, czy taki program będziecie realizować też na innych medycznych uczelniach? Będziecie go powtarzać dla kolejnych roczników przyszłych lekarzy?
2: Dla kolejnych roczników na pewno, bo większość osób, która była w tamtym roku, to ona właśnie rozpoczęła swój staż i za chwilę będą zdawać egzamin i potem szli i będą na specjalizacji. Pewnie w różnych miejscach w Polsce będą pracować, bo część z nich pewnie wróci do swoich lokalnych ojczyzn albo tam, gdzie będzie zapotrzebowanie na daną specjalizację albo otwarcie. otwarta będzie specjalizacja. Więc tak, ja jestem jak najbardziej otwarty. Mam nadzieję, że będzie też możliwość współpracy z innymi uczelniami, jeżeli tylko i wyłącznie będą na to otwarte. Ja jestem otwarty, mój mail na stronie uczelni zawsze można znaleźć, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chęć współpracy, to jesteśmy bardzo otwarci.
1: Doktor nauk o zdrowiu, Kosma Kołodziej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy. Codziennie 6 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. 4 Polki umierają z powodu tej choroby. To jest program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Zapraszam. Rak szyjki macicy jest 6. co do częstotliwości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Stanowi ponad 10% nowotworów występujących u pań. Jest też nowotworem, któremu można zapobiec, a przynajmniej złagodzić przebieg tej choroby.
3: To jest takie zastanawiające, dlaczego nie chcemy się zabezpieczyć. Myślę, że za mało wiemy o tym, jak wiele złego może spowodować wirus. Ciągle gdzieś krążą mity o tym, że jest to przypadłość głównie kobiet, a najlepiej rozwiązłych, co nie jest absolutnie prawdą. Oczywiście im więcej kontaktów, powiedzmy, seksualnych, tym większe ryzyko, że takiego wirusa zanabędziemy. Ale pamiętajmy, że można mieć jednego partnera seksualnego w życiu, a czasem mówi się, że można nie mieć żadnego partnera, ponieważ możemy przenieść poprzez dłonie, czy zarazić się, nie wiem, od mamy w ciąży, no to też jest taka możliwość. Ta transmisja wertykalna jest możliwa. Szanowni Państwo, no ktoś tego wirusa roznosi, ktoś się też zakaża. No my się najczęściej infekujemy od swoich partnerów, my też infekujemy jakby dalej też swoich partnerów. No to wszystko krąży i tak samo jest, wirus jest tak samo niebezpieczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 99,9% pacjentek, jak już wie, że ma problem, to podejmuje szczepienie czym prędzej. Możemy się zaszczepić absolutnie w każdym wieku.
1: Moim gościem w programie Miasto Młodości jest dr Monika Pliszkiewicz, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii.
4: Pani doktor, co to jest za wirus HPV?
3: Wirus HPV to jest wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to taki wirus, który jest najczęstszym patogenem przenoszonym drogą kontaktów seksualnych, ale nie tylko, bo możemy się tym wirusem zarazić również poprzez dłonie, poprzez namiętny pocałunek. Jest to taki patogen, których jest bardzo, bardzo wiele genotypów, ponad 200 genotypów, z czego większość infekuje skórę, natomiast około 40 genotypów infekuje błony śluzowe i to są te, którymi się zajmują ginekolodzy, które mogą być groźne dla nas, z naszego punktu widzenia.
4: No właśnie, czy ktoś, kto jest nosicielem tego wirusa, na pewno zachoruje?
3: No otóż nie, bo z tym wirusem większość z nas ma w swoim życiu do czynienia i szacuje się, że około 80% społeczeństwa ma w swoim życiu kontakt z wirusem HPV. Natomiast na szczęście większość z nas się z niego wylecza, bo około 90% ulega samowyleczeniu. Natomiast te 10%, które pozostaje, u nich dochodzi do takiej infekcji przewlekłej i do rozwoju stanów przednowotworowych i nowotworów, takich HPV zależnych. Natomiast najgorsze jest to, że my nie wiemy, kto spośród tych ludzi, którzy mają kontakt z wirusem HPV, znajdzie się w tych 10%.
4: Jakie to są choroby, jeśli już ten wirus niestety będzie bardzo groźny dla organizmu?
3: Wszyscy kojarzą wirusa HPV z rakiem szyjki macicy i w sumie słusznie, no bo w zasadzie tutaj mamy taki stosunek, można powiedzieć, 1:1, bo nie ma raka szyjki macicy bez wirusa HPV. Natomiast wirus HPV to nie tylko rak szyjki macicy, to również stany przednowotworowe i nowotwory pochwy, sromu, odbytu, u obojga płci, chciałam zaznaczyć. To również są stany przednowotworowe i nowotwory głowy i szyi, czyli jamy ustnej, gardła, krtani, nasady języka, migdałków i też dotyczą obojga płci. I wirus HPV to również stany przednowotworowe i nowotwory prącia u mężczyzn.
4: No właśnie, to jest wirus, który się bardzo mocno kojarzy, pewnie tak szeroko, wyłącznie z kobietami.
3: No właśnie, i w ostatnim czasie, w ostatnim dziesięcioleciu notujemy coraz więcej nowotworów głowy i szyi i odbytu u obojga płci.
4: W jaki sposób my możemy, czy w ogóle możemy jakoś sprawdzić, że jesteśmy nosicielami tego wirusa?
3: No kobiety bardzo łatwo mogą sprawdzić, bo są testy, które są wystandaryzowane. Możemy po prostu zgłosić się na wizytę ginekologiczną i poprosić, jeśli nie zostanie nam to zarekomendowane, zainteresowane, poprosić o taki test na wirusa HPV.
4: A co ze szczepieniami? No bo wiemy, że można. Jest też program szczepienia dzieci i chłopcy i dziewczynki.
3: Tak, no szczepienia to nawet nie czy szczepić, tylko ja się podpisuję pod tym oburącz i uważam, że szczepić i w zasadzie pytanie powinno brzmieć, dlaczego tak późno. Dzieci, młodzież trzeba szczepić, żeby ich uchronić jeszcze zanim będą miały kontakt z wirusem HPV. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że szczepionka jest dla wszystkich. Nie ma limitu wiekowego, nie ma górnej granicy wieku. Jest zarejestrowana od 9 roku życia, no i nie ma górnej granicy wieku.
4: Czyli kobieta lat 45-50.
3: I kobieta i mężczyzna lat 45 i 50. Oczywiście to jest tak, że najwięcej korzyści uzyskują dzieci i młodzież, czyli zanim jeszcze mają kontakt z wirusem HPV, oni w ogóle też mogą wytworzyć większą ilość przeciwciał dzięki tej szczepionce, więc ta skuteczność jest tym większa i zostaniemy zaszczepieni w młodszym wieku.
4: Tyle, że z tych programów jednak nie korzystają wszyscy i nie korzystają też wszyscy, którzy mogliby.
3: No właśnie to jest takie zastanawiające. Dlaczego nie chcemy się zabezpieczyć? Myślę, że za mało wiemy o tym, jak wiele złego może spowodować wirus. Ciągle gdzieś krążą mity o tym, że jest to przypadłość głównie kobiet, a najlepiej rozwiązłych, co nie jest absolutnie prawdą. Oczywiście im więcej kontaktów, powiedzmy, seksualnych, tym większe ryzyko, że takiego wirusa zanabędziemy. Ale pamiętajmy, że można mieć jednego partnera seksualnego w życiu, a czasem mówi się, że można nie mieć żadnego partnera, ponieważ możemy przenieść poprzez dłonie, czy zarazić się, nie wiem, od mamy w ciąży. No to też jest taka możliwość. Ta transmisja wertykalna jest możliwa. Szczepionek się boimy. Ciągle działają prężnie ruchy antyszczepionkowe, które nam robią niestety dużo złego. Pamiętajmy, że to są takie szczepionki, które są jednymi z najlepiej przebadanych pod względem profilu bezpieczeństwa i naprawdę są bezpieczne, nie ma się zupełnie czego bać. Nie szczepimy się również dlatego, że mało wiemy o tym wirusie HPV i wydaje nam się, że jest to problem, który nas na pewno nie będzie dotyczył, bo mamy stałego partnera, mamy męża. No i właściwie dlaczego mielibyśmy zachorować z powodu infekcji HPV?
4: Panie doktor, pani jest ginekologiem tylko dla dorosłych kobiet? Czy takie nastolatki również do pani się zgłaszają?
3: Zgłaszają się, oczywiście, że się zgłaszają. Ja bardzo lubię takie wizyty zapoznawczo-rozpoznawcze. Wtedy bukuję sobie taką godzinną wizytę albo i dłużej i mamy zgłaszają się z takimi nastolatkami. To tak naprawdę mama decyduje o tym, czy jest to 9-letnia dziewczynka, czy 12, czy 15. I troszkę sobie reżyserujemy z mamą tą wizytę. Na pewno nie musi być ona połączona z badaniem, ale wszystko dziewczynka może się dowiedzieć, jak przebiega wizyta. Wtedy sobie siada na fotelu, mogę ją przewieźć na tym fotelu, robimy sobie USG przez brzuch, żeby ją oswoić z gabinetem, wszystko jej opowiadam, pokazuję wzierniki, pokazuję, na czym polega cytologia i kiedy należy ją wykonywać. Mówię o szczepieniach, jeżeli mama sobie życzy, to rozmawiamy o antykoncepcji, jeśli sobie nie życzy, to nie rozmawiamy. Na pewno poruszamy temat szczepień przeciwko HPV i tego, w jaki sposób się można uchronić przed infekcją, jak się zarazić.
4: Nim ta dziewczyna skończy 18 lat, to jednak wszystko zależy od tej mamy, kiedy po raz pierwszy z nią tu przyjdzie i o czym pozwoli rozmawiać.
3: Dokładnie tak. Ja tak sobie teraz ostatnio pomyślałam, ponieważ moi znajomi jechali z trzecim swoim nowonarodzonym dzieckiem na szczepienie. Tak trafiło mi do głowy, że jest to wtedy wydarzenie na skalę całej rodziny, prawda? Jak rodzi się maleńkie dziecko, to wtedy wszyscy o tym wiedzą, że jest ten dzień szczepienia i wszyscy to celebrują. Jedzie cała rodzina, mama, tata, tam dziadkowie są zaangażowani, wszyscy, no bo szczepienie. No ale później ci nasi nastolatkowie, którzy nam dopiekają nieraz, są tak pozostawieni sami sobie i tak naprawdę też musimy się zaangażować w to, żeby ich zabezpieczyć. No nie można tego zrobić wtedy, kiedy są bardzo mali, kiedy jeszcze tych szczepień bardzo pilnujemy, ale powinniśmy też jako rodzice przypilnować tego, żeby zostali zaszczepieni, żeby mieli tą ochronę, no i nie umarli z powodu nowotworów HPV zależnych, no bo są to nowotwory, które są no, takie zanabyte, prawda? I mamy przeciwko temu skuteczną szczepionkę.
4: Być może niektórych zniechęca po prostu to, że trzeba za tę szczepionkę zapłacić.
3: No, trzeba i nie trzeba, bo jeżeli wybierzemy szczepionkę dwuwalentną, to do 18 roku życia jest ona bezpłatna, a później po 18 roku życia posiada refundację 50% za szczepionkę, która zabezpiecza nas szerzej, która jest 9-walentna i zabezpiecza przeciwko 9 genotypom, rzeczywiście trzeba zapłacić.
4: Kiedy przychodzą do pani pacjentki, no powiedzmy ta mama z tą nastoletnią córką, czy one wiedzą, że jest taki program, że można się zaszczepić, że w ogóle jest taka szczepionka? Wiedzą, co to jest HPV?
3: Mało wiedzą. tak naprawdę. I najczęściej wiedzą, że to jest szczepionka, którą należy szczepić dziewczynki. I czasem dziewczynki mają zaszczepione, ale już swoich synów nie. I są zdezorientowane, uzyskują sprzeczne informacje, nie wiedzą, że mogą też swoich synów zaszczepić. Na przykład miałam taką pacjentkę, która ma syna i córkę, bliźniaki. I córkę zaszczepiła, syna nie. I nawet nie wiedziała, że może tego syna zaszczepić. Szanowni Państwo, no ktoś tego wirusa roznosi, ktoś się też zakaża. No my się najczęściej infekujemy od swoich partnerów. My też infekujemy jakby dalej też swoich partnerów. No to wszystko krąży i tak samo jest, wirus jest tak samo niebezpieczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
4: A kiedy zrobimy ten test, okaże się, że jesteśmy nosicielami tego wirusa, to co dalej?
3: Po pierwsze, nie należy popadać w panikę, dlatego że wirus HPV, no jest to taki wirus, z którego możemy się wyleczyć. W ciągu 3 lat od zakażenia może się okazać, że nasz organizm tego wirusa zwalczył. Więc nie panikujemy, to po pierwsze. Po drugie, ja udałabym się czym prędzej na szczepienie. Szczepienie pozwoli nam na wytworzenie przeciwciał, które skutecznie będą tego wirusa blokowały, więc być może nas zabezpieczą.
4: Jak już jesteśmy w gabinecie, to taka standardowa wizyta, to też różne badania, no i profilaktyka, tak? Co ile lat powinnyśmy się tak bardzo dokładnie przebadać?
3: Ja bym marzyła o tym, żeby pacjentki przychodziły raz do roku. Rekomenduję swoim pacjentkom kotesting, czyli cytologię płynną razem z oznaczeniem wirusów HPV. Jeśli chodzi o cytologię konwencjonalną, taką, którą możemy wykonać nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to taka cytologia przysługuje pacjentkom od 25 roku życia do 64, co 3 lata.
4: 3 lata w przypadku tej choroby?
3: No, może być bardzo tu różnie, bo przebieg jest różnie dynamiczny. Bywa, że są bardzo młode dziewczyny, które dopiero co rozpoczęły współżycie i już mają stany przednowotworowe, a bywa tak, że pacjentki są w obserwacji wieloletniej i te zmiany postępują bardzo, bardzo powoli. Ale 3 lata to jest, w mojej ocenie, to jest za mało. Poza tym od 25 roku życia. A co w sytuacji, kiedy mamy młodsze pacjentki?
4: Koronawirus zatrzymał cały świat, a wirus HPV?
3: Trochę świata zatrzymał, no gorzej jest w Polsce. Programy szczepień w innych krajach europejskich funkcjonują od 2007 roku. Proszę zobaczyć, jak wiele roczników, dziewcząt, chłopców nie otrzymało w Polsce ochrony, bo w Polsce, przypomnijmy, program szczepień ochrony przeciwko HPV funkcjonuje od 1 czerwca 2023 roku. Mamy wiele lat zaniedbań, tak, jeśli chodzi o nasze dzieci, o naszą młodzież.
4: A mamy dane, jak to się w związku z tym zmieniło, jak to wpłynęło na statystyki chorób w poszczególnych krajach?
3: Oczywiście, no mamy na przykład Australii, która szczepi populacyjnie od wielu lat i jest to takie miejsce, w którym właściwie rak szyjki macicy to jest kazuistyka. Już właściwie nie występuje.
4: Szczepienie populacyjne, czyli
3: takie, które obejmuje jak najwięcej osób, takie, które jest programem objęte są całe roczniki.
4: Pani doktora, wiemy, jakie są statystyki, jeśli chodzi o wyszczepienia. Skoro program ruszył 1 czerwca, ile dzieci skorzystało z tych szczepień?
3: Mamy dane na grudzień zeszłego roku, na koniec grudnia. No i to było około 20% osób uprawnionych do szczepienia, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mało, dużo za mało. Życzylibyśmy sobie, żeby tych szczepień było coraz więcej, żeby wszystkie osoby uprawnione mogły z tych szczepień skorzystać.
4: Mówi się, że rak wcześnie wykryty da się wyleczyć. W tym przypadku też?
3: Można powiedzieć, że tak, natomiast trzeba chodzić na badania profilaktyczne, dlatego że myślimy, bo jednak najczęściej występuje rak szyjki macicy. No rak szyjki macicy i w ogóle te nowotwory HPV zależne, one dają bardzo późno objawy. I tak naprawdę, kiedy już są objawy, to najczęściej choroba jest bardzo zaawansowana. A wcześniej nawet nie wiemy, że czy nasz partner, czy my same mamy wirusa HPV. Bo to nie jest tak jak w przypadku infekcji, że nie wiem, coś nas będzie piekło, coś nas będzie bolało, coś nas zaswędzi, pojawią się jakieś nieprawidłowości. Najczęściej nie ma żadnych uchwytnych objawów, które sugerują problem. I pacjentka żyje w przeświadczeniu, że jest zdrowa, no bo przecież robiła cytologię 4 lata temu i było wszystko dobrze, a tu się okazuje, że już jest ogromny problem i czasem, że już jest nowotwór. 99,9% pacjentek, jak już wie, że ma problem, to podejmuje szczepienie czym prędzej. Natomiast tak trudno jest nam namówić dziewczyny, kobiety, mężczyzn do tego, żeby się szczepić profilaktycznie, zanim jednak ten problem nastąpi i żeby w ogóle nie nastąpił nigdy, prawda? Ta nasza świadomość jest jednak ciągle zbyt mała. Możemy się zaszczepić absolutnie w każdym wieku, w każdym. Nawet jak jesteśmy dorosłymi kobietami, mamy swoje dzieci, to szczepmy i dzieci, i siebie, żebyśmy były zdrowe.
4: Bo wirus HPV jest odpowiedzialny za wiele niebezpiecznych chorób, nowotworów, w tym raka szyjki macicy, ale też wiele nowotworów, na które chorują i kobiety, i mężczyźni. I właśnie o tym rozmawiałyśmy dziś w programie Miasto Młodości z moim gościem, a to była dr Monika Pliszkiewicz, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii.
0: Wrocław, Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.